0: Igrzyska Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Tak jak obiecywałem jakiś czas temu, będziemy się przyglądać Kościołowi tym razem poza Europą, w krajach egzotycznych. No i dzisiaj padło na Indie. Jak to mówią, subkontynent, mikrokontynent indyjski, rzeczywiście kawał historii bardzo egzotycznej, bardzo od nas odległej, ale też z chrześcijaństwem związany, jak wierzyć legendą, od samego początku, od czasów apostolskich. I ma Kościół katolicki w Indiach także swoje polskie akcenty. Jeden taki akcent, jeden taki bohater dzisiaj, myślę, pojawi się kilkakrotnie. Ojciec ksiądz Marian Żelazek. A moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus, którego serdecznie witam w naszym studiu. Szczęść
2: Dziękuję
1: Boże.
2: Bardzo, szczęść Boże.
1: Ksiądz Kus, który jest przedstawicielem Zgromadzenia Księży Werbistów. Zanim zaczniemy mówić o samych Indiach, o świętej pamięci ojcu

0: Zgromadzenia księża werbiści, to jedyne, co mi się skojarzyło, to jakiś werbunek do wojska. Tak, werbowanie. Co oni robią? Werbują do wojska? Cóż to za dziwni księża werbiści? Proszę księdza, skąd ta nazwa?
1: Od werbum dobry kierunek, natomiast interpretacja już jest bardzo błędna, dlatego że zgromadzenie wywodzi swoją nazwę z łacińskiej nazwy Societatis Verbum Divini. Verbum, czyli zgromadzenie Słowa Bożego, popularnie w Polsce znane jako księża werbiści. I ta nazwa w zasadzie popularnie obowiązuje, czy nawet jest powszechnie używana w naszym środowisku. Gdy chodzi o zgromadzenie Słowa Bożego, to ono należy, biorąc pod uwagę historię innych zgromadzeń w Kościele, do młodych zgromadzeń. Ono wywodzi się z końca XIX wieku, kiedy powstawały całe szeregi zgromadzeń misyjnych.
0: Czyli na przykład pallotyni, tak?
1: Pallotyni, między innymi zgromadzenie księży Ojców Białych, księży Ducha Świętego, Ojców Ducha Świętego. Te zgromadzenia, one głównie wywodziły się albo z Irlandii, z Anglii, Belgii, Holandii, Niemiec. To są zgromadzenia, które zostały powołane głównie do pracy misyjnej.
0: Instytut Szenstacki, prawda? To jest też podobne zgromadzenie.
1: Dokładnie tak. Tym bardziej, że zgromadzenie Słowa Bożego oryginalnie przez założyciela ojca Arnolda Jansena było zakładane, czy powstawało z zamiarem zgromadzenia księży diecezjalnych, czyli księży, którzy byliby gotowi włączyć się w pracę misyjną, głównie pracując w Chinach.
0: Czyli już
1: ten
0: mamy
1: wielki
0: ten pierwszy
1: kontynent, ukierunkowanie na Azję, Chiny, potężny kontynent, niesamowicie duża ilość mieszkańców, a więc potencjalnie możliwość pozyskiwania dużej ilości wiernych do Kościoła.
0: Bo słabo zewangelizowany. Trzeba pamiętać, tak, że ten kawałek świata był wtedy, kiedy powstawali księża werbiści i te inne zgromadzenia, o których ksiądz wspomina, ale także jest do dzisiaj. Jednak słabo zewangelizowany. Jak gdzieś czytałem takie dane, że w tamtym obszarze świata, czyli mówimy Indie, Środkowy Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, czyli Indochiny, Chiny właściwe, kontynentalne, Mongolia, 3/4 mieszkańców tamtego obszaru, nie to, że nie jest chrześcijanami, nigdy nie słyszało o Jezusie Chrystusie. Nigdy nie słyszało, nawet nie zetknęło się z tą postacią, prawda? Czyli jakżeż wielki obszar do działania.
1: Indie, które na dzień dzisiejszy, o ile się nie mylę, te dane statystyczne szybko się zmieniają, liczy sobie 1,3 mld mieszkańców. Na tę populację przypada 3% chrześcijan. Katolików, o ile się nie mylę, 1,0304.
0: Co jednak?
1: Na 100 mieszkańców przypada jeden katolik.
0: Ale co w tak wielkiej liczbie daje całkiem już niebłahą sumę, prawda? To są miliony ludzi. Tylko, że rozproszone.
1: Chrześcijan, którzy są właśnie skupieni w Kerala, w Bombaju, to jest grupa ludzi, która rości sobie, nie pretensje, ale bym powiedział, szczyci się tym, że prawdopodobnie ich korzenie sięgają aż świętego Tomasza, bo legenda mówi, że święty Tomasz dotarł aż do
0: Indii. O tym sobie za chwilkę powiemy, natomiast urwaliśmy nieco wątek księży werbistów. Jeszcze na moment, żebyśmy wyjaśnili. Czyli księża werbiści nie powstają tak jak zakony dawne, średniowieczne, typu franciszkanie, dominikanie, charakterystyczny habit, reguła, która bardzo ich wyróżnia, stają się dostrzegani od razu, tak, w miastach średniowiecznych, tych braci żebrzących widać od razu, natomiast księża werbiści to są, no właśnie, księża, tak, przede wszystkim księża diecezjalni.
1: Nazwa właśnie pochodzi tak, że my jako księża werbiści, chociaż przed samym założeniem, jeszcze potem oficjalnym, formalnym zgromadzenia, ojciec święty dzisiejszy Arnold Jansen uświadomił sobie, że jednak te struktury zakonne, czyli zgromadzenia zakonnego, w którym składamy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, bardziej nas jednoczą i będą pomocne w realizacji tego posłannictwa misyjnego, szczególnie w krajach misyjnych, szczególnie poza Europą, tak?
0: Czyli wprowadzenie pewnej dyscypliny większej niż to obowiązuje księży diecezjalnych jednak jest korzystniejsze do takiej właśnie pracy.

0: Definitywnie, dlatego że no, przede wszystkim wyjeżdżając na misję mamy zaplecze, mamy współbraci, którzy tutaj w Polsce pracują, wspierają nas, wspomagają nas, a jednocześnie mamy od razu odnośnik po drugiej stronie kontynentu, gdzieś w krajach misyjnych, gdzie również spotykamy się jako we wspólnocie międzynarodowej, bez względu na to, skąd pochodzimy, jesteśmy werbistami i mamy to nawet w naszych konstytucjach, że pracujemy we wspólnotach międzynarodowych, tak?
1: Nie ma żadnych zewnętrznych znaków, które odróżniają księży werbistów od innych księży, prawda? Nie ma ani habitu, ani pelerynki jakiejś specjalnej.
0: Nosimy sutanny, tak jak księża diecezjalni noszą, z jednym wyjątkiem, że mamy ten pas, który charakteryzuje nas jako zakonników i nosimy go jako symbol złożonych ślubów zakonnych. I jeszcze warto dodać, że wewnętrzna strona tego pasu zakonnego jest w kolorze czerwonym.
1: Zdolność do poświęceń, do męczeństwa.
0: A szczególnie oddanie się Duchowi Świętemu. Ojciec Arnold Janson zaraz na początku niesamowicie podkreślał tę konieczność związania naszej działalności z obecnością Ducha Świętego. Wyniósł to oczywiście z domu rodzinnego, gdzie jego ojciec był wielkim czcicielem Ducha Świętego. I wspierając misje katolickie i nas, werbistów pracy misyjnej, powołał dwa zgromadzenia żeńskie. Jedno zgromadzenie, które jest misyjne, siostry służebnice Ducha Świętego, a drugie kontemplacyjne, siostry służebnice Ducha Świętego od wieczystej adoracji. Wszystkie te trzy zgromadzenia są obecne w Polsce. Tak? I o ile my zajmujemy się głoszeniem Słowa Bożego, jak nasza nazwa zresztą wskazuje, o tyle siostry służebnice Ducha Świętego współpracują często razem z nami, a siostry służebnice Ducha Świętego od wieczystej adoracji wspierają nasze działania modlitwą na kolanach. Stąd u nich ta wieczysta adoracja, czyli całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu i one adorują i uwielbiają Boga, wypraszając potrzebne łaski dla zgromadzeń misyjnych, szczególnie naszych.
1: Jeszcze na moment się zatrzymam przy tych strojach, bo tak jak mówimy ksiądz w sutannie, no to widzimy czarny strój, szata sięgająca do ziemi, ale na misjach często bywa dość upalnie. Czy również tam używacie czarnych sutan?
0: Nie, misjonarze z reguły używają stroju, który przede wszystkim musi być lekki, przewiewny i dostosowany do warunków klimatycznych, a więc gdy chodzi o warunki klimatyczne, takie jak panują w Azji, szczególnie w Indiach czy w Afryce, gdzie przez niemal 20 lat sam pracowałem, to ta sutanna jest bardziej podobna do alby, białej szaty, którą zakłada się w zasadzie głównie do czynności liturgicznych i czasami do oficjalnych wystąpień czy uroczystości związanych z kościołem lokalnym i wtedy już się nie zakłada na tą albę żadnych dodatkowej alby, tylko od razu na to idzie stuła i leciutki ornat.
1: Czyli przypomina ten strój nieco stroje mieszkańców, no brzydko mówiąc, tubylców, po prostu mieszkańców danego kraju.
0: Danego kraju, tak.
1: Którzy się ubierają w taki sposób, by klimat im nie przeszkadzał w życiu. Mówimy księża werbiści, od razu powstają z myślą o tych odległych krajach, o tych odległych kontynentach, gdzie jest mało chrześcijan, gdzie wiele osób nigdy nie słyszało o Chrystusie. I to jest koniec XIX wieku, tak?
0: Tak.
1: Kiedy księża werbiści trafiają do Polski?
0: Księża werbiści do Polski trafiają, dziwnym biegiem okoliczności, nasze pierwsze domy, ze względu na to, że to zgromadzenie zostało powołane dla, można tak powiedzieć, werbowania czy przyjmowania księży diecezjalnych niemieckojęzycznych. I pierwsze domy werbistowskie w Polsce mamy na terenie byłych Niemiec, a więc na Śląsku oraz na Warmii, tak zwane Prusy Wschodnie. Więc nasze najstarsze domy to Nysa na Śląsku i Pieniężno na Warmii. O ile nasze domy liczą sobie ponad 90 lat, o tyle polska prowincja niedawno obchodziła 75 lat istnienia swego. A więc te pierwsze takie domy rzeczywiście one weszły w ręce polskie po wojnie, kiedy te ziemie wróciły do macierzy.
1: I polscy werbiści, polskojęzyczni, to jest tak naprawdę historia od II wojny światowej, z tego co rozumiem.
0: Powiem tak, trudno to tak rozgraniczać dokładnie jakąś konkretną datą, dlatego, że z tych terenów, ze Śląska, z Warmii, z Kaszub, z Wielkopolski, już z tych rodzin niemieckojęzycznych, bo to były rodziny niemieckojęzyczne, tak, na tych terenach, już pierwsi wstępowali ojcowie. I wtedy oni studiowali najczęściej w Mödling, w domu świętego Gabriela pod Wiedniem. A ponieważ część z nich później już po przyłączeniu tych ziem do Polski, po II wojnie światowej, część pozostała w tamtych prowincjach niemieckiej, austriackiej, holenderskiej, a część po prostu pozostała na tych terenach i oni tworzą ząb polskiej prowincji, więc trudno mówić, no trzeba by powiedzieć tak, no wojna jest tym okresem, kiedy teoretycznie przychodzi nam mówić o prowincji polskiej.
1: A ilu jest werbistów w ogóle na świecie? To jest duże zgromadzenie?
0: To jest zgromadzenie, które przybliża się czasami do liczby 6000 członków. Pochodzących, no, o ile się nie mylę, w tej chwili, no, do kraje pochodzenia to jest co najmniej 65, bo w tylu prowincjach też pracujemy, tak, ale w niektórych prowincjach mamy po 5 prowincji, w prowincji indyjskiej, o której chcemy też dzisiaj rozmawiać, mamy 4 prowincje i jedną regię administracyjną.
1: No i tak, i Indie, o których już ksiądz wspominał, że legenda wiąże chrześcijaństwo w Indiach ze świętym Tomaszem. Czyli wynikałoby z tego, że chrześcijanie indyjscy mają starszą metrykę niż chrześcijanie polscy. Tak? No tak. I to dużo starszą od tysiąca lat.
0: Tak możemy o tym powiedzieć.
1: Powiedzmy tak. coś więcej o tej legendzie świętego Tomasza. To był jeden z apostołów, ten właśnie, który musiał organoleptycznie sprawdzać prawdziwość zmartwychwstania.
0: Zmartwychwstały jest tym, którego ukrzyżowano i którego przebito boki, ręce, tak. Powiem szczerze, na temat tej legendy za dużo nie wiem. Ona jest popularnie, takie wierzenia są i Indyjczycy, no rzeczywiście lubią o tym wspominać, że ich korzenie sięgają do czasów świętego Tomasza Apostoła. Natomiast jak to rzeczywiście było, tego i tak nie wiemy, ale...
1: Nie zachowały się żadne dokumenty historyczne, nie, losów jest, świętego...
0: To jest legenda, tak.
1: Nie znamy tak naprawdę losów świętego Tomasza historycznych, nie. Więc jest to prawdopodobne, ale pozostaje to w sferze legendarium.
0: I wierzeń.
1: Tak, i wierzeń. Wiary. Hindusi, ci autentyczni mieszkańcy kontynentu indyjskiego, którzy wyznają religię chrześcijańską, bo tam wspominał ksiądz, że jest kilka odłamów chrześcijaństwa funkcjonujących w Indiach, oni się tym chlubią, tak? Czyli oni głęboko w to wierzą, że święty Tomasz 2000 lat temu dotarł do Indii i już zaczął tam nawracać, chrzcić pierwszych Hindusów.
0: To... No i też tradycyjnie, powiedzmy, przy chrzcie nadają chętnie chłopakom to imię Tomasz.
1: Nie? Czyli jest ono popularne.
0: Bardzo popularne. Często można spotkać wśród naszych nawet współbraci pierwsze imię, które chrześcijańskie, które oni czasami dwa imiona i trzy imiona używają, ale jest to imię Tomasz się pojawia, tak?
1: Wspominał ksiądz o tym, że ta społeczność chrześcijan w Indiach nie jest jakoś rozłożona proporcjonalnie, tylko że są pewne obszary. Jakbyśmy tak mogli coś więcej powiedzieć, te obszary tego najstarszego chrześcijaństwa indyjskiego. Gdzie to jest?
0: Najstarsza nasza prowincja, gdy chodzi o naszych współbraci, to ona się w Indiach centralnych, ona się zakorzeniła, tam gdzie też Kościół katolicki przybył wraz z kolonizatorami, a więc Anglikami. Często właśnie tak było, że misjonarze podążali za tymi władzami politycznymi, czyli kolonizatorami i usadawiali się tam, gdzie oni przebywali. Przede wszystkim była łatwość, przemieszczania się z Europy, powiedzmy, do krajów trzeciego świata, no i później też łatwiejszy dostęp do pracy i do kontaktu z ludźmi, którzy mogli potencjalnie być członkami Kościoła.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus, werbista. Rozmawiamy o Indiach, które są księdzu Waldemarowi znane także z własnego doświadczenia. Wspominaliśmy o tym, że poza tym legendarnym chrześcijaństwem, które rzekomo od 2000 lat funkcjonuje sobie gdzieś w Indiach od czasów, gdzie ponoć dotarł tam święty Tomasz, to ta powtórna niejako ewangelizacja kontynentu indyjskiego rozpoczęła się, no cóż, XVIII i XIX wiek, kiedy Indie stały się tą perłą w koronie Imperium Brytyjskiego i wraz z kolonizacją, z administracją brytyjską, no, była możliwość wprowadzania tam także jakichś struktur kościoła. I tutaj od razu chciałbym zadać pytanie. Czy to nie jest tak, że dla Hindusów, mówimy tutaj zbiorczo Hindusi, a tam wiele narodów żyje na tym subkontynencie, ale dla tych rodzimych mieszkańców Indii, chrześcijaństwo trochę nie kojarzy się właśnie z tą obcą agresją, z kolonizatorami, z białymi, ale białymi przybywającymi jako ci ciemiężcy, jako ci panowie. Czy nie ma czegoś takiego?
0: Może nie jako ciemiężcy, ale jako potencjalni rywale, gdy chodzi o zdobywanie członków kościoła, czy też
1: wiernych,
0: nawracanie
1: wyznawców.
0: Właśnie osób tubylczych i Hindusów na wiarę katolicką. Co rzeczywiście nie jest mile widziane i też w takich szczegółach, nawet niedawno właśnie wybuchnęło tymi prześladowaniami chrześcijan. Bo to polegało na tym, te prześladowania wybuchnęły i taką bardzo nieprzyjemną formę przybrały w roku 2008, kiedy zamordowano przywódcę maoistów wraz z jego czterema takimi poplecznikami. Stara metoda rzymska. Jedni zamordowali, a oskarżono kogo? Chrześcijan. I cała ta nienawiść, cała ta złość została wymierzona przeciwko chrześcijanom. No i to później zaczęło narastać i przerodziło się dosłownie w takie prześladowania krwawe, łącznie z mordowaniem ludzi, z paleniem ich domostw, kościołów, szkół, no i wyganianiem tych chrześcijan, rdzennych Indyjczyków z ich wiosek i rozpraszanie ich wspólnot.
1: No i tutaj kolejne pytanie, bo też gdy czyta się czasem o chrześcijaństwie w Indiach, no trzeba mieć pewne wyobrażenie o tym, że społeczeństwo indyjskie to nie jest tak jak polskie, czy angielskie, czy francuskie, gdzie idzie się do szkoły, jak się człowiek dobrze uczy, to zdobywa jakiś zawód, potem zostaje inżynierem, robi karierę. Tam jest ten system kastowy. Ja gdzieś czytałem, w tej chwili trudno mi powołać się na konkretne źródło, ale że chrześcijaństwo trafia przede wszystkim do niższych kast, do tych ludzi stojących tam stosunkowo nisko w drabinie społecznej, którzy nie mają żadnej szansy na awans, bo tradycja hinduska nie pozwala człowiekowi z niższej kasty na jakikolwiek awans. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście to chrześcijaństwo tam docierało zawsze do tych ubogich i nisko stojących?
0: Widzi pan, no taka jest rzeczywistość naszego kościoła. Kościół zawsze stał po stronie ubogich, bronił ich praw i w miarę możliwości oczywiście starał się ich wspomagać z wyzwolenia się ich z tej nędzy, powiedziałbym, nie tylko ekonomicznej, ale i społecznej i wypromowania ich na taki poziom, który byłby, co dzisiaj się bardzo mówi, powszechnie określa się mianem godności człowieka.
1: No ale spotyka się to właśnie z niechęcią tych klas.
0: Zaraz panu wytłumaczę, skąd to się bierze. Te najniższe klasy, te kasty najniżej uposażone czy usytuowane w społeczeństwie indyjskim, one jednocześnie zawsze były pozbawione też i edukacji. A ponieważ były pozbawione i nadal są pozbawione edukacji, a więc one jednocześnie nie znajdą nigdy takiego zatrudnienia w tym społeczeństwie, które by mogło zapewnić im godziwy byt. A więc wykonują najbardziej takie, powiedziałbym, prace, które są pogardzane przez innych. To są społeczności całe, bym powiedział, całe wioski, całe plemiona, które określa się mianem untouchables, czyli nietykalni. Nie dlatego, że no, nie powinniśmy się spotykać na pewnym poziomie ze względu na jakieś kulturowe uwarunkowania, ale ze względu na to, że oni wykonywali brudne prace.
1: Śmierdzące jakieś.
0: Job, tak. Jak oni to mówią, tak? I tym, takimi ludźmi każdy pogardza. Z nimi się nikt nie będzie spotykał, nikt nie będzie dla nich czegokolwiek robił, nie będzie też w jakikolwiek tam sposób się przejmował ich losem. Tym bardziej, że los, który spotyka człowieka na ziemi, i tak jest przypisany przez Bogu, więc tu nie ma nad czym dyskutować według filozofii.
1: No właśnie.
0: To jest po prostu przypisane, tak jest, i najlepszą opcją na tę sytuację jest pogodzić się z tym.
1: Tutaj koniec dotykamy do podstawowej myśli, która przenika chyba cały kontynent, subkontynent indyjski, czyli prawo karmiczne, tak? To, że istnieją kasty, no po prostu tak jest zbudowany świat. Jeżeli urodziłeś się w kaście wojowników, to twoim zadaniem jest być wojownikiem i umrzeć w kaście wojowników.
0: Bronić tej kasty i tak. Bronić praw i przywilejów tej kasty. Tak?
1: Jeśli
0: za wszelką cenę.
1: Urodziłeś się w kaście tych właśnie niedotykalnych, najniższych, parias, tak? Też się chyba tak nazywa.
0: Pariasi, alibasi.
1: No. Twoim zadaniem jest wykonywać te najniższe prace i umrzeć w tej kaście, bo tak jest skonstruowany
0: świat.
1: I nie buntować się, bo to byłoby buntowanie się przeciwko porządkowi, tak, porządkowi tego świata. No i tutaj trochę trudno się dziwić w tym momencie tradycyjnemu społeczeństwu indyjskiemu, że wchodzi jakieś chrześcijaństwo, które w gruncie rzeczy chce to wszystko wywalić. Nie w sensie rewolucji, tak, krwawej, ale rewolucji mentalnej, bo przecież chrześcijaństwo mówi wprost, nie ma żadnych kast. Nie ma, tak? Wszyscy są przed Bogiem na dokładnie takiej samej płaszczyźnie.
0: No, problem kościoła dzisiejszego w Indiach, szczególnie w tych regionach, gdzie kościół jest prześladowany, a do takich należy stan Orysa, w którym ja przebywałem dwukrotnie, no, jest oskarżany o to, że tych tak zwanych untouchables, czyli nietykalnych, wyzwala z ich biedy, nędzy i w ten sposób pozbawia tych bogatszych, z wyższych kast taniej siły roboczej. Pracy, którą jeśli oni nie będą jej wykonywali, to nikt inny jej nie wykona. Bo jeśli już, no to trzeba będzie za to dobrze zapłacić, a za to nikt nie chce płacić. Tym bardziej, jeżeli mają możliwość korzystania z tych usług praktycznie za kilka drobnych groszy, nie?
1: Ponieważ ci z wyższych kast nie mogą się skalać pewnymi
0: Dokładnie.
1: Czynnościami.
0: To jest też uwarunkowane właśnie religijnie.
1: Gdy mówimy o tych ludziach, którzy w hierarchii społeczeństwa indyjskiego stoją dość nisko, nie sposób nie wspomnieć także o chorych na trąd. Ta choroba zdaje się dość silnie wciąż występuje w tamtym rejonie świata. No i tutaj na scenę historii wkracza postać naszego dzisiejszego bohatera, czyli księdza Mariana Żelazka. Mhm. Słów kilka może powiedzmy o nim. Skąd on się tam w tych Indiach wziął? Kim w ogóle był?
0: Ojciec Marian Żelazek urodził się przed wojną, to musimy o tym pamiętać. Urodził się w 1918 roku i pochodzi, jak o sobie sam mówił, był chłopcem poznańskim. Chłopiec z Poznania, tak o sobie zawsze mówi. Skąd ojciec pochodzi, gdzie się urodzi, jestem chłopcem z Poznania. I wstąpił do zgromadzenia Słowa Bożego jeszcze przed wojną, do niższego seminarium, ale w 1940 roku już został wywieziony do obozu w Dachau. I 5 lat spędził w obozie Dachau. Został wyświęcony po wojnie w 1948 roku i wtedy chciał koniecznie wyjechać do Chin. Ale ze względu na sytuację polityczną, jaka panowała już w Chinach zaraz po wojnie w Europie, to było niemożliwe. I wtedy przełożeni zaproponowali mu wyjazd również do kraju azjatyckiego, również niesamowicie ogromnego, dużą populacją ludzi, gdzie jeszcze wtedy można było wyjeżdżać, bo wtedy jeszcze były Indie pod panowaniem brytyjskim, korony brytyjskiej, pojechał do Indii. I zaczął pracę w prowincji centralnej. To była pierwsza prowincja, która została już utrwożona w roku 1936. Notabene jest pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła.
1: Także, czyli bardzo popularny w Indiach
0: tutaj
1: święty.
0: Ten Tomasz Apostoł właśnie tutaj nam się znowu pojawia. No i pracował w tej Indiach, w tej prowincji centralnej przez 25 lat. W różnym charakterze. Najczęściej jako nauczyciel, jako duszpasterz. Cokolwiek zresztą przełożeni mu wyznaczyli, a wówczas było tam najwięcej współbraci oczywiście z Holandii, z Niemiec była grupa, Amerykanów była grupa. Wtedy, kiedy na innych kontynentach, szczególnie w Afryce, w Indonezji, w Nowej Gwinei, wszystkich niemieckich współbraci deportowano albo ich po prostu odłączono od możliwości głoszenia Ewangelii i pełnienia jakiejś funkcji, to w Indiach spokojnie Amerykanie i Niemcy, którzy ze sobą walczyli w Europie, tam spokojnie pracowali i społecznie ze sobą, wspierali się wzajemnie i prowadzili działalność misyjną.
1: To odłączenie, na chwilę bym się zatrzymał, bo to jest ciekawe. To, o czym ksiądz mówi, no to jakieś wyłączenie księży werbistów niemieckiego pochodzenia, które miało miejsce na świecie w różnych punktach globu, było związane z II wojną światową,
0: tak,
1: prawda?
0: Kiedy Hitler doszedł do władzy.
1: Że oni byli Niemcami, więc wtedy drogi tutaj się rozchodziły często. Poza z tym jednym wyjątkiem Indie, tak?
0: Nie wiem, czy tylko w Indiach, ale w Indiach szczególnie nie było żadnego problemu z tym, żeby te dwie nacje, współbracia pochodzący i z Niemiec, i z Holandii, powiedzmy z Europy, bo często ci misjonarze byli kojarzeni właśnie z tymi siłami politycznymi centralnej Europy, żeby oni ze sobą współpracowali.
1: I wśród nich ksiądz Żelazek też funkcjonował.
0: Ojciec Żelazek już po wojnie, bo on dopiero wyjechał w 1948 roku, wyjechał do Indii.
1: I rozpoczyna tam pracę i tak jak ksiądz mówi, pierwsze 25 lat to jest praca w środkowych
0: Indiach. W środkowych Indiach stosunkowo dobrze usytuowane te placówki misyjne, wspierane, rozwinięte, praca w szkołach. Po 25 latach prowincjał proponuje mu, żeby, czy nie przyjąłby pracy w Puri, nad Zatoką Bengalską, gdzie była zaproponowana nam praca na parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która chyliła się ku upadkowi. Praktycznie wszystko, co było, praktycznie nie funkcjonowało. Starszy ojciec, Holender, który tam był, no ze względu na wiek już wszystko było zaniedbane i to była trudna placówka dla ojca Mariana Żelazka.
1: Dlaczego trudna?
0: No ponieważ z dala od współbraci, z dala od tych przywiązań, do której był przyzwyczajony, znajomość języków. Każde przemieszczenie się z jednej części Indii do drugiej części, no to wiąże się też z nauką języka. Ojciec Marian posługiwał się trzema językami, Hindi, Orisa i Sandhi. Więc tutaj widać też jego zdolności językowe, ale z drugiej strony też to są trudności, które stanowią poważny problem w misjonowaniu, bo jednak, żeby z tymi najbiedniejszymi nawiązać kontakt, trzeba nauczyć się języka.
1: I to jest obszar, ten, o którym mówimy, czyli Puri, tak? To jest, to są wschodnie Indie.
0: To są wschodnie Indie, Indie nad samą Zatoką Bengalską.
1: I obszar ten w większości zamieszkały jest przez hinduistów, tak?
0: Hinduistów.
1: Tam nie ma, bo wiemy także, że w Indiach są skupiska przedstawicieli islamu, prawda? Też zdarzają się, ale
0: Też jest islam obecny w tym regionie, ale to, co jest najważniejsze i co każdy, o czym każdy musi pamiętać, kiedy mówi o Puri, to jest przede wszystkim świątynia Jagannath.
1: No cóż to takiego?
0: Świątynia Jagannath to jest świątynia poświęcona jednemu z bogów z panteonu hinduistów. I czym dla Polaków jest Częstochowa, tym dla hinduistów jest Puri, miasto święte. I ta ilość pielgrzymów, która przybywa do Puri każdego roku i w dzisiejszych czasach nawet i turystów, którzy przyjeżdżają, aby być świadkami tych największych uroczystości związanych z ich kultem, no to przekracza miliony ludzi. I do takiego centrum, do takiej jednej parafii, która na dzień dzisiejszy skupia zaledwie 60 rodzin. Miasto, które, jeśli się nie mylę, ma w tej chwili 80 tysięcy mieszkańców. Jedyna parafia katolicka, która tam w tej chwili funkcjonuje. I to jest ta parafia, którą ojciec Marian Żelazek przejął. No i odbudował kościół, odbudował szkołę, a przede wszystkim, co było zresztą takim jego szczególnym zatroskaniem zajął się trędowatymi, o czym pan już zresztą wspomniał. Skąd ci trędowaci? No, a mianowicie stąd, że jest tam usytuowana ta świątynia Jagannath. I tam, gdzie jest też i kult, gdzie jest praktykowana religia, szczególnie ta hinduistyczna, jest też obowiązek udzielania jałmużny tym biednym i najbiedniejszym. A więc z całych okolic, z przeróżnych stron przyjeżdżali ci trędowaci, którzy wzdłuż drogi wiodącej do świątyni Jagannath siadali codziennie rano i przez cały dzień wyciągali ręce po jałmużnę. No i w ten sposób utrzymywali siebie i swoje rodziny.
1: I to jest niesamowite. Wiek XX, XXI, kiedy w Europie czyta się o tej chorobie, jaką jest trąd, najwyżej w książkach historycznych, tak, że właściwie Europa sobie z tą chorobą poradziła, natomiast musimy pamiętać, że na całym świecie są takie ogniska, tak, że ta choroba cały czas jest ogromnym problemem. Może bez wnikania w szczegóły, ale powiedzmy dwa słowa, na czym ta choroba polega. To jest przewlekła choroba, prawda?
0: No to jest choroba układu nerwowego i człowiek traci w pewnym momencie swego życia, traci czucie w swoich kończynach. Utrata czucia w palcach czy w nogach sprawia to, że człowiek odnosi różnego rodzaju rany. Odnosząc rany, oczywiście te rany zostają zakażane i zaczyna to po prostu do tego stopnia, że widzialne są te ubytki w członkach, tak? Palce, najpierw pojedyncze palce, później całe i stopy, i całe ręce i całe nogi. Czasami nawet później to również na twarz się przenosi.
1: Jest to choroba zakaźna, prawda?
0: Ja to lubię porównywać, jeśli mam z kimś rozmawiać na temat trądu właśnie, to lubię ją porównywać do guźlicy. Ona jest zakaźna tak długo, dopóki człowiek nie walczy z nią, nie bierze stosownych leków, prądkuje, a więc zaraża wszystkich w okolicy. Więc w tym sensie tak, to jest choroba, która jest zakaźna.
1: To porównanie do gruźlicy, pamiętamy z jakichś powieści historycznych właśnie z XIX wieku, czy z początków XX, że gruźlica szerzyła się tam, gdzie była bieda, głód, duże skupiska ludności, tam mogła się przenosić stosunkowo łatwo, gdy ludzie niedożywieni, pozbawieni witamin, właściwej diety, właściwej opieki, diagnostyki, no tam ta gruźlica się szybko namnażała. No, tak. Rozumiem, jest, że podobnie sprawa się ma z trądem.
0: Z trądem. I dlatego też, kiedy ojciec Marian Żelazek dostał się do Puri i odwiedzając, powiedziałbym, różnego rodzaju wspólnoty, czy te rodziny katolickie, natknął się również na tych trędowatych.
1: Wśród także swoich parafian.
0: Swoich parafian, ale w momencie, kiedy człowiek zarażał się trądem, on praktycznie musiał się usuwać na bok, on musiał rodzinę swoją opuszczać. Albo cała rodzina opuszczała i dołączała do tak zwanych kolonii trędowatych, czyli miejsc, gdzie ci trędowaci razem ze sobą żyli, mieszkali i współpracowali.
1: To jest metoda tak naprawdę znana również z Europy, ale ze średniowiecza. Jedyny sposób walki z chorobą to było wyłączanie tych chorych poza nawias społeczeństwa. Czyli znów wraca nam wątek, o którym rozmawialiśmy. Ludzie w jakiś sposób wyłączeni poza społeczeństwo, stojący najniżej w hierarchii społecznej. Wrócimy sobie do rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy do naszej rozmowy o chrześcijaństwie w Indiach, o księdzu Marianie Żelazku. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus z tego samego zgromadzenia, czyli księży werbistów. Zaczęliśmy rozmawiać o trądzie, że ojciec Żelazek zetknął się z tym trądem w tej swojej nowej placówce, czyli w Puri. No właśnie, i co czyni wtedy?
0: No, ojciec Marian Żelazek natknął się na nich i też jako ksiądz, jako kapłan, jako misjonarz czuł się zobowiązany, aby również zatroszczyć się o ich dobra duchowe, aby też do nich zbliżyć się z posługą kapłańską. Wbrew popularnym opiniom i publikacjom ojciec Marian nie założył kolonii trędowatej.
1: No właśnie, bo to się często czyta. A, opiekował się trędowatymi,
0: ale nie
1: kolonii.
0: Założył kolonii trędowatej. Ta kolonia trędowatych, ona już ma... są zapiski, że ona już istniała w roku 1922.
1: Czyli znacznie starsza.
0: Wiele wcześniej, tak? Ojciec Marian Żelazek zatroszczył się o tych i regularnie ich odwiedzał. I wówczas była jedna ze sióstr włoskich, która wróciła również z Włoch i przywiozła jeden z pierwszych leków, który, jak się okazało, był skuteczny w walce z trądem. Ja w tej chwili nie pamiętam nazwy tego leku, ale rzeczywiście po zastosowaniu tego leku wśród trędowatych w Puri okazało się, że jest skuteczny i trąd można leczyć. To zresztą było takim ewenementem na tamte czasy. No i oczywiście swoimi sposobami z Włoch i z innych krajów Europy powoli ten lek zaczęto na swój sposób tam ściągać i aplikować go chorym na trąd. Co u jednych spotkało się z życzliwością, sympatią, ze współpracą, tym bardziej, że ten lek trzeba było przyjmować przez dłuższy okres czasu. A tutaj ludność krajów misyjnych trzeciego świata czasami traci bardzo szybko cierpliwość, zniechęca się do takiego regularnego leczenia. No i wracają z powrotem do tego zajęcia, którym się zajmowali. Ojciec Marian Żelazek zawsze mówił tak, dla nich żebractwo to było zawodem. Dla nich nie było innej możliwości pracy i zarabiania na swoje rodziny, na wychowanie swoich dzieci. Oni traktowali żebractwo nie jako konieczność, tylko jako zawód. I więc wykorzystywali różnego rodzaju sposoby, znajdowali najbardziej odpowiednie miejsca, gdzie tej jałmużny najwięcej można było się spodziewać. Te miejsca zajmowali, o nie walczyli.
1: Czyli znowu mamy sytuację, którą opisywał na przykład profesor Geremek, pisząc Paryż opery żebraczej. Sytuacja ze średniowiecznych wielkich miast europejskich, gdzie istniały całe cechy miejskie żebraków, gdzie byli starsi cechów, mistrzowie, wyznaczali sobie własne rejony, takie rewiry na ulicach, gdzie można żebrać. I ten zawód z ojca na syna niejako przechodził i oni nie widzieli w ogóle celu zmieniania swojego statutu, w jakiś sposób było im dobrze jako żebrakom.
0: Był sposób na życie. Tak. Oni nie widzieli innej możliwości dla siebie. To jest cały dramat tych ludzi, tak? Dlatego oni zawsze nawet mówili sami o sobie. Raz trędowaty, zawsze trędowaty.
1: Czyli znowu mamy
0: nawet
1: tutaj...
0: Nawet po wyleczeniu to jest taka mentalność i umiejętność funkcjonowania społeczeństwa jako trędowaty.
1: Znowu to pogodzenie się z tym swoim statusem chyba mocno zakorzenione w ich filozofii.
0: Jest głęboko zakorzenione.
1: Takie prawo karmiczne tak mówi, trzeba się z tym pogodzić. I ksiądz wspomina o tym, że ojciec Żelazek w jakiś sposób to rozbijał, to postrzeganie rzeczywistości u tych chorych, u tych trędowatych.
0: Zauważając, że jest możliwość leczenia tych chorych, że jest możliwość wyjścia im naprzeciw ze skuteczną pomocą, zakłada takie punkt opatrunkowy i punkt, w którym mogą zaopatrzyć się w lek. Pod pewnymi warunkami, a mianowicie, że ten lek będą brali na miejscu, będą go przyjmowali i rany będą opatrywane regularnie przez osoby do tego przygotowane, kompetentne. I leki będą otrzymywali za darmo, opatrunki też będą robione za darmo, pod jednym warunkiem, że zrezygnują z żebractwa. Znajdą inne sposoby na zarabianie na życie, sposób na życie. I ojciec Maria nie tylko, że tego wymagał, ale dał im możliwości. A więc założył warsztaty tak zwane terapeutyczne, rehabilitacyjne, w których wyrabiano liny z materiałów łatwo dostępnych dla nich, wyrabiano wycieraczki, założył również dla nich ogród warzywny, w którym mogli uprawiać warzywa, ponieważ była woda dostępna, a więc również założył farmę rybną dla nich, farmę kurzą, gdzie po prostu musieli się zajmować nioskami, przez to, że jajka sprzedawali na zewnątrz, zarabiali pieniążki. I w ten sposób znalazł dla nich inne możliwości pracy, zarabiania pieniążków, których nie musieli wtedy już pozyskiwać z żebractwa. Nie musieli udawać się codziennie rano na ulicę i żyć tylko z tego, co otrzymali.
1: Czy to nie spotykało się z jakąś niechęcią? Wspominaliśmy już o tym, że to chrześcijaństwo, wchodząc do Indii, zaburza trochę ten system postrzegania świata, system kastowy, bo nagle ci, którzy byli na samym dole, tak, których nikt nie chciał dotykać, wprost nie chciał dotykać, bo to chorzy na trąd, i oni w jakiś sposób sami nie chcieli być dotykani, bo żebrali, tak, to był ich sposób na życie. Nagle to się wszystko zmienia. Czy to się nie spotykało z jakąś niechęcią, no nie wiem, otaczającego społeczeństwa hinduskiego, lokalnych liderów?
0: Ciekawa rzecz. Ojciec Marian miał taki sposób podejścia do życia bardzo łagodny i bardzo spokojny. Sam był takiego usposobienia, gdzie wszystko akceptował. Nigdy niczego nie krytykował. To jest mój osobisty kontakt z nim. Ten człowiek, który tak wiele wycierpiał podczas wojny, nawet w stosunku do oprawców, do Niemców, on by nigdy żadnego jakiegoś słowa krzywdzącego albo obraźliwego, albo jakiejś opinii, która by człowieka mogła w jakiś sposób tam zbulwersować, on tego nigdy nie robił. On do każdego człowieka był bardzo pozytywnie ustosunkowany. Coś zaczerpnął z tej filozofii, powiedziałbym nawet hinduistycznej, gdzie człowiek wręcz zobowiązany jest do życia z każdym stworzeniem w pokoju, w przyjaźni, bez wyrażania jakiejś agresji wobec stworzenia. Był niesamowicie człowiekiem pogodnym i łagodnego usposobienia. To sprawiło, że też i wśród mieszkańców Puri, w tym najwyższego kapłana świątyni Jagannath, pozyskał sobie wielkiego przyjaciela. Oni wzajemnie się odwiedzali, oni wzajemnie przebywali na różnego rodzaju, przy różnego rodzaju okolicznościach, wzajemnie się wspierali. Tutaj nie było jakiegoś poczucia rywalizacji, no bo o co rywalizować? O tych trendowatych?
1: No o duszę.
0: Nie chodziło o duszę. Ojciec Marian nigdy nie ochrzcił nikogo. Proszę sobie wyobrazić. Jego praca misyjna jako księdza katolickiego, on nawet o tym nie myślał.
1: No ale no chrzcił chociażby dzieci swoich parafian.
0: Po drugiej stronie, ale to już nie chodzi o trędowatych, tak?
1: Czyli tutaj w...
0: Trędowatych zachował ich całkowicie wolną wolę i decyzję. Przede wszystkim chodziło o to, żeby też nie być posądzonym przez przywódców innych religii, a również i przywódców państwowych, liderów z władz lokalnych, o to, że jego praca charytatywna ukierunkowana jest, której ostatecznym celem jest nawracanie.
1: Czyli pod...
0: ściąganie ich do kościoła.
1: Że pod płaszczykiem
0: pracy charytatywnej
1: nawracać
0: do kościoła. Mhm. Ojciec Marian nigdy nikogo nie ochrzcił z trędowatych. To jest ciekawa rzecz. 27 lat pracował wśród nich. Ale to, co sobie zaskarbił, to przede wszystkim przychylność wszystkich władz lokalnych, tak? I liderów lokalnych. Ja byłem w Indiach, jak pan wspomniał, dwukrotnie byłem w Indiach. Byłem na 5. rocznicy śmierci ojca Mariana Żelazka w roku 2011 i byłem 1,5 roku temu po raz drugi z grupą świeckich osób, które chciały przejść śladami ojca Mariana Żelazka i zobaczyć miejsca, w których pracował, gdzie umarł, gdzie żył, tych trędowatych, wśród których pracował. I kiedy byliśmy w Indiach, byłem w Indiach, to na tej 5. rocznicy śmierci była uroczystość specjalna. Na tej uroczystości stawili się wszyscy przedstawiciele innych religii, władz lokalnych, którzy przyszli, aby oddać temu człowiekowi hołd. I to, co było powtarzane przez wielu w różnych formach, to było to, że ojciec Marian Żelazek był człowiekiem posłanym przez Boga. Oni głęboko wierzą, że człowiek, który jest dobrego usposobienia, pokojowo i przyjaźnie nastawiony do drugiego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, na jego kolor skóry, bez względu na jego wiek, bez względu na jakiekolwiek uwarunkowania, no to nie jest coś, co wychodzi z niego samego. To jest dar, który też otrzymał od bogów. To dobro emanuje ze względu na to, że ojciec Marian został posłany przez Boga.
1: Czyli w jakiś sposób zaczęli go traktować jako swojego, tak? Można powiedzieć, przedstawiciela tego uniwersalnego dobra, tak? W które również wierzą.
0: To znaczy się tak, ojciec Marian nigdy nie utożsamiał się w wyglądzie zewnętrznym z mieszkańcami. Zachował swoją tożsamość. On kiedyś zapytano ojca Mariana Żelazka wprost, zadano mu takie pytanie, kogo kocha bardziej, bo okazało się w pewnym momencie życia, on więcej lat spędził w Indiach, aniżeli w Polsce. Tak? Mówi, kogo ojciec bardziej kocha? Ojciec bardziej kocha Polskę, czy Hindusów, czy w Indiach? I on mówi, no tak połowę moje serce bije dla Polski, a połowę dla Indii. I za chwilę się sam poprawił. Mówi, nie, całe bije dla Indii, całe bije dla Polski. Więc myśmy to bardzo lubili powtarzać też za nim. Nie? Mówi, że no człowiek jak był tam, to rzeczywiście wszystkie swoje siły, wszystkie swoje talenty, wszystkie swoje zdolności wykorzystywał do nawiązania przyjaźni i dobrych stosunków z mieszkańcami Puri, z liderami Puri. Jego wszyscy szanowali. Jak ja byłem tam 5 lat temu, to myśmy byli zaproszeni przez właścicieli Lions Club, właścicieli hoteli na po prostu na zwykłe krótkie odwiedziny, tylko żeby napić Coca-Coli, bo alkoholu w tym środowisku się nie używa, bo to jest społeczeństwo akurat Puri, hinduiści, oni stronią od alkoholu, nie ma alkoholu. Dla turystów tak, w hotelach można spokojnie, natomiast oni sami alkoholu nie używają. I nasi współbracia w tej prowincji, w Puri, zachowują ten zwyczaj również i w stosunku do siebie, w naszej wspólnocie. Alkoholu nie ma, kropka. I każdy, kto wyjeżdża w tej chwili do Puri, chce odwiedzić ten ośrodek, musi to przyjąć sobie. Tam alkoholu nie ma, po prostu.
1: W pewnym momencie zaczęło się robić o księdzu Marianie głośno również na świecie i był taki moment, kiedy tam nawet gdzieś na horyzoncie pojawiła się Nagroda Nobla, prawda?
0: Tak, w roku 2002, dwukrotnie, rok po roku, 2002, rok 2003 pojawiła się ta i to powstała z inicjatywy kościoła lokalnego i władz lokalnych w Puri. Tak, to nie była inicjatywa z Polski. To była inicjatywa z Indii. Ja akurat wtedy powróciłem do Polski. Ja byłem 2 lata w Polsce po powrocie i wtedy ojciec Marian Żelazek poprosił mnie, żebym z nim pojechał do Norwegii, ponieważ byliśmy zaproszeni przez ambasadę polską ówczesną w Oslo na 6 dni. No, żeby też i swoją osobowość, żeby się mógł zaprezentować również ambasadzie i wśród tej Polonii, która tam była, aby promować też jego osobę w Norwegii jako kandydata na pokojową Nagrodę Nobla. No niestety, no to się tak zbiegło, no niestety, że w tym samym czasie też Nagrodę Pokojową Nobla otrzymała matka Teresa z Kalkuty, z którą ojciec Marian też był zaprzyjaźniony i dobrze się znał. No i to było wiadomo później już po analizie takich zewnętrznych, że to raczej było niemożliwe, żeby dwie osoby poświęcające się dla tej samej grupy społecznej w Indiach, grupy nieuprzywilejowanej, wręcz pogardzanej, żeby rok po roku te same osoby były nagrodzone Nagrodą Nobla.
1: Ksiądz Marian zmarł, ale jego dzieło chyba dalej jest kontynuowane, prawda?
0: Jego dzieło jest kontynuowane i idzie po linii, którą w zasadzie ojciec Marian założył sobie na samym początku i przede wszystkim coś, co jest kontynuowane, oprócz tego, że jest praca na rzecz tych trędowatych, w kolonii trędowatych, to jeszcze jest to, co ojciec Marian założył w Puri, a mianowicie takie centrum duchowości, które nazywa się Ishopanti Ashram, czyli miejsce dialogu międzyreligijnego, gdzie ludzie mogliby się spotykać w ramach refleksji nad istnieniem, nad światem, nad swoją religią, nad swoim powołaniem. Otwarte dla wszystkich, jak zwykle dla ojca Mariana Żelazka. Drzwi zawsze były dla wszystkich otwarte, a więc przebywając w Puri, w tym centrum duchowości, można spotkać praktycznie przedstawicieli różnych religii i nie ma tam jakiegoś tam jakiejś segregacji, że ktoś może wejść, ktoś inny nie może wejść tylko dlatego, że pochodzi z innej religii albo przynależy do innej społeczności.
1: Nasze spotkanie już powoli do końca się zbliża. Ja zawsze tutaj pytam gości o jakąś wiedzę, którą można by się podzielić ze słuchaczami. Wiedza o tym, gdzie szukać więcej informacji, zarówno o Indiach, jak i o bohaterze naszego dzisiejszego, głównym bohaterze naszego dzisiejszego spotkania, czyli o ojcu Marianie. Czy werbiści mają jakąś stronę internetową, czy jakieś wydawnictwa, które ksiądz mógłby polecić naszym słuchaczom?
0: Gdy chodzi o ojca Mariana Żelazka, to bardzo polecam album, które wydało nasze wydawnictwo Verbinum, zatytułowane Ogród Nadziei. Ono właśnie, ten album zawiera takie podstawowe informacje o życiu i działalności ojca Mariana Żelazka, głównie na rzecz trędowatych w Puri. Ono jest do nabycia w naszym wydawnictwie Verbinum. Jak również na stronach internetowych można bardzo dużo materiałów znaleźć o ojcu Marianie Żelazku, publikacji na temat sytuacji kościoła w stanie Orysa, w tym również o prześladowaniach w tym stanie, które są też bardzo interesujące i można się z nimi zapoznać. No i a gdy chodzi o sytuację kościoła, no to myślę, że jakiejś takiej lektury konkretnej to w tej chwili nie mogę nikomu nic szczególnego polecić, ale na stronach internetu na temat kościoła w Indiach można przeczytać bardzo dużo.
1: Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Waldemar Kus ze Zgromadzenia Księży Werbistów, któremu serdecznie za wizytę w Obrazach Historii Kościoła dziękuję. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Miło mi się z wami przywitać. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Co łączy, a co dzieli Polskę oraz Indie? Czego moglibyśmy nauczyć się od mieszkańców tego potężnego azjatyckiego kraju? Czego oni mogliby nauczyć się od nas? Czy Indie to kraj bezpieczny dla turystów? Jakie mity, jakie stereotypy go dotyczą? Czy da się i jak pogodzić w ogóle różnice kulturowe, na przykład w międzynarodowym zespole pracowników? Jest wiele wątków, które dzisiaj poruszymy. Mam nadzieję, że was zaciekawią. Wątków połączonych wspólnym mianownikiem. Moim i waszym gościem jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów, Klaudio.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dlaczego Indie fascynują Polki i Polaków? Dlaczego zafascynowały ciebie? Od tego zacznijmy może.
2: Czy Polki i Polaków, czy mnie? Bo myślę, że ta odpowiedź może być różna, dlatego że...
1: No nie wszystkich oczywiście, nie generalizujemy, prawda? Ale jednak jest liczne grono Polek i Polaków, które to, no, jest zachwycone Indiami, tak? Tak to nazwijmy.
2: Chyba wyszłabym od tego, że Indie są po prostu bardzo, bardzo różnorodne. Ja wiem, że to brzmi jak klisza, kraj kontrastów, słyszymy to wszystko, ale Indie rzeczywiście są różnorodne. I nawet jak spojrzysz, wiesz, na ten kraj, jak on jest wielki, różnorodny i geograficznie, i językowo, i kulturowo. I więc z takiej perspektywy nas, Polaków, którzy też coraz częściej tam podróżują, myślę, że przede wszystkim mają dużo do zaoferowania, tak? Bo jeżeli chcesz pojechać w Himalaje, to możesz na południe, gdzie są piękne krajobrazy, możesz. Jeżeli szukasz duchowości, to znajdziesz. Jeżeli szukasz miast, to znajdziesz. Więc Indie naprawdę dużo mogą zaoferować. Ktoś się może fascynować Bollywoodem, ktoś jogą, ktoś po prostu doświadczeniem, bo myślę, że to Indie dużo dają. Coraz bardziej podróżujemy dla doświadczeń, a nie tylko, żeby kolejny hotel z basenem zobaczyć, więc no Indie na pewno nie zostawią cię obojętnym. Mhm.
1: A jak wynika, Klaudio, z twojego doświadczenia? Co przyciąga Europejczyków, tak, nas, tak, do Indii właśnie, zabytki, nie wiem, egzotyczna przyroda, street food, chociaż tutaj akurat są skrajne opinie w zachodnim świecie na temat indyjskiego street foodu, odmienna kultura, nie wiem, sztuka, co jest na szczycie tej piramidy tych takich przyciągających magnesów, tak, dlaczego Indie są też coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży?
2: Ja myślę, że to może być to wszystko naraz.
1: To, co wymieniłem.
2: I to, że w obrębie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś, przynajmniej na pierwszy rzut oka nam się nasuwa, że to jest inne. Bo jak się poszuka, to pod spodem też znajdziemy dużo podobieństw i ja to lubię podkreślać, bo jak ja się zajmuję, wiesz, różnicami kulturowymi, to się skupiamy na różnicach często, a my Polacy, zwłaszcza w kontekście Europy, znajdziemy z Indiami też dużo podobieństw, ale jednak na pierwszy rzut oka, a czasami też głębiej, to jest jednak bardzo inne. Czy jedzenie, czy klimat, czy ludzie, czy kultura, czy architektura, że jednak ciągnie nas do tego, co inne, co jakoś pokazuje inną stronę.
1: Ale rozmawiamy bez cenzury, Klaudio, do tego ciebie zachęcam, jak wszystkich moich gości drogowskazów. Indie mają też oczywiście, jak każdy kraj, jak Polska również, tak, swoje słabsze strony. Czy je też dostrzegasz, tak? Co wymaga naprawy w tym konkretnym kraju twoim fachowym okiem?
2: Ja myślę, że jest bardzo dużo takich rzeczy i wiesz, ja też nie lubię romantyzować rzeczy, które są trudne i myślę, że bardzo Indie dobrze. Ciągle się mierzą z, też jako kraj, jako społeczeństwo, z ogromem problemów i takich trudności i czasami to widzą bardziej, czasami to widzą mniej, ale pierwsza rzecz to jest właśnie to, że ciągle bardzo dużo kontrastów i biedy, tak? Czyli Indie z jednej strony lubi się podkreślać, że są coraz bardziej nowoczesne, rozwijają się, tylko zawsze drugą stroną medalu tam jest, że jednocześnie te

0: rosną kontrasty i bieda na przykład, tak? Kwestia relacji, na przykład tego, że relacje w Indiach są ważne, że Indie są mocno relacyjne, no ale drugą stroną medalu często jest też korupcja na przykład, nie? Mhm. Więc na przykład to indyjskie, to się nazywa Jugaad w Hindi, czyli taka pomysłowość, innowacyjność, kreatywność, że potrafią z wielu problemów, dla wiele problemów znaleźć rozwiązanie, często przy ograniczonych zasobach. To się świetnie przydaje, ale też wiąże się z tym, że czasami kompromisem jest jakość. Więc tak, Indie to jest ciągle kraj, który z wieloma rzeczami się mierzy.
1: A czego koniecznie Europejka, Europejczyk Klaudio powinien w Indiach doświadczyć? Bez jakich wspomnień po prostu no nie można z tego kraju wracać?
0: Trudne pytanie, powiem ci, bo ja myślę tak, ja myślę, że znaczy, jeżeli nie pojedziesz do Indii w takim bardzo hermetyczny sposób, bo znam ludzi, którzy pojechali i tylko klimatyzowany hotel i tak dalej. Jeżeli wyjmiemy coś takiego i rzeczywiście wyściubisz nos poza pewnej bańki, co nie jest trudne, bo to Indie cię dopadną. Nawet jak się będziesz chciał chronić, to Indie i tak cię dopadną. Nawet jeżeli to będzie hermetyczna podróż biznesowa między, wiesz, biurem i hotelem, to ciągle gdzieś tam cię dopadną. Ale jeżeli się troszeczkę jeszcze wyściubisz bardziej niż to, to Indie po prostu tak czy inaczej będą dla ciebie doświadczeniem. I ja lubię mówić, że Indie odbiją to, co ty i tak tam do Indii przywieziesz. Że trochę będą takim lustrem siebie samego, ciebie samego, więc zależnie obnażą coś, co w sobie nosisz. Teraz zależnie, co ty tam przywieziesz, to Indie to obnażą.
1: Z jakimi też oczekiwaniami tam się pojedzie, prawda? Uprzedzeniami na przykład, tak? Stereotypowym jakimś podejściem i tak dalej.
0: Tak, ale też założeniami na temat świata, tego, co jest dobre, co jest złe, co jest efektywne, co jest nieefektywne, wiesz, jak różne rzeczy powinny działać. To, co do Indii przywieziesz, to Indie to, mówiąc ze Staropolska, zchallenge'ują pewnie w jakiś sposób, nie?
1: No dobrze, to idźmy dalej. To co dla przedstawicieli tak zwanego świata zachodniego, Klaudio, może być absolutnym szokiem, takim nawet kulturowym, poznawczym podczas pobytu w Indiach? Co i dlaczego? Bo wiesz, bo w sieci jest mnóstwo filmów, nie wiem, brud na ulicach, prawda? Ludzie, którzy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, prawda, gdzieś tam w kątach, w ogóle bezpardonowo. Ludzie na dachach pociągów, na przykład przepełnionych już do granic wytrzymałości. Taki wizerunek Indii też mamy w przekazie, nie tylko medialnym.
0: No, bo takie Indie istnieją. Takie Indie istnieją. Ja myślę, że to nie jest kwestia, czy Indie są biedne, czy bogate, nowoczesne, czy jakoś tam zacofane, bo Indie są w wielu aspektach i takie, i takie. Ja myślę, że to, co nas uderza często, jak przyjeżdżamy z Europy, to, że tam bardzo łatwo jest tego kontrastu doświadczyć naraz. To znaczy, że tam jest dużo mniejsza segregacja biedy od bogactwa. Na przykład obrazowo możesz mieć, wiesz, walący się sklepik albo już ten, posłużę się przykładem slumsu, tak? Slums obok bogatych dzielnic, biedny sklepik obok pięknego centrum handlowego, tak? Więc tam nie ma tej takiej segregacji mocno. Wiadomo, że są bogatsze dzielnice, biedniejsze, tak jak wszędzie, ale dla nas często jest uderzające to, że tam się nie da uciec przed pewnymi aspektami, bo one są razem, blisko, połączone.
1: Internautki, internauci, Klaudio, planujący podróż do Indii, często pytają w sieci, czy jakoś specjalnie trzeba się przygotować do pobytu tam, w tym potężnym kraju. Jak się też zachowywać na miejscu, żeby nikomu się nie narazić naszym zachowaniem, europejskim zachowaniem, tak? Czy miałabyś jakieś praktyczne wskazówki?
0: Czyli ja myślę, że tak. Na pewno od takiej strony sprawdzić sobie, jakie szczepienia mogą ci się przydać. I tu są różne podejścia, bardzo zachowawcze, bardziej liberalne. Ja jestem za tym, żeby na pokarmowe rzeczy się na przykład zaszczepić, więc jako takie niezbędne minimum, bo to też zależy, jaki to będzie rodzaj podróży, bo wiesz, jeżeli ty masz zamiar spać w namiocie w Himalajach, gdzieś tam się szwendać i błąkać, to jest trochę inny rodzaj ewentualnych zagrożeń, niż jak będziesz gdzieś tam podróżować z biurem podróży na przykład, nie? Więc to też trzeba sobie odpowiedzieć, jaki rodzaj podróży to jest, więc od takiej strony, nie? Myślę, że jeżeli chodzi o takie różnice kulturowe, które których turysta może doświadczyć, czy turystka, to trochę się nastawić na to, że zależnie od tego, gdzie się będzie, ciągle będzie się pewną atrakcją ze względu na kolor skóry. Że to ciągle jednak w Indiach czuć. W metropoliach mniej, w mniejszych miejscowościach bardziej, ale że ludzie się mogą na ciebie gapić po prostu. Raczej nie ma tam tej takiej nachalności, bo tego się często ludzie obawiają, bo jak podróżują do niektórych krajów, że się ich nagabuje na przykład. W Indiach jest tego mniej, mam wrażenie, że rzeczywiście aż tak bardzo nie jest przekraczana ta twoja sfera osobista.
1: W Afryce to jest problem.
0: Częściej to będzie patrzenie się z dystansu, czasami mogą cię poprosić o zdjęcie na przykład, więc bardziej w takich kwestiach. Kontakt wzrokowy jest na przykład taką ciekawą, dla mnie na przykład był takim wtopą, jeżeli mogę powiedzieć o jakiejś takiej wtopie, którą miałam na początku, to że ja jestem jednak nawykła do kontaktu wzrokowego, nawet gdzieś tam z obcymi ludźmi, targ, sklep i tak dalej, życzliwy, sympatyczny. W Indiach trzeba uważać międzypłciowo na kontakt wzrokowy, bo on może sugerować zainteresowanie większe niż było to twoją intencją, więc...
1: Rozumiem.
0: Mhm. Więc ostrożnie z kontaktem wzrokowym, z uśmiechem, z taką... Znaczy generalnie uśmiech, życzliwość tak, tylko mieć na uwadze, że to też może być inaczej interpretowane.
1: Rozumiem. A czy Indie, to idźmy jeszcze dalej, czy Indie są bezpieczne dla turystów, Klaudio, a zwłaszcza dla kobiet? No niektóre źródła piszą wręcz o tak zwanej straszne zupełnie kulturze gwałtu w tym kraju. Czy faktycznie Indie mają potężny problem z przemocą seksualną? Poproszę o taką odpowiedź bez cenzury.
0: Mają, tylko niekoniecznie w tym sensie, w jakim się to nagłaśnia u nas, bo oczywiście tak, zdarzały się i dalej się zdarzają gwałty na turystkach gdzieś tam z Europy czy z Zachodu, ale Indie rzeczywiście mają problem z przemocą i z gwałtami, tylko że w większości są to gwałty w obrębie rodzin.
1: Oczywiście,
0: od osób,
1: tak,
0: które...
1: słyszałem.
0: Więc tu tak, tu to jest ogromny problem i tu nie ma co koloryzować. Natomiast odpowiadając na to twoje pierwsze pytanie, czy Indie są bezpieczne, ja z dużą pewnością mogę powiedzieć, że mogą być. To znaczy, można spokojnie tak sobie zorganizować wyjazd do Indii, nawet będąc kobietą, nawet jadąc solo. I mówię to też z doświadczenia, bo jeżdżę do Indii sama często, żeby on był bezpieczny. I wcale nie trzeba, tak jak mówię, trzymać się bańki, hotel, taksówka, coś, bo naprawdę to można z głową bardzo łatwo zorganizować. Więc ja nie mam, osobiście ja nie mam poczucia, że Indie na każdym rogu czyhają na ciebie zagrożenia. Oczywiście granice rozsądku, tak? Czyli troszeczkę być może inny rodzaj uważności niż, ja to też zwłaszcza lubię mówić w kontekście Polski i tego, że my być może mamy tu taką trochę inną bańkę bezpieczeństwa. Ja na przykład mieszkam w Krakowie na co dzień i do mnie dotarło dopiero po czasie, że to, że ja mogę sobie z imprezy wracać od którejś nad ranem autobusem, komunikacją miejską i bezpiecznie dojść do domu i czuć, że to jest naturalne i normalne, nie wszędzie na świecie jest...
1: Trzeba mieć to z tyłu głowy.
0: Tak, ale absolutnie uważam, że trzeba też mieć taką trochę, wiesz, to trochę tak jak z wypadkami samolotowymi, że my się boimy latać samolotem, bo każdy taki wypadek jest nagłaśniany, tylko statystycznie, jak często to się dzieje, tak? Statystyki gwałtów dla krajów takich jak Stany, czy dla wielu krajów europejskich są znacznie bardziej alarmujące niż dla Indii, jeżeli chodzi o turystów.
1: I ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania w studiu, Klaudio. Czy mieszkańcy Indii, tych, których spotkałaś w swoim życiu zawodowo, prywatnie, cokolwiek wiedzą o zachodnim świecie, także, a może zwłaszcza o Polsce, czy patrzą na nas wyłącznie jako, nie wiem, kierunek migracji ekonomicznej, biznesowo na nas patrzą. Co migranci z Indii konkretnie mogą dać Europie? Co mają do zaoferowania twoim zdaniem? Pewnie będzie subiektywna opinia, może też oparta o jakieś wskaźniki przebadane naukowo. I czy łatwo na przykład Indusi się asymilują tutaj, powiedzmy, w tak zwanym zachodnim świecie?
0: Nie wiem, na które pytanie najpierw.
1: Jest ich sporo.
0: Jest ich sporo.
1: Możesz nawet na połowę odpowiedzieć tylko.
0: Postrzeganie mnie czasami uderza, bo to pewnie będzie zależało. Spotkałam się z osobami, które gdzieś tam, osoba, od której najmniej bym się spodziewała, że będzie Polskę kojarzyć, jakiś pan na targu, który pytał, skąd jestem. Jak powiedziałam, że z Polski, to okazało się, że kojarzy, nie wiem, papieża, czy jakiegoś pisarza z Polski. A są osoby, i z tym na przykład się często w Indiach spotykam, że oni patrzą na Europę jak na jeden kraj. Jak zresztą my też tak patrzymy na Indie. No, Indie są jednym krajem, ale więcej sensu miałoby myśleć o Indiach jako o kontynencie. I bardzo często dla Indusów Europa to jest, że ktoś jest z Europy, a poszczególne kraje są trochę jak Stany w Indiach, nie? Więc niekoniecznie dużo wiedzą o Polsce samej w sobie konkretnie, nie? Bardziej mają jakiś obraz Europy, a poszczególne kraje to jest gdzieś już tam, albo kolega już pracuje w Polsce i mówił, że jest spoko i on też by na przykład chciał przyjechać, nie? Więc bardzo często to jest takie wyobrażenie, niekoniecznie jakiś bardzo szczegółowy obraz Polski. Polski.
1: Asymilacja, asymilacja, tak. Czy mają łatwość, na przykład, czy się tu odnajdują łatwo, no jednak, no, w innej rzeczywistości, tak?
0: Mhm. Czy w ogóle w Indiach konformizm jest wartością i tam ja widzę bardzo dużą taką gotowość i umiejętność dostosowywania się do warunków i do kontekstu. I to jest jakby wpisane w kulturę, co moim zdaniem też mocno Indusom ułatwia, jak są za granicą, żeby się integrować, żeby adaptować się do różnych rzeczy, wiele rzeczy przejmować. Więc tu mam taką obserwację, że ten rys kulturowy im to mocno ułatwia i tak się rzeczywiście dzieje. Ale oczywiście są rzeczy, z którymi jest im tu trudno i takie powtarzalne wątki typu nawiązywanie relacji na przykład, które wygląda w Indiach zupełnie inaczej niż u nas.
1: Dziś w drogowskazach relacje polsko-indyjskie, trudności, zalety pracy w międzynarodowych zespołach. O tym jeszcze powiemy w dalszych dwóch częściach naszego programu, naszej audycji, naszego podcastu. Migranci ekonomiczni, łączenie kultur, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać skrajne, nawet bez szans na współistnienie. Na moje pytania cierpliwie odpowiada Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki przepięknie wydanej, gratuluję, Masala at Work. To jej tytuł, to przewodnik po współpracy z Indusami. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moi uszanowani, po raz drugi. Stosunki dyplomatyczne między Polską a Indiami nawiązano w 1954 roku. W sierpniu 2024 obustronne relacje podniesiono, może pamiętacie to wydarzenie, do rangi partnerstwa strategicznego podczas wizyty premiera Indii Narendry Modiego w Warszawie. Współpraca obejmuje sferę polityczną, gospodarczą, technologiczno-obronną, a jej rozwój wspierają regularne kontakty wysokiego szczebla, tak czytam się. Mimo znaczących różnic kulturowych możemy i potrafimy się dogadywać, między innymi na poziomie wspólnych interesów. Wiele mieszkanek i wielu mieszkańców Indii przyjeżdża w ostatnim czasie za pracą do Polski. Większość z nich planuje nawet pobyt na dłuższy czas, nawet na stałe nad Wisłą. Jaką z tego będziemy mieli korzyść, a może są też jakieś wady tej sytuacji? Rozmawiamy bez cenzury na ten między innymi też temat. W studiu cały czas jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Specjalizuje się Klaudia w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami właśnie z Indii i napisała przepięknie wydaną książkę Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie, Klaudio, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Masala at Work to Twojego autorstwa praktyczny przewodnik po poruszaniu się w złożoności kulturowej w miejscu pracy. Skupia się na kulturze biznesowej Indii oraz jej przecięciu z globalnymi oczekiwaniami, zwyczajami i sposobami pracy. Dlaczego go napisałaś, ten przewodnik?
2: Zmuszono mnie. Nie, a tak poważnie, to wzbraniałam się długo przed napisaniem książki i poza pewnie takimi mechanizmami jak, wiesz, jakiś imposter syndrome i innymi takimi rzeczami, i bo po prostu pisanie książki to nie jest łatwa sprawa, to stwierdziłam, że Indie są za duże, za szerokie, za różnorodne, że tego się nie da jakoś zamknąć. Ale potem, wiesz, przez 10, 12, 15 lat pracy z różnymi organizacjami i w Polsce i na świecie, zauważyłam, że pojawiają się te same pytania, te same wyzwania, te same interpretacje, te same frustracje, i stwierdziłam, że jakby może zawęzić to chociażby do tych obszarów, to już jest to projekt możliwy. Znaczy też taka trochę misyjność, nie ukrywam, bo jak ja pracuję i widzę, że dużo frustracji wynika z tego, że po prostu nie wiemy, nie rozumiemy i niepotrzebnie się ścieramy, to miałam takie, to po co? To po co? To jak już będziemy, wiadomo, że rozumienie, świadomość, jeszcze to nie jest magiczny guzik i wszystkie problemy znikają, ale to już jest pierwszy ważny krok i stwierdziłam, że może trochę przybliżenie tego pomoże.
1: Czyli tak się też głośno zastanawiam, taka też moja rola w drogowskazach, czy jest w ogóle sens zajmować się różnicami kulturowymi w biznesie? Czy jednak różnice kulturowe, Klaudio, mogą mieć wyraźny, znaczący wpływ na relacje biznesowe? Trzeba mieć je z tyłu głowy, żeby podpisać kontrakt, umowę i tak dalej. Trzeba mieć to z tyłu głowy?
2: Moim zdaniem to jest puzzle układanki. On nie wyjaśnia całości, bo często mamy też taką tendencję, że jak się już zaczynamy wgryzać w kultury i uczyć kulturach, to potem wszędzie widzimy kulturę, nie? To jest tak, mam młotek, to wszędzie widzę gwoździe i nadgeneralizujemy. I zamiast iść w takie, wiesz, przydatne generalizacje, to idzie nam w stereotypy. To też nie jest okej, okay, ale to jest puzzle, który istnieje. Ja go wolę mieć, niż wolę go nie mieć. Ale traktować go z należytym dystansem, to znaczy, że to nie jest o każdym, zawsze i w każdej sytuacji, nie? To jest tylko jakiś tam aspekt, który fajnie, żebyśmy mieli, bo on może wiele rzeczy wyjaśnić.
1: To wróćmy do Indusów. Dlaczego Indusi lubią pracować w Polsce? Bo tak zakładam, szykując się do naszego dzisiejszego spotkania w studiu, przeczytałem, że lubią, jak się okazuje. Chociaż też znowu dalecy jesteśmy od generalizowania, tak? Co robią w kraju nad Wisłą, tak? Tak to ujmę. Jak się też u nas odnajdują? Ci, z którymi masz kontakt, powiedzmy, nawet face to face, tak? Co mówią?
2: Na pewno cenią sobie ten, użyję pięknego angielskiego terminu, work-life balance, tak? Zresztą ja też jak szkolę w Indiach i czasami pytam, jakie mają pytania na początku warsztatu, to jedno z pierwszych pytań prawie zawsze to jest, o co chodzi z tym waszym work-life balance? Bo rzeczywiście to wygląda w Indiach często inaczej, przynajmniej w takim świecie korporacji. Oni tam pracują dużo, często pracują, są dostępni w weekendy. Jak wyjeżdżają na wakacje, to często ciągle są dostępni. Nie ma tego takiego mocno zakorzenionego rozdzielenia między czasem pracy a czasem prywatnym, a tu to jest i oni na początku się temu dziwią, a potem zaczynają bardzo to cenić. I na pewno w kontekście zawodowym to jest taka rzecz, którą mocno cenią. No pomijam takie aspekty pewnego komfortu ekonomicznego, który też tu mają, nie? Że jednak są w stanie tutaj często zarobić więcej, nawet mimo tego, że koszty życia są wyższe, nie?
1: A czy ci Indusi, Klaudio, których znasz, tak, spotykają się w Polsce też z przejawami rasizmu, ksenofobii, czy w inny sposób też boleśnie zderzają się z naszą europejską, polską rzeczywistością, tak?
2: Mniej niż nam się może czasami wydawać, bo ja wiem, że my Polacy też mamy często o sobie takie mniemanie, że jesteśmy zamknięci, że jesteśmy hermetyczni i tak dalej.
1: To trochę z historii wynika, tak. Też ostatnio o tym czytałem.
2: I oczywiście są i takie grupy, i takie incydenty, które się zdarzają, ale od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna. Ja myślę, że też może już czas, żebyśmy spojrzeli na siebie jako Polaków trochę inaczej, trochę bardziej
1: tak, bo jest taki pogląd, prawda, Polacy rasiści, ksenofobii i tak dalej. No mega to jest krzywdzące, tak, no bo wiadomo, że oczywiście tacy ludzie też funkcjonują w naszej przestrzeni bliskiej, natomiast no wrzucanie nas wszystkich do jednego worka, że jesteśmy tak bardzo hermetyczni, rasistowscy, ksenofobiczni jest po prostu wstrętne, tak?
2: I ja też nie uważam, że to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wiesz, to może być też związane z jakimiś bardziej globalnymi zjawiskami, że my jeszcze w Polsce nadal w porównaniu do Europy nie mamy aż takiego tutaj w cudzysłowie to zrobię problemu z migrantami, że ciągle jesteśmy trochę gdzie indziej niż teraz już często są kraje zachodnie, ale ja nadal twierdzę, że jesteśmy otwarci i tolerancyjni. Indusi też to odczuwają i generalizując, ale odczuwają i doceniają.
1: A jak Polakom pracuje się z Indusami? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice w podejściu stricte do pracy, Klaudio, tak? Co dla przeciętnego Indusa będzie nie do przyjęcia w czasie pracy? Jaka praca? Jakie zasady w niej panujące? A co dla aktywnych zawodowo Polek i Polaków będzie zupełnie normalne w miejscu pracy? A dla Indusa już niekoniecznie.
2: Największą taką różnicą, bo my mamy wiele podobieństw do Indii, tylko to jest takie, wiesz, trochę przesunięte na skali. Czyli jesteśmy na przykład dosyć hierarchiczni, ale mniej hierarchiczni niż Indie, nie? Więc, ale takim największą różnicą, którą ja widzę, to jest kwestia bezpośredniości w komunikacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikowanie jakichś takich trudniejszych rzeczy, czyli tego takiego, wiesz, powiedzenia, że spierdzieliłeś, tak? Czyli, że coś jest nie tak, dania takiego feedbacku, że coś jest nie tak o błędach, albo że coś jest niemożliwe do zrobienia, albo że czegoś się nie da. Że to dla nas bardzo często kulturowo są obszary, gdzie właśnie zabiegamy o to, żeby to było w miarę bezpośrednie, bo to nam buduje zaufanie. Czyli jak ty mi, Michał, powiesz, że coś jest nie tak, to ja to docenię i wręcz to zbuduje moje zaufanie. Fajnie do ciebie, że mówisz, jak jest w trudnych czasach, można ci zaufać. W Indiach dużo częściej w takich sytuacjach trudnych, problematycznych, gdzie wiesz, gdzie może chodzić o to, że ktoś się jakoś poczuje, że można kogoś urazić, obrazić, znieważyć. Oni będą się uciekać do takiej komunikacji bardziej dyplomatycznej, nie wprost między wierszami. I to generuje w obie strony bardzo dużo nieporozumień, bo my jesteśmy często postrzegani jako no niegrzeczni, trochę tacy brutalni w komunikacji, powodujący, no powiem tak eufemistycznie, dyskomfort, ale to często jest dużo większa waga tego, a z kolei my postrzegamy ich, że nie wiem, często kłamią na przykład, tak? Albo nie mówią, jak jest, kręcą i tak dalej. Gdzie wiesz, jestem świadkiem wielu sytuacji, gdzie dwie osoby wychodzą z rozmowy, na przykład miały czat gdzieś tam rozmowę i jeden wychodzi z przekonaniem, obiecał mi, a drugi wychodzi z przekonaniem, powiedziałem mu, że nie mogę. Nie? No, nieporozumienia.
1: A czy jest coś, Klaudio, czego Polacy oraz Indusi mogą nauczyć się od siebie nawzajem? Także też na takim gruncie zawodowym, jak się na nim spotykają na przykład, tak? Także pod kątem wspólnych działań właśnie, bo też z tego, co mnie pamięć nie myli, to powiedziałaś w pierwszej części drogowskazów, że Indusi mają taką łatwość w dobrym tego słowa znaczeniu kombinowania, prawda? Są tacy kreatywni. No o nas też tak się mówi, jako o nacji, że Polak to wykombinuje wszystko, chociażby z patyka i kamienia, to raczej jest w stanie zrobić. No to tego pewnie się od siebie nie nauczymy nawzajem, bo to już potrafimy, tak?
2: Tak, chociaż, może tak, być tym, co... tak. Chociaż myślę, że tu jest też kwestia skali. To jest to, co powiedziałam, no tak. Że my mamy wiele podobieństw i na przykład nam tu, Polakom, będzie łatwiej trochę zrozumieć ten mindset, to nastawienie Indusów do kombinowania niż na przykład Niemcom, którzy są bardzo, wiesz, kulturowo patrząc i generalizując usystematyzowani i zasadni, tak? I jakby ta zasada sama w sobie jest wartością. Dla nas często jak zasada nie ma sensu, to dajemy sobie zgodę na to, żeby wokół tej zasady trochę pokombinować, tak? W Indiach ja myślę, że to po prostu jest przesunięte jeszcze dalej. I w takich sytuacjach, kiedy dla nas Polaków już by się pojawiła lampka, że dobra, tu to już nie, tu już trzeba według zasad, to w Indiach kraniach to będzie ciągle jeszcze dużo bardziej relatywne.
1: Rozumiem.
2: Nie?
1: A jakie zachowania Polek i Polaków, ludzi z naszego tak zwanego kręgu kulturowego, z naszej strefy geograficznej, mogą być trudne, szokujące, nie do przejścia, nie do zaakceptowania, tak, dla mieszkańców Indii? Czy możesz coś powiedzieć na ten temat? Na przykład, nie wiem, podejście do osób starszych, na przykład, tak?
2: Czyli ja myślę, że kwestia hierarchii, tak, tego, jak my się odnosimy do... w życiu społecznym to będą na przykład osoby starsze wiekiem, w życiu gdzieś tam w kontekście biznesowym to będą na przykład przełożeni menadżerowie i tego typu sytuacje, że rzeczywiście u nas ta hierarchia, mimo że jest, to jest dużo mniejsza, a zwłaszcza w takim, wiesz, w takiej korpobańce, jak ja to mówię, czyli w takim świecie biznesu, który u nas w Polsce też jest trochę odchylony od tej naszej kultury narodowej, gdzie tam dużo częściej mamy ten taki egalitaryzm, czyli że szef to pierwszy pośród równych i mogę przyjść do ciebie, mimo że jesteś przełożonym, i ci powiedzieć wprost pewne rzeczy, no to tutaj rzeczywiście często te nasze zachowania, zwłaszcza, że coraz częściej jest tak, że te osoby z Polski raportują do przełożonych w Indiach, dawniej to nie było takie powszechne, teraz już jest, że jesteśmy odbierani jako tacy kwestionujący autorytet, nie szanujący hierarchii.
1: Zajmujesz się, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu Drogowskazów, Klaudio, zajmujesz się komunikacją międzynarodową. Na jakich filarach się ona opiera? Bez czego jest niemożliwa? Teoretycznie ze wszystkim da się dogadać, ze wszystkimi, choć czasem bywa trudno, zważywszy na właśnie owe różnice kulturowe, które tutaj dzisiaj się przewijają w trakcie naszej rozmowy. Jak nie dopuścić, żeby stały się one problemem, na przykład w grupie pracowników, różnice kulturowe?
2: Myślę, że przede wszystkim odczarować to, że my jesteśmy w stanie uniknąć nieporozumień. Nasz mózg jest zaprogramowany na to, żebyśmy się nie dogadywali. Ja wiem, że to brzmi
1: ekstremalnie. Szukanie problemów, tak.
2: Szukanie problemów, ale też to, że żyjemy tak bardzo w swoich, wiesz, tych subiektywnych matriksach, że my nie potrzebujemy jakichś wielkich różnic międzykulturowych, żeby wpadać w ten taki błąd założonej identyczności, że ja myślałam, że ty myślałeś, że ja myślałam, czyli że to jest oczywiste. A jak do tego jeszcze dołożysz, wiesz, różnice kulturowe, to w ogóle jest prawie pewne, że my będziemy mieć nieporozumienia. I dla mnie przede wszystkim taką kompetencją, którą warto ćwiczyć, to jest, jak my reagujemy na nieporozumienia, nie? Nie tylko, żeby ich unikać, bo nie unikniesz za cholerę, tylko żeby potem nie rozkręcać tej takiej, no to kto zawinił i tak dalej, tylko umieć powiedzieć, że no pewnie się, mieliśmy inne mapy na tą sytuację, tak? Czyli mieliśmy różne rozumienie tej sytuacji, pogadajmy. I to pogadajmy jest ważne, bo ja czasami na szkoleniach słyszę, to dobra, to kto do kogo ma się dostosować? Bo jak my teraz się uczymy o Indiach i jak oni mają z komunikacją, to znaczy, że my teraz musimy robić po ichniemu na przykład, tak? Czemu, wiesz, i jakby dostosowanie się, to jest jedna ze strategii. Ja też zachęcam, żeby do tego podejść tak zadaniowo, tak? Czyli jak ty lubisz kombinerki, lubisz kombinerkować, to świetnie, ale jak ktoś przyjdzie i poprosi cię, żebyś wbił gwoździa, no to pytanie, czy ty masz młotek w portfolio, nie? Więc żeby do tego podejść nie, kto ma rację, albo kto do kogo powinien się dostosować, tylko czy ja chcę być efektywna i czy ja mam narzędzia, to jest raz, ale sama świadomość różnic, czy dostosowywanie się, to jest często za mało. I to też wiemy z badań, że takie różnorodne zespoły, czy różnorodne organizacje, poza świadomością różnic, potrzebują czegoś, co tak ze staropolska się nazywa voicing, czyli gadanie o tych różnicach w konstruktywny sposób. Czyli, że ja umiem przyjść do ciebie, Michał, i powiedzieć, zauważyłam, że robisz to czy to w inny sposób, albo w taki i w taki sposób. Ja mam inne przyzwyczajenia, albo ja mam inne oczekiwania, czy możemy o tym pogadać? Nie? Czyli, że ja nie traktuję tych różnic kulturowych jako takiego słonia w pokoju, a mam wrażenie, że to jest bardzo powszechne, że nawet w takich organizacjach, które mają wieloletnie doświadczenie pracy międzynarodowej, ciągle do tych różnic kulturowych podchodzimy, czy ja mogę o tym pogadać, czy to nie będzie dziwne, czy to nie będzie jakieś faux pas, czy ja nie urażę. Nie mamy wyjścia. Jak nie zaczniemy tego adresować trochę wprost, ale konstruktywnie, to będziemy się kręcić w kółko.
1: Z moimi pytaniami mierzy się dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii. Jest autorką książki Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Rozmawiamy o podobieństwach, różnicach kulturowych między Polską i Indiami. Rozmawiamy o też wyzwaniach związanych z pracą w międzynarodowym środowisku. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już za chwilę. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci i ostatni w tej edycji. Relacje między Polską a Indiami, choć geograficznie odległe, charakteryzują się niezwykle bogatą historią, bardzo dynamicznym rozwojem, prowadzącym do ustanowienia partnerstwa strategicznego. Od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych, co miało miejsce, raz jeszcze przypomnę, w roku 1954, oba kraje budowały więzi oparte na wspólnych wartościach, wzajemnym szacunku i rosnącym zrozumieniu dla swoich strategicznych interesów. Dziś w obliczu zmieniającej się globalnej dynamiki, jak czytam, Polska i Indie widzą w sobie kluczowych partnerów zdolnych do wspólnego rozwiązywania wyzwań i wykorzystywania nowych możliwości zarówno w sferze politycznej, gospodarczej oraz też kulturalnej. O tym dziś w programie. W studiu drogowskazów niezmiennie Klaudia Frycz-Malik. Klaudia jest psycholożką międzykulturową, trenerką, ekspertką do spraw Indii, specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z tego kraju, z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, którą dostałem w prezencie. Bardzo Tobie, Klaudia, dziękuję. Leży bezpiecznie na studyjnym stole. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie po raz trzeci i też ostatni w tej edycji drogowskazów.
2: Cześć.
1: Indie balansują między tradycją a nowoczesnością. To kraj potężnych kontrastów. Już o tym rozmawialiśmy trochę. Na moment jeszcze wróćmy. Te kontrasty, tak, tam nowoczesność plus na drugim biegunie jest, mamy to zacofanie, tak? Nas w Europie mogą szokować na przykład aranżowane małżeństwa, prawda? Mm-hmm. Czy takowe mają jakiekolwiek zalety? Może mają. Indusi patrzą na to zupełnie inaczej. Inaczej my na to patrzymy, tak? Tu w Europie. Czy jednak opierają się jednak na krzywdzie głównie kobiet?
2: Absolutnie nie. To jest pierwszy mit do obalenia, bo to w naszym postrzeganiu my patrzymy na małżeństwa aranżowane z pewnej perspektywy, czyli z perspektywy tak zwanych małżeństw z miłości, to się nazywa, tak? Love marriage. Co już w ogóle samo nazewnictwo jest takie skrzywione moim zdaniem, bo to sugeruje, że w tych małżeństwach aranżowanych nie ma miłości, albo ona się ma jakoś tam zrodzić z czasem, to jest po prostu inny aspekt miłości, tak? Czyli nam z kolei wtłoczona, się lubię przewrotnie pytać, jak się mnie ludzie pytają, czy małżeństwa aranżowane mają sens, to się pytam, czy małżeństwa romantyczne mają sens, nie? Moja babcia miała małżeństwo aranżowane, żeby nie szukać daleko. One absolutnie logicznie wpisują się w kulturę, w której powstają, bo to nie jest unia jednostek, czyli dwie osoby teraz podejmują nieszkodliwą społecznie decyzję o tym, żeby ze sobą być, tylko to jest unia rodzin, tak? Czyli dwie rodziny się ze sobą łączą, a więc absolutnie w tym kontekście ma sens, żeby rodziny były w tą decyzję zaangażowane, niekoniecznie zmuszają. Ja wiem, że nam się to kojarzy, że to jest małżeństwo z przymusu. Zdarzają się i takie, ale większość z tych małżeństw aranżowanych jest jednak z włączeniem i za zgodą i akceptacją osób, które w małżeństwo wchodzą. Więc to nie jest tak, z naszej perspektywy się czasami wydaje, że to jest jakiś przymus, bo nam się też ciężko nam jest sobie wyobrazić, że wyobrażasz sobie, że pytasz swoich rodziców, dziadków, ciotki, żeby to oni ci gdzieś tam, jakby dla nas to jest nie do pomyślenia. Tam to absolutnie ma sens, bo to zwrotnie też. Po pierwsze, trochę hierarchia też tutaj wchodzi, że to jest duża decyzja, która będzie dotyczyła dużej grupy ludzi i ona musi być logiczna, mieć sens, więc powinny ją nosić te, wiesz, barki w rodzinie, które są doświadczone. Młodzi bardzo często mają zaufanie, że ci starszyzna wybierze lepiej niż oni sami by wybrali. Jakby tutaj ten element przymusu wcale nie jest taki drastyczny, jak nam się wydaje, albo w ogóle go nie ma. Po drugie, potem zwrotnie to jest też po to, żeby mieć oparcie w tej rodzinie. Ja pamiętam taką sytuację, jak byłam w Indiach i rozmawiałam z taką dziewczyną, masażystką, gdzie w międzyczasie się okazało, że ona ma jakieś problemy osobiste, mąż, alkohol, przemoc w domu, więc ja ją tak zapytałam, wiesz, tak empatycznie, czy jakby, bo ona powiedziała, że myśli o odejściu. Ja mówię, czy będzie miała wsparcie w rodzinie, jak od niego odejdzie, wiedząc też, że być może, wiesz, jest jakoś uzależniona też nieco ekonomicznie. I ona wtedy tak na mnie spojrzała, taka zdziwiona, mówi, nie, ale my mieliśmy małżeństwo z miłości, tak jakby, nie? Czyli dla niej było oczywiste, że w rodzinie męża nie będzie miała wsparcia, ale w swojej też nie, nie? A więc te małżeństwa aranżowane, zachęcam, żeby na nie spojrzeć w kontekście. I w kontekście one mają bardzo dużo sensu. No też opierają się na innych kryteriach, czyli nie na motylach w brzuchu i na takim dopasowaniu jednostek, tylko bardziej na, jak to powiedzieć po polsku, companionship, czyli na takim, wiesz, towarzyszeniu sobie, czyli na tych takich elementach, które też z zasady potrafią być trwalsze niż te motyle w brzuchu.
1: To o twoim związku małżeńskim z obywatelem Indii porozmawiamy sobie za chwilę, dobrze? Ale jest jeszcze jedna kwestia, do której chciałbym na moment wrócić, bo wiem, że też interesuje słuchaczki i słuchaczy takich rozmów, jakie prowadzimy w drogowskazach. W Polsce i w Europie panuje taki pogląd, że Indie to kraj braku higieny, prawda? Takiego brudu, po prostu, tak? Mm. A skosztowanie takiego lokalnego street foodu dla przeciętnego Europejczyka może zakończyć się nawet w szpitalu. Co w Indiach należałoby, też w tym zakresie może tak, o którym teraz mówię, według ciebie poprawić w pierwszej kolejności, żeby nieco to jakoś poprawić po prostu?
2: Co? To są rzeczy, które są trudne do zmiany, myślę globalnie, ale one dotyczą dwóch rzeczy. Pierwsze, takiego bardziej poczucia społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego dbania o ogół. Myślę, że tego jest w Indiach mało. Takiego poczucia, że jest się odpowiedzialnym za więcej niż tylko twój własny ogródek. Twój własny ogródek będzie bardzo czysty w Indiach. Twoje mieszkanie, twój sklepik. Mój mąż zawsze opowiadał, że kolegował się, miał kolegę ze slumsów i jak tam chodził do tego slumsu go odwiedzać ku niepocieszeniu swoich rodziców, to on mówił, że to klepisko, ta chata, to było zawsze tak czyste, że tam można było siedzieć a z drugiej strony zaraz obok, tak, może być, wyrzucisz te śmieci tylko, że za płot, nie? Więc jedna rzecz, i tego się nie buduje, wiesz, w dzień, tydzień i miesiąc, a poza tym potrzebna jest współpraca wszystkich, tak, bo jak ja będę dbać o ogół, ale inni wokół nie będą dbać o ogół, to będę czuła, że zostaję w tyle, nie? Więc pierwsze takie poczucie społeczeństwa bardziej obywatelskiego i takiej odpowiedzialności za dobro wspólne, tego myślę w Indiach jest mało, a po drugie jednak pewne standardy i regulacje, których trzeba się trzymać i że tutaj w tym obrębie przez to, że do zasad, do reguł podchodzi się w Indiach elastycznie i bardzo często nie jest to jakoś mocno egzekwowane i to może dotyczyć wszystkich.
1: No mają też problem z ochroną środowiska generalnie, prawda?
2: Tak, że jednak to jest często jednak wiele ludzi w Indiach funkcjonuje na zasadzie takiego, wiesz, survival mode, nie? Że
1: tak,
2: jakby
1: tak,
2: nie mają nie mają miejsca i przestrzeni na to, żeby się martwić wielkimi sprawami typu środowisko. I nie mówię tego w usprawiedliwiającym jakimś kontekście, tylko w takim, wiesz,
1: tłumaczącym pewne zachowanie.
2: Tak jest, nie? Że jakby to jest codzienność wielu osób w Indiach, więc myślę, że to i właśnie kwestia tego, że zasady często nawet jak są, to jest bardzo duże przyzwolenie na to, żeby je łamać, że to nawet widać, wiesz, w jakimś kwestii na przykład ruchu drogowego, przekraczania gdzieś tam zasad ruchu drogowego, że nawet jak jesteś złapany, to te konsekwencje nie są aż takie poważne, dotkliwe, a to gdzieś jakoś zwrotnie nie motywuje do tego, żeby się tymi zasadami jakoś tak mocno przejmować. I to też może dotyczyć jakichś standardów dotyczących, wiesz, BHP na przykład, czy higieny, nie?
1: Klaudio, szybkie strzały. Indus czy Hindus?
2: Według mnie Indus, jeżeli mówisz o obywatelu Indii, a Hindus, jeżeli mówisz o osobie, która się identyfikuje z hinduizmem. Więc oba terminy, tylko dotyczące czego innego. Mhm. Językoznawcy czasami uznają oba i tu jest debata. Ja uważam, że warto to rozdzielić w ten sposób właśnie. Mhm.
1: Święte krowy, nietykalne święte krowy. Czy faktycznie są aż tak nietykalne?
2: Tak.
1: Są nietykalne.
2: Tak, są, to widać. Ja też myślałam, że tam pojadę i się okaże, że to tylko było tak, wiesz, w filmach. Nie, rzeczywiście, te krowy, zdarza się nawet, że w dużych miastach na tych ulicach są. Ja sama kiedyś siedziałam w aucie pół godziny, bo krowa nie chciała zejść z drogi. Też było takie fajne poobserwować, jak ja na to zareagowałam, jak zareagowali na to współpasażerowie indyjscy, nie? Gdzie dla nich po pierwsze to było, norma, zdarza się, a dwa, że się nie niecierpliwili się tym jakoś, nie? Zrobiliśmy piknik na drodze generalnie wtedy, nie? Mhm. Ale mi skoczyło ciśnienie, a im nie.
1: System kastowy niszczy Indię, uniemożliwia temu krajowi spektakularny rozwój, czy właśnie skleja ten kraj, trzymając go w kupie po prostu?
2: I tak, moim zdaniem. To znaczy w jakimś sensie, tak jak każda hierarchia, jest trochę po to, żeby w chaosie był porządek, więc trochę porządkuje, trochę skleja, trochę pewne rzeczy utrzymuje w ryzach, a jednocześnie myślę, że jest takim hamulcowym i wiele rzeczy takich negatywnych też generuje. Nie? Mm-hmm.
1: Czas na twoje osobiste doświadczenia. Muszę cię o to zahaczyć.
2: Już się boję.
1: A skąd? Ja jestem łagodny. Czego nauczyło ciebie, Klaudia, małżeństwo z Indusem, tak? Jak wychowujecie razem dzieci, mając z tyłu głowy też te różnice kulturowe, inne tradycje, inne języki ojczyste, tak?
2: Cierpliwości nauczyło mnie na pewno, ale też w takim, wiesz, nie tylko w takim cynicznym sensie, nie, że do nich to trzeba mieć cierpliwość, tylko w takim sensie, że No właśnie, na przykład w podejściu do czasu. Ja mam bardzo tykający zegar od dziecka taki, że trzeba się spieszyć, że czas jest cenny, czas jest zasobem. Jak się gdzieś spóźniam parę minut, to już wiesz, mam ogromny stres i tak dalej. Inni mnie trochę nauczyły zadawać sobie pytanie, no i co się stanie, tak? Czyli jeżeli, bo czasami coś się stanie, samolot na ciebie nie poczeka, a czasami nie stanie się wiele, tak? Nie stanie się nic i że czasami pośpiech i stres są niepotrzebne. Więc tego się, za to jestem wdzięczna, bo tego mnie nauczyły Indie. Czyli nie to, żeby zupełnie olać, wiesz, zegarek i czas, tylko żeby zadawać sobie przytomne pytanie, z czego ten wewnętrzny pośpiech, pośpiech wynika. No ale też, no, tak jak każde doświadczenie międzykulturowe, a ono jest, wiesz, w małżeństwie jeszcze bardziej intensywne, to żeby zawieszać tą oczywistość, czyli że coś jest oczywiste, normalne, jedyny słuszny sposób robienia rzeczy. Pamiętam nasz konflikt o to, kiedy myjesz zęby rano. Kiedy myjesz zęby rano? Przed śniadaniem czy po śniadaniu?
1: Znaczy powinno się chyba przed?
2: No
1: nie wiem.
2: A jak myjesz? No jak?
1: Wiesz co, ja myję raczej zaraz po przebudzeniu.
2: Po przebudzeniu,
1: najpierw, tak.
2: No właśnie. Tak. Ja miałam, wiesz, to takie też, no, pewnie wyuczone, że po śniadaniu umyj zęby, po posiłku umyj zęby. Dla mojego męża było oczywiste, że trzeba, przecież wstajesz z tą, wiesz, śmierdzącą i tak dalej, że trzeba umyć przed śniadaniem. No więc bardzo długo trwała debata, czy po, czy przed i czego uczyć dzieci. Więc ja mówię, pójdziemy do specjalisty, pójdziemy do stomatologa, on nam to rozstrzygnie. No i kurczę, do cholery powiedział, że jedno i drugie ma sens, więc najlepiej myć i przed i po.
1: O.
2: Bo są powody, czemu przed i są powody, czemu po. No i na tym się skończyło, że nasze dzieci, które nie lubią mieć zębów, teraz muszą mieć dwa razy.
1: A języki? W jakich językach, jakimi językami posługują się wasze dzieci?
2: Polskim i angielskim. Są płynnie dwujęzyczne. Ja oczywiście miałam ambicje, że jeszcze język któryś z Indii, bo to też...
1: Tak.
2: Ale że ten ojczysty mojego męża albo chociaż Hindi będą znały. Tylko okazuje się, że trzeba do dzieci w tym języku mówić, żeby one w nim mówiły i że jakoś tak nie odziedziczyły języka w genach, nie? Tylko urody. Więc polski, angielski.
1: A jak to jest mieć rodzinę w ogóle w Indiach, tak? Jak ciebie ta rodzina twojego męża traktuje? Jakie są twoje odczucia? Czy zawsze pozostaniesz gdzieś tam, no jednak obca, może za mocne słowo, tak? Czy jednak duża serdeczność ciebie dotknęła z tamtej strony?
2: Absolutnie. Ja nie wiem, czy miałam takie szczęście, czy po prostu, no, mój urok osobisty jednak i wiesz, i kwestia tego, że ja pięknie umiem w relacje, sprawiły, że ja jestem bardzo zakorzeniona i przyjęta przez rodzinę tam w Indiach. Nie odczuwałam tak naprawdę pierwszą, tylko miałam taką rozmowę, mówię, taki wywiad, trochę jak rozmowę o pracę z teściem. Teś już nie żyje, ale jak się dowiedział o tym, że jego syn jest w związku z Europejką, to była najtrudniejsza rozmowa o pracę, jaką miałam. Już potem stwierdziłam, że idę na własną działalność, nie będę chodzić na... Ale wiesz, zdałam, nie? Zdałam i o to chodzi, że on potem w tym momencie, kiedy przeszłam u niego w głowie z obca do swoja, to już nie było kompromisów. To już jestem, byłam swoja i jestem swoja. I jak tam jeżdżę sama, to no, czuję się, że jadę do siebie. I oni też zawsze to podkreślają, że ty jesteś nasza.
1: To gratuluję. Cieszę się twoim szczęściem. Jeszcze też nam się tutaj otwiera, tak już kończąc powoli, też ważny temat, myślę, i chciałbym chociaż go liznąć, że tak to ujmę. Kryzys migracyjny. Ostatnie lata, no to problem w Europie, prawda? Taki pęczniejący, mam wrażenie, i trzeba go jakoś rozwiązać. Od tego nie uciekniemy. Czy w dobie też, Klaudio, to moje pytanie, czy w dobie technologicznego rozwoju, automatyzacji pracy, AI, tak, potrzebujemy na naszym kontynencie niewykwalifikowanych migrantów, także z Indii, chociaż mogę założyć, że akurat z tego kraju przyjeżdżają do nas ludzi, którzy coś potrafią, prawda, konkretnego, nie? Bo wiesz, bo może dla nich nie być pracy na przykład, tak, w Europie, nie? No jest też taki scenariusz i on jest całkiem realny w dobie tych dynamicznych zmian, które dzieją się w sposób piorunujący absolutnie.
2: Może tak być i dlatego ja też nie czuję się, wiesz, jakby kompetentna odpowiedzieć, bo ja myślę, że my wszyscy stoimy przed jakimś takim ogromnym znakiem.
1: A nas też to dotknie, oczywiście, że tak.
2: Tak, więc ja myślę, że wiesz, nawet ja jako osoba, która mocno pracuje z ludźmi, pracuje z sobą, ja też mam pytania o to, czy kiedyś, wiesz, treningi online, czy warsztaty online, czy z jakimś agentem i tak dalej mnie nie zastąpią, a myślę, że w tych branżach, gdzie Indusów jest najwięcej i tu mówię o tych takich, może nie niewykwalifikowanych pracach, ale na przykład najprostszych pracach programistycznych, czyli takie IT, ale też takie to zwłaszcza to prostsze IT, no to już nie jest obawa, to już jest rzeczywistość, nie? Więc
1: oni wiedzą, w co oni się pakują, nie? Tutaj i ja zmierzając w kierunku Europy, czy właśnie będzie sens w ogóle tutaj istnienia z takiego ekonomicznego punktu widzenia? Nawet.
2: Tak, zwłaszcza, że wiesz, jakby też z drugiej strony jest ogromny i teraz nasilony przez ostatni rok, dwa, to jest niesamowita skala tego, jak te procesy idą do Indii z firm tutaj. Ja pamiętam, że w grudniu tego roku jeszcze czytałam czytałam statystyki, ile jest tych takich centrów, tak? Centrów usług wspólnych w Indiach i to było około 1700, a teraz już aktualizowałam te statystyki i to jest ponad 2100, czyli w ciągu pół roku 400 nowych firm jakby otworzyło swoje centra tam. I wiesz, my to odczuwamy, bo my tracimy pracę teraz w Polsce tutaj. I to są trudne. Dla mnie to też są inne rodzaje szkoleń, kiedy ja szkolę osoby, które współpracują z Indusami, a kiedy szkolę osoby, które właśnie tracą pracę i mają tych Indusów szkolić i są pełne różnych emocji. Więc ja nie wiem, wiesz, czy nie będzie tak, że po prostu dla Indusów też coraz więcej pracy będzie na miejscu i coraz więcej sensu będzie zostać tam i pracować, no bo to się tam bardzo dynamicznie rozwija, więc ja nie wypowiem się, jak będzie, bo nie wiem, bo myślę, że wszyscy mamy dużo znaków zapytania, ale ja trochę z ciekawością, trochę z obawą obserwuję, ale ze znakiem zapytania, nie? Mm-hmm.
1: Dobrze, zostawmy to też ekspertom, tak? Za takich tutaj w rynku pracy się nie uważamy, no ale możemy sobie swobodnie podyskutować, tak? Jest na to przestrzeń w drogowskazach. A czy Indusi jako migranci tworzą swoje enklawy? Czy jednak są chętni do integracji? Oczywiście na tę integrację też musi być przestrzeń, to my musimy im na to też jakoś pozwolić, prawda? Czy są otwarci, łatwo się asymilują? O to już pytałem, tak? Ale czy są raczej właśnie może, o to ciebie zapytam, czy są raczej skłonni do tworzenia takiego trochę społeczeństwa równoległego? Co wiadomo, nie jest do końca dobre, czego przykładem jest zachodnia Europa, Skandynawia i tak dalej.
2: Ja mam wrażenie, że znowu dzieje się i to, i to. Mhm. Czyli z moich doświadczeń oni i potrafią gdzieś tam trzymać się razem w tym sensie, że jakieś kulturowe wydarzenia razem świętują, szukają też może w sąsiedztwie osób, a teraz jest to coraz bardziej łatwe, z którymi mogą się trzymać razem, ale to nie wyklucza tego, że też szukają kontaktu z lokalnym społeczeństwem, że jak pracują tutaj, to mają relacje ze współpracownikami, którzy są stąd lokalni, więc mam wrażenie, że oni i to robią jednocześnie.
1: Ja powiem tobie, że kilka tygodni temu miałem okazję być zaproszonym na tak zwany brunch, to tak się ładnie mówi, w takim no fajnym hotelu nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą i jednym z kucharzy był obywatel Indii. Młody chłopak, młody mężczyzna, no miał, nie wiem, ze 30 lat, fantastyczne dania robił. I tak się go, wiesz, tak podszedłem, pogadałem, nawet po polsku już potrafił nieźle mówić, tam po angielsku, po polsku rozmawialiśmy i się go zapytałem. Ja mi powiedział, spojrzał mi w oczy, powiedział, że fantastyczny kraj, że on się tu czuje fantastycznie, jest pięknie, ma pracę przede wszystkim, jest tutaj szczęśliwy. To usłyszałem 3 tygodnie temu od obywatela Indii mężczyzny.
2: Tak, i myślę, że fajnie, żebyśmy podkreślali, że te głosy są, że ich jest dużo, bo mi się wydaje, że nam naprawdę jest czasami trudno spojrzeć takim życzliwym okiem na siebie samych, że ciągle gdzieś pokutuje ten taki, to takie poczucie, że u nas to zawsze gorzej, nie? To myślę, troszkę nasza też przywara tego narzekania się włącza.
1: Tak, chyba właśnie jest w istocie. Ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, za którą już teraz bardzo tobie dziękuję, Klaudio. Czego dotyczą relacje biznesowe na linii Polska-Indie? Jakich sektorów? Nie wiem, czy masz wiedzę na ten temat, tak? Jakiego rodzaju biznesy może tak najczęściej robimy my, Polacy, z Indusami?
2: Poza tym takim korporacyjnym światem, w którym ja mocno funkcjonuję, to dużo się, czy dużo, nie wiem jaka to jest skala, żeby nazywać to dużo, ale taka branża automotive, produkcyjne branże, tam szukają bardzo często, czy to komponentów, czy żeby tam procesy właśnie mieć, czy dostawców stamtąd, więc na pewno dużo więcej ciągle importujemy niż eksportujemy, nie? Czyli to jest bardziej ciągle...
1: Ale nie tylko ciuchy generalnie, tak? Ściągamy
2: Nie. Dużo jest wokół, poza tym, co nam się kojarzy, czyli IT, to jednak mechaniki, tak? Okay. Czyli branża mechaniczna, branża automotive, maszyny, auta, samoloty.
1: Taka strefa technologiczna. Tak, że tutaj jest współpraca, tak? Tak. Taka indyjsko-polska, tak, okej. Okay. Tak. No i kończymy. Moim i waszym gościem była dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. Ja bardzo tobie pięknie, Klaudia, dziękuję za poświęcony czas i za dzisiejszą rozmowę.
2: Ja również dziękuję za zaufanie.
1: Mam nadzieję, że warto było przejść do drogowskazu.
2: Absolutnie. Mam nadzieję, że słuchacze też podzielą ten entuzjazm, który my tutaj mamy.
1: To dziękujemy sobie nawzajem. Musi być równowaga. Po podcasty drogowskazu wskazów zapraszam nieustająco na YouTube'a, na Spotify, wszędzie tam, gdzie szukacie swoich ulubionych, mam nadzieję, wartościowych podcastów audio. Michał Poklękowski, dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego spokojnego.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków to po decyzji prezydenta w sprawie tzw. Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami.

0: Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
2: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
1: Premier komentuje krótko: prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Minister zdrowia dodaje: będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. A rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przyznaje, że środowisko medyczne liczyło na podpis.
3: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
1: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
0: Polki i Polacy zwrócili już ponad 3 miliardy opakowań kaucyjnych. Resort Klimatu i Środowiska podsumowuje system działający od października zeszłego roku. Do tej pory na jednego obywatela przypada średnio 86 zwróconych opakowań. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Opakowania, które do tej pory udało się zebrać, po recyklingu mogłyby wypełnić około 4 tysięcy ciężarówek. W Polsce funkcjonuje już 60 tysięcy miejsc, w których można oddawać swoje puszki i butelki. Powoli zaczynają też powstawać punkty zbiórki poza sklepami.
5: W Warszawie jest ich już 61. Docelowo w Warszawie ma być 400 takich automatów, natomiast w całej Polsce planowane jest w ciągu 3-4 lat postawienie około 4 tysięcy automatów w całej Polsce, również w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, na Śląsku.
4: Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Plany zakładają, by w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego do zwrotu trafiło 77% wszystkich opakowań.
0: Choć automaty stanowią jedynie 29% wszystkich punktów zbiórki, to trafia do nich aż 88% wszystkich zbieranych opakowań. Zmiany w podatku CIT uderzą przede wszystkim w zwykłe firmy, komentują przedsiębiorcy. Docelowo od przyszłego roku CIT wyniesie 22% dla spółek, które osiągną powyżej 50 milionów euro przychodów. Przedstawiciele biznesu czują się oszukani, bo ich zdaniem zapowiedzi zmian pojawiły się nagle i bez wcześniejszych konsultacji.
6: Już od wielu lat poziom inwestycji prywatnych w Polsce jest bardzo, bardzo niski. To oczywiście się będzie przekładało na naszą konkurencyjność, na wzrost gospodarczy już w najbliższych latach. I teraz jeżeli po raz kolejny zaskakuje się przedsiębiorców podwyżkami podatków, i to jednak naprawdę znaczącymi, to można się spodziewać kolejnego spadku inwestycji.
0: Mówi Michał Borowski z Business Center Club. Jak dodaje, podwyższony podatek CIT może w rzeczywistości spowodować obniżki wynagrodzeń, a nawet redukcję miejsc pracy.
6: Od szeregu lat takiej poważnej, nawet takiej wizji, jak ma ten system podatkowy wyglądać, żaden rząd nie przedstawił. I to powoduje, że mamy cały czas do czynienia właśnie z takimi, damy to nawet przypadkowymi łatami czy akcjami. Nagle zmieniamy tutaj, zmieniamy tam. Progi podatkowe pitowskie są atrakcyjnym medialnie hasłem, ale one tak naprawdę niewiele zmieniają w całym obrazie systemu podatkowego.
0: Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez parlament, a potem uzyskać podpis prezydenta Nawrockiego. Internauci mocno podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniósł się nawet premier. Chodzi o pierwszą z trzech reklam przygotowanych przez polską organizację turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
7: Według badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House aż 85% internautów uznało kampanię polskiej organizacji turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
8: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
7: Wojciech Kardyś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane za efekt.
9: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
7: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii kręcone w Gdańsku i Krakowie.
0: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych nocy i dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
10: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
11: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
10: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
12: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
13: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
12: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
10: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
11: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
10: Dodaje prezydent Kwaśny.
0: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września. Spędzą tam ponad miesiąc.
14: Przegląd wydarzeń.
0: wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Odpowie na pytanie śledczych i usłyszę zarzuty. Zaplanowano przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko walczy o życie, jest w ciężkim stanie. Przyczyną utraty panowania nad samochodem była nadmierna prędkość, informuje nas Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
14: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Za zarzuty, które ma usłyszeć kierowca, grozi 8 lat więzienia. Dymisja po głośnym raporcie Polaków, portret własny, ze stanowiska rezygnuje autorka i rządowa pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń. Opracowanie z 2025 roku wywołało kontrowersje z powodu błędów i wykorzystania sztucznej inteligencji. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Barbara Mróz-Gorgoń w mediach społecznościowych pisze, że przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Zaznacza jednak, że wierzy, że projekt ważny dla Polski będzie kontynuowany. Wcześniej informowała, że raport nie był częścią zamówienia ani umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Miał być wykorzystywany wewnętrznie i nie powinien trafić do sieci. Od sprawy odcina się też resort. Główna autorka opracowania przyznała, że przygotowano je z użyciem sztucznej inteligencji, ale nie zostało ono przez nią wygenerowane. Politycy PiS-u złożyli do prokuratury i CBA wnioski o wyjaśnienie sprawy raportu. Śledczy prowadzą czynności sprawdzające.
0: Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanego patostreamingu. Dzięki temu surowi będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Jakie kary przewidziano dla patoinfluencerów? O tym Jakub Krzyżak.
15: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta. Jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
16: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
15: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
0: Tysiące turystów tygodniowo. Tyle tracą przedsiębiorcy z nad Bobru, a sezon zaraz się kończy. Rzeka Bóbr jest zamknięta od blisko 2 miesięcy po katastrofie ekologicznej związanej z remontem zapory Plichowice. Mariusz Kołodziej, właściciel przystani z nad rzeki Bóbr, nie kryje rozgoryczenia.
17: To jest po prostu szczyt hipokryzji. Każdy mówi, że wspiera, że rozmawia. Absolutnie tak nie jest. To są naprawdę dosyć poważne pieniądze. Zresztą to jest biznes typowo sezonowy. My musimy w 3 miesiące zarobić na cały rok.
0: Czy 20 czy 30 przedsiębiorcom nikt nie pomoże? Artur Zych, burmistrz miasta i gminy Wileń, proponuje przedsiębiorcom umorzenie podatków, ale jak sam przyznaje, to jest bardzo niewiele i będzie składał petycję.
18: Żeby była możliwość uznawania terenu bardzo małego, zaobjętego klęską żywiołową. To dawałoby i rządzącym, i dawałoby władzom samorządowym możliwość dużo większej pomocy ludziom poszkodowanym w tych wypadkach.
0: Kiedy zakaz zostanie zniesiony? Woda według sanepidu spełnia już normy, ale to, co najbardziej niepokoi, to dno rzeki. Jak informuje Biuro Wojewody, eksperci analizują wyniki badań i od tej oceny zależy ostateczna decyzja. Czy wszystko już przygotowane? Koniec wakacji za pasem. Pytamy więc o wyprawkę szkolną. Konkretnie pytała o to w Łodzi. Na Piotrowskiej, Ela Piotrowska.
19: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
20: Ja jeszcze nie.
21: Mam już prawie, że wszystko.
22: Nie, zeszyty niepotrzebne.
19: A dlaczego?
22: No ja na iPadzie piszę wszystko.
21: Mamy.
19: Wszystko?
21: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
19: A podręczniki?
21: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
19: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
21: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
22: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
21: 600 wyszło.
0: Valle Castellano, miejscowości we włoskiej Abruzji, paliwo sprzedawane jest po niższej cenie niż w całym kraju, o 20 eurocentów mniej za litr. To wyjątkowa sytuacja we Włoszech, gdzie notuje się kolejny wzrost cen paliw. W górskiej osadzie stację benzynową kupiła gmina i to ona oferuje ceny, jakich nigdzie indziej we Włoszech nie ma.
23: Przegląd wydarzeń.
1: Środa, Michał Skolimowski, zapraszam. Czy za tragedię są odpowiedzialni urzędnicy? Trwa spór między krakowskimi radnymi a miastem w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Solnej. To po sobotnim wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Na linii nasz krakowski reporter Jakub Solarz, który śledzi tę sprawę.
2: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
3: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życie.
2: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
20: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
2: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
1: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy, trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu do 8 lat więzienia. Tutaj do tragedii nie doszło, ale było realne zagrożenie i to badają śledczy. Prokuratura zajmuje się sprawą narażenia prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek i jej bliskich na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To po niebezpiecznej sytuacji sprzed tygodnia. W trakcie jazdy z samochodu prezydent Gdyni odpadło koło. Autem podróżował mąż i dzieci Aleksandry Kosiorek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Biegły oceni teraz stan techniczny pojazdu i sprawdzi, czy śruby mogły poluzować się samoistnie, czy konieczne było działanie z zewnątrz.
23: Zostali przesłuchani świadkowie, dokonano oględzin pojazdu i dopuszczono dowód z opinii biegłego celem ustalenia stanu technicznego pojazdu. Ponadto w sprawie został zabezpieczony monitoring z miejsca parkowania auta w okresie od 13 do 18 sierpnia.
1: Mówi Wioletta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Potencjalnemu sprawcy może grozić do 3 lat więzienia. Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności wobec pracowników kontraktowych, kosztem jednak studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa, którzy pracowali w szpitalu w ramach programu pomocy pielęgniarskiej oraz asysty lekarzy. Szukamy oszczędności, przyznaje rzecznik szpitala Magdalena Ktop.
24: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie, a jednocześnie oczywiście stanowili jakieś dodatkowe wsparcie dla naszych zespołów. Natomiast nie byli częścią wymaganej obsady medycznej, na której opiera się zabezpieczenie wszystkich świadczeń dla pacjentów.
1: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłaty za sierpień, ale od września placówka rezygnuje z ich usług. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przygotowanym przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
25: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
7: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10. szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
1: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodnim Pomorskiem. 1 września coraz bliżej, a to ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Rodzice jak co roku ruszają na duże zakupy, które potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Jak bardzo? To sprawdził nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Więcej zapłacimy za kredki i worki na WF, a mniej na przykład za zeszyty. Dobrym pomysłem może być wybranie się na zakupy dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, mówi Agnieszka Grzelak z firmy Pan Paragon.
26: Co roku widzimy ten trend, że najwięcej promocji możemy znaleźć właśnie w gazetkach promocyjnych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego lub tuż po jego rozpoczęciu.
27: No jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
28: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrażały tornistry, czyli te plecaki, tak?
4: Rodzice według badań przeprowadzonych przez PayPo planują wydatki od 250 zł do 500 zł na zakupy dla jednego dziecka.
1: Natomiast według badań firmy Pan Paragon podstawowa wyprawka zawierająca 14 najczęściej kupowanych produktów kosztuje w tym roku 123 zł i 48 groszy.

0: Reklama.
1: Lato w Parku Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
2: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
3: Od czego zaczynamy?
4: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach. Jeszcze
2: raz! Lato w Parku Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czym są bezpieczne relacje? Co można w związku, a czego nie wolno? Co jest wspólne, a co jest prywatne? Co i ile mogę wiedzieć o partnerze? I jeżeli nie mamy w małżeństwie rozdzielności majątkowej, to czy zarobione pieniądze są wspólne? Porozmawiamy o tym w porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o bezpiecznych relacjach. O bezpiecznych relacjach, o których opowie nam dzisiaj nasza specjalistka i zaproszony gość. Karolina Praszek-Gołębiewska, specjalistka do spraw danych osobowych, ale też inicjatorka kampanii

0: godzinę, a nie na czas pokoju. Bo jeżeli emocjonalnie będziemy ułożeni i jeżeli emocjonalnie tutaj trafimy do siebie, to tak naprawdę przepisy prawa będą nam niepotrzebne, bo podpiszemy ugodę ze sobą, bo się porozumiemy i to zupełnie inaczej wygląda. Kampania Bezpieczne Relacje, która jest inicjatorką, ma tak naprawdę na celu pokazanie, co my możemy i jakie są nasze prawa i obowiązki również w trakcie już związku, bo tak naprawdę jak już przychodzi do rozwodu, do rozejścia, do rozstania, to nagle się okazuje, że jedna albo druga część nie ma, nie wie ile drugi partner, partnerka zarabia, nie wie gdzie oni bywali, co robili, jak to wyglądało, więc tutaj chodzi o to, żebyśmy sobie uświadamiali, jak ważne są emocje i ta płaszczyzna emocjonalna i dogadywanie się, bo ja też bardzo mocno zauważyłam, że my siedzimy w związkach tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia, tylko i wyłącznie dlatego, że jest nam dobrze, albo, znaczy dobrze, to jest inaczej, niedobrze właśnie, tylko dlatego, że jest nam wygodnie. A tak naprawdę bardzo mocno nas trzymają rzeczy finansowe, bardzo mocno nas trzymają, bo już teściowie odbierają mi dzieci, bo jest wygodnie, bo cokolwiek się zmienia, a tak naprawdę uczucia między nami nie ma albo żadnej tej emocjonalnej relacji, albo wręcz jest przemoc emocjonalna.
1: Ale to jest takie powiedzenie funkcjonujące w naszym społeczeństwie, że bardziej wiąże nas umowa kredytu mieszkaniowego niż na przykład ten papierek związany ze ślubem.
0: Niby tak, znaczy oczywiście jak się mówi, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, że gdyby nas uczyli relacji od początku w szkole, tak naprawdę jest to czysta psychologia i tak naprawdę jest to czyste zrozumienie. Zaczynamy od tego, że mózg kobiety i mózg mężczyzny to są dwa różne mózgi.
1: No Venus Mars, tak?
0: To jest Venus Mars, Windows Macintosh, jakby ktoś chciał bardziej to zrozumieć. No nie da rady, jak wezmę telefon na Androidzie, a telefon na drugim systemie, to są dwa zupełnie różne systemy operacyjne i są przeciwnicy tego i zwolennicy tego, tak? Więc jakby tutaj musimy sobie to uzmysłowić. I bardzo rzadko uczą mężczyzn tego, jak działają kobiety, a wręcz nie uczą, i kobiety, jak działają mężczyźni. Bo gdybyśmy to poznali, to wtedy zupełnie z inną podstawą wchodzimy w relacje. Więc my wchodzimy w te relacje na poziomie tych motyli w brzuchu, zauroczenia czegoś, to tak naprawdę nigdy nie było miłością i nigdy nie było czymś, co do nas do siebie przyciągnęło tak naprawdę mocno, tylko to była kwestia tego, że spotykamy się bardzo mocno w tych samych problemach. Porozumiemy się w tych samych tak zwanych traumach. Teraz jest to bardzo popularne, że tak to się mówi, no ale tak to wygląda. I nagle jak przerobimy te traumy, albo gdzie się pogłębimy, to się nagle okazuje, że nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, bo przyciągnęliśmy do siebie drugą mamę, albo drugiego tatę i patrzę, tak bardzo nie chciałam mieć mojego ojca w domu, a tak naprawdę mam go w całości. Tak bardzo nie chciałam mieć mojej mamy w domu, a mam ją w całości. I zaczyna się mechanizm nienawiści de facto, zamiast tego, żebyśmy ułożyli ten związek. A jak fajnie by było, gdybyśmy na randkach sobie zadali pytania tak naprawdę, jakie mamy cele, gdzie chcemy być za rok, gdzie chcemy być za pięć, to by nam wszystko wyszło. No my pięknie patrzymy sobie w oczy, cudownie jesteśmy sobie zakochani i to jest też przecudowne. Jemy przecudne jedzenie, chodzimy w przecudne romantyczne miejsca, robimy sobie przecudowne zdjęcia, wyjeżdżamy na idealne wakacje, ale nie rozmawiamy o tym, jakie mamy cele, jakie mamy pragnienia i jakimi ludźmi jesteśmy. I potem bierzemy bardzo szybko ślub, albo się zaręczamy, albo cokolwiek innego. Albo właśnie wchodzimy w ten kredyt mieszkaniowy, bo już fajnie go mieć, bo już fajnie mieć ten dom, mieszkanie, cokolwiek. I nagle coś nas łączy innego, poza więzią emocjonalną. I się nagle okazuje, że to coś inne jest ważniejsze, a zaczynamy się nienawidzić w domu. I co się dzieje? Mąż zaczyna długo pracować, żona zaczyna długo pracować, zaczyna się kochanek, kochanka albo cokolwiek innego, a jak są już dzieci w środku, no to dla dzieci sobie posiedźmy, a tak naprawdę się nie lubimy.
1: Droga pani mecenas, zastanawiam się, czy dobrze napisałem. Nie prawniczka, psycholożka powinienem chyba. I trochę jeszcze o tym chciałbym też porozmawiać, bo to bardzo fajny wątek i bardzo fajnie go nam pani rozwija. Oczywiście mężczyźni są absolutnie inni niż kobiety. W czasie kłótni, ewentualnych sporów to absolutnie wychodzi. Kiedy mamy do siebie pretensje, to kobieta próbuje to wykrzyczeć, tak przynajmniej mi się wydaje, a facet zamyka się w sobie. Tak. Kobieta później na ten temat chciałaby natychmiast porozmawiać, żeby te złe emocje rozładować, a facet wychodzi na rower, bo chciałby ze dwa dni pomilczeć, być może czasami po to, żeby nie powiedzieć czegoś, czego później będzie żałował. No to jak się odnaleźć w tym związku? Tak jak pani powiedziała na początku, zrobić sobie na etapie randek taką listę, do czego dążymy, gdzie zmierzamy, a później odhaczać?
0: Oczywiście nie róbmy z randki checklisty, bo ja wiem, że mamy dużo korporacji i dużo pracy tego typu i dajmy sobie na tę możliwość tego romantyzmu, ale zwracajmy uwagę i słuchajmy tej drugiej strony. To, co pan powiedział, wróćmy do początku. To też są style przywiązania. Jest coś takiego jak styl przywiązania lękowy i drugi rodzaj stylu przywiązania. Więc tak naprawdę jest kwestia tego, że właśnie jedni i najczęściej kobiety będą panikować i będą, o Jezu, dlaczego ty odchodzisz, nie odchodź, i kobieta

0: Generalnie, jak ona krzyczy, weź te walizki i wyjdź i w ogóle mi się nie pokazuj,
1: to absolutnie
0: ona nie krzyczy, żeby on wychodził, to jest, bo, pokaż mi, jak ci bardzo na mnie zależy, weź, rzuć to wszystko i przytul mnie w cholerę i po prostu pokaż, jaka jestem dla ciebie ważna. To jest jej komunikat. Kobiety niestety nie mówią wprost. I to właśnie jest też do kobiet, że my musimy się powoli tego nauczyć, natomiast weźmy na to poprawkę, że my jesteśmy 100 razy bardziej emocjonalne niż mężczyźni, 100 razy bardziej. Więc mężczyźni, drodzy, wyobraźcie sobie to, jak wy jesteście emocjonalni, i pomnóżcie to razy 100. Dwa zera tam dokładamy.
2: Ale tak? My jesteśmy zero-jedynkowi. My lubimy mieć ciepło w domu, my mężczyźni lubimy proste komunikaty. Jak ktoś mówi mi napraw szafkę, to ja wiem, że chodzi o naprawienie szafki. Ale jak mówi do mnie weź te walizki i wyjdź, no to ja wtedy się gubię po prostu.
0: Tak, bo wy macie prosto i wy macie te komunikaty proste, a my nie rozumiemy. Dlatego to też jest tak, że dla mężczyzny ważny jest cel. On musi zdobyć cel. On miał iść na to polowanie, on miał przywieźć jedzenie i to jest koniec, kropka. On jest zafiksowany na tym celu. I tak samo mężczyźni od razu jak kobieta ma jakikolwiek problem, to oni chcą naprawiać. Jest tego od razu gotowe rozwiązanie, ty masz tak, przecież jak się pokłóciłeś z tą koleżanką, to albo z nią nie rozmawia, albo ją przeprosi i jest po sprawie. No i na co ty panikujesz tutaj w ogóle, z czego jest ta drama? A dla kobiety ważna jest droga. Nas cel tak troszkę interesuje, trochę mniej, ale my w tej drodze, bo trzeba to rozkminić, bo trzeba tutaj dojść. I tak naprawdę jak kobieta mówi o swoim problemie do mężczyzny, to ona nie mówi o tym, żebyś ty mi powiedział, że weź i przeproś ją, albo weź zrób to, albo weź tutaj zadzwoń, bo my to wiemy. My chcemy, żebyś ty dopytał, żebyś ty zrozumiał, wczuł się w te emocje, porozmawiał z nami, opatrzył. Tak naprawdę rozmawiamy tutaj o 6 bardzo ważnych potrzebach. I tutaj sobie trzeba powiedzieć, że w życiu człowiek ma 6 głównych potrzeb. I jeżeli te potrzeby załatwimy sobie w małżeństwie, załatwimy sobie z klientem w firmie, załatwimy sobie z naszymi pracownikami, to de facto sprawa wygląda tak, że przy 4 załatwionych potrzebach my nie potrzebujemy szukać dalej, bo czujemy się bezpiecznie, czujemy się zaopiekowani i mamy wszystko, co potrzebujemy. Przy 6 to jest w ogóle idealny komfort.
1: Ale
0: i
1: tak. Czy ja mogę z tych 6 wybrać 4? Czy to są 4 konkretne? Jeżeli te zostaną spełnione, to nie będę szukał numeru 5 i numeru 6. Czy one są? Dla każdego mogą być innymi numerami.
0: To są na przykład
1: numerami.
0: Takie potrzeby jak pierwsza, numer 1, poczucie bezpieczeństwa. Okay. Tak? I to jest tak, że każdy potrzebuje czuć się bezpiecznie w swojej relacji. I teraz tak. To nie jest tak, że dla każdego poczucie bezpieczeństwa będzie tym samym. Bo dla mnie na przykład poczucie bezpieczeństwa to może być to, że ja mam męża, który dobrze zarabia, siedzę w domu, opiekuje się dziećmi i mi jest tak dobrze, ja czuję się bezpiecznie, bo on przynosi, jest dla mnie miły, szanuje moje potrzeby i to jest wszystko okej. Dla drugiej osoby może być poczuciem bezpieczeństwa to, że chodzi do pracy, że zarabia, że jest niezależny, że kobieta jest niezależna i tak dalej. Więc tutaj musimy sobie wypośrodkować. I tak naprawdę para powinna usiąść i porozmawiać. Dobra, potrzebujemy czuć się bezpiecznie. Co to znaczy dla ciebie, drogi mężu, że ty czujesz się bezpiecznie? I co to znaczy dla mnie, albo dla ciebie, droga żono, że ty czujesz się bezpieczna? I to tak naprawdę tutaj mężczyzna powinien zrozumieć kobietę i zapisać sobie to, albo zapamiętać to, co ona mówi. I wtedy ona będzie się czuła przy nim dobrze, jeżeli on będzie realizował to, co ona mówi. Kobieta powinna zapamiętać to, co powie jej mężczyzna i realizować dla niego, bo na przykład dla mężczyzny może to być, kiedy ty mnie chwalisz, kiedy ty mnie doceniasz, kiedy ty mi przynosisz kawę, kiedy cokolwiek innego. Tylko trzeba o tym porozmawiać. Na przykład drugą potrzebą, która jest na tej liście, która jest trochę w przeciwieństwie, to jest poczucie adrenaliny, takiego czegoś, takiej niepewności. I teraz takiego, co nam daje to, taką chęć do życia. I to jest pytanie, co ciebie rozwija, co ci daje chęć do życia, co ci daje pasję. I teraz dla jednego, no ja potrzebuję raz na pół roku wyrwać się z kolegami i skoczyć na bungee, albo skoczyć na ze spadochronu, tak? A ja potrzebuję raz na 2 miesiące pojechać z koleżankami do spa. Albo dla mnie to jest to, że ja się potrzebuję rozwijać, na przykład kontynuować inne studia. Albo ja potrzebuję, dla mnie takim czymś nowym będzie to, jak raz na jakiś czas kupisz mi wycieczkę. Albo jak cokolwiek, tak? Dla każdego to jest co innego. A my bardzo często mówimy w innych językach do siebie. To znaczy, ja patrzę przez swój pryzmat. Skoro moim językiem miłości jest to, że ja potrzebuję małych rzeczy i jak ty przyniesiesz mi kawę rano albo zmienisz mi opony w samochodzie, to ja wtedy czuję, że ty mnie kochasz albo nie wiem, tego psa rano wyprowadzisz czy dzieci zawiedziesz do szkoły i ja zaczynam robić dla ciebie to samo. Czyli zaczynam ci znowu parzyć tą kawę, zaczynam te dzieci też zaprowadzać, ale na przykład dla mężczyzny wtedy to są komplementy i miłe słowa. I on nie potrzebuje tego, żebym ja mu też tej kawę parzyła albo cokolwiek innego, tylko podziękowała za tą kawę i doceniła, że on te dzieci zawiózł, tak? I to się wydaje takie może czasami wyolbrzymione albo idealne w psychologii, tylko naprawdę, jeżeli zaczniemy to stosować w życiu realnym, to to przynosi realny wymiar i realny skutek, bo zaczynamy do siebie mówić w naszych językach. Bo co z tego, że ja będę się mówiła po angielsku, jak ty niwzą po angielsku, albo ty do mnie będziesz mówił po chińsku, jak ja niwzą po chińsku. A my do siebie mówimy w innych językach, a potem na końcu przy rozwodzie jest wysoki sądzie, bo ja zrobiłem dla niej wszystko, a wysoki sądzie, ja zrobiłam dla niego wszystko. Tylko to wszystko to nie jest to, co oni by chcieli. Mhm. Bo nikt nigdy nie zapytał, a co jest dla ciebie ważne? A jak ty się realizujesz? A co ty byś chciał? A gdzie jest następna potrzeba? Potrzeba wyjątkowości. Jak ty się czujesz w tym, kiedy ja do ciebie mówię, że ty jesteś wyjątkowa? Czy to jest tak, że ja ci mam kupować prezenty i dla ciebie prezenty są? I to nie jest to, że jestem materialistką, bo wpadliśmy czasami w taką fałszywą skromność i gdzieś takie rzeczy materialne odsunęliśmy na bok, bo ja patrzę na czyjeś pieniądze albo na czyjeś inne rzeczy. Jest normalnie językiem miłości, jest to, że ktoś przynosi mi prezenty. I jest to nieważne, czy to będzie pierścionek z brylantem za ileś tam set złotych, czy to będzie kwestia tego, że ty po drodze kupisz mi jednego kwiatka, albo zrobisz mi handmade'owe serduszko, albo cokolwiek innego. To mogą być też tego typu rzeczy. Tylko też jest takie śmieszne, jeden z takich moich mentorów, z którym rozmawiałam i też uczyłam się relacji i różnych rzeczy, właśnie mówi, że zapytał swojej wtedy narzeczonej, czy już żony, a jak ty się czujesz wyjątkowa i kiedy, jak ty byś chciała, no ja chcę 3 randki w tygodniu. Mhm. I on, Boże, 3 randki w tygodniu, ale jak to? To gdzie ja te łabędzie znajdę, tą restaurację, to kino, a jeszcze te dzieciaki, 3 razy dziadków angażować, w ogóle o co chodzi? A ona mówi, nie, ale ty zapytaj mnie, czym jest dla mnie randka. Mhm. I on pyta, no dobra, to czym jest dla ciebie ta randka?
1: Kolacją wieczorem przed serialem.
0: Zrobieniem sałatki wspólnej w kuchni i tym, że usiądziesz i z mną kakao wypijesz, nie? I tym, że właśnie sobie znajdziemy, że uśpimy dzieci o tej 20:21 i znajdziesz dla mnie bez telefonu godzinę czasu na to, żebyśmy razem pogadali. Mhm. Albo żebyśmy pograli w planszówkę. Albo w domu, w kapciach, w papciach i tak dalej. Oczywiście zróbmy sobie te randki, bo to jest bardzo też podkręcanie i całej erotyki w związku i tego wszystkiego, więc oczywiście ubierzmy się pięknie i wyjdźmy sobie też raz na jakiś czas na miasto i pójdźmy potańczyć i zróbmy coś szalonego i fajnego. I to nie znaczy, że tylko teraz mamy spędzać ten czas w kapciach przed telewizorem, mhm. ale chodzi o to, że czas w kapciach przed telewizorem jest tak samo ważny, jak ten czas, kiedy musimy te łabędzie zorganizować i te wszystkie inne aspekty związane z tym romantyzmem szeroko pojętym. Po prostu pytajmy. My siebie w związkach nie pytamy. I potem mamy taki, a nie inny rezultat, bo robimy pod siebie. I jak mówimy w innym języku, a ktoś oczekuje czegoś innego, i tu jest tadam, mamy prawo mieć oczekiwania. Bo przychodzimy do związku i ja jestem taka, on mnie kocha, ja nie będę nic od niego oczekiwała i tak dalej. Nieprawda. Ja powiedziałam moim mężowi, ja od ciebie oczekuję, że tego, masz tego, naszą tego. Rodzinę, że zrobisz to, że zrobisz tamto, a ja, że będę robiła to, to i to. I wtedy, ojoj, ty tego ode mnie oczekujesz. Tak oczekuję od ciebie. Aha, no dobra, no to porozmawiajmy o tym. To jestem w stanie sprostać te i te oczekiwania, do tych muszę się przyzwyczaić. Tylko to też jest bardzo często tak, i tutaj zwalę trochę na mężczyzn, mężczyźni boją się rozmów. Was, mężczyźni drodzy, nikt nie uczył rozmawiać i nie uczył emocjonalności i tak jak powiedziałam, 100 razy mniej tej emocjonalności. I to jest błąd, bo wtedy, jak macie do spotykać tą kobietę, jest cudowna, wspaniała i dla niej wszystko i zapominacie też o swoich granicach. I zapominacie o tym, że mężczyzna też musi mieć swoją samotnie, swoje miejsce, żeby być ten męski, żeby stawiać na te wszystkie rzeczy, które są mu potrzebne. I nagle się okazuje, że my kobiety wchodzimy na was, wy się na wszystko zgadzacie, a my tak czekamy, kiedy wy powiecie nie, de facto, bo to dla nas jest wtedy męskie, bo to dla nas jest to, że wy nam postawicie tę granicę, ale nie granicę na zasadzie odwal się i ja idę, wychodzę z kolegami, bo to jest już nie w tą stronę, tylko na zasadzie kochanie, ja mam potrzebę dzisiaj wyjść, pójść z kolegami, czy dla ciebie to jest w porządku, bo wybiorę tą i tą sobotę, czy na przykład wtedy możesz, nie wiem, pojechać do mamy z dzieciakami, czy cokolwiek innego, albo zaproś sobie koleżankę, albo nawet nie organizujcie nam tego czasu, tylko po prostu wyjdźcie z tą inicjatywą, że wy potrzebujecie. I czy dla nas to jest w porządku? Po prostu to jest kwestia tego dogadania się. I gwarantuję, że jeżeli kobieta będzie tak zadbana, to zupełnie inaczej do tego podejdzie. Mój mąż się czaił, żeby mi powiedzieć przez 2 czy 3 lata, że on potrzebuje na rower pojechać z kolegą. Aha. I ja słuchałam o tym rowerze gdzieś tam, ale to oczywiście nie było powiedziane wprost. Ja potrzebuję pojechać na rower. Tylko, o, ja bym pojechał. No to jakbyś pojechał, to sobie jedź. No to co ja mam komentować, tak? No to nie będę siedziała. Oczywiście wiedziałam po drodze, co jest gdzieś z moją wiedzą, to jest inaczej. Więc podchodziłam na zasadzie pytań pobocznych, żeby on sam powiedział i przyszedł, bo nie będę uczyła go, tylko możemy usiąść, porozmawiać i nie będę, inaczej, nie to, że uczyła, tylko załatwiała za niego spraw, więc przyjdź i powiedz po prostu wprost. I jak po 3 latach przyszedł i stwierdził, że wiesz, ja chciałbym z tym i z tym kolegą pojechać na rower. I ja mówię, spoko, tylko teraz mamy miesiąc taki i taki, czy to może być na przykład we wrześniu? Mhm. wow, nie? I takie zdziwienie, udało się, nie? I ja mówię, tak, bo kwestia jest tego, że wystarczy rozmawiać i mówić o swoich potrzebach. Tak. A jak nie mówimy o tym, no to potem się robi. I kobiety też tutaj teraz bardzo mocno zwalę na nas, drogie panie. My znowu też nie potrafimy powiedzieć, o co nam chodzi, owijamy w bawełnę, a ile razy mogłybyśmy przyjść i powiedzieć, kochanie, zaproś mnie na randkę. Mhm. I ja wiem, że oczywiście gdzieś tam ten romantyzm pada i tak dalej, ale kurczę, drogie panie, z drugiej strony to są filmy hollywoodzkie i bajki Disneya i my na tym też byłyśmy wychowane i mężczyzna naprawdę trzeba mu pomóc. I jak mu powiemy 5 razy zaproś nas, mnie na randkę i nie, że siedzę na kanapie i mówię, poszłabym do kina. Mhm. No to mężczyzna to też siedzi. No to idź, no to ten. A jak powiemy, poszłabym z tobą do kina, albo mam ochotę iść z tobą do kina, albo zaproś mnie do kina, albo ubieramy się, idziemy do kina, tylko ty to zorganizuj, to też jest zupełnie inny komunikat. I jak pokażemy temu mężczyźnie też tą drogę, to on też będzie wiedział, czego my oczekujemy. Mhm. Albo usiądźmy, porozmawiajmy. Słuchaj, ja potrzebuję, żebyś robił to, to i to.
1: Drodzy państwo, na razie ten program wygląda zupełnie inaczej niż to, czego się spodziewałem na początku. Mamy zaliczone bezpieczeństwo, adrenalinę i wyjątkowość. Zostały jeszcze 3. Tak. To pozwoli pani mecenas, że zaczniemy od nich drugą część naszej dzisiejszej rozmowy. Za chwilkę, drodzy państwo, wracamy. Karolina Praszek-Gołębiewska jest dzisiaj naszą gościnią.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek do

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o bezpiecznych relacjach. Dzisiaj gościmy w studio panią Karolinę Praszek-Gołębiewską, specjalistkę do spraw ochrony danych osobowych, ale też inicjatorkę kampanii Bezpieczne Relacje. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry jeszcze raz po przerwie.
1: Wracamy szybciutko do tego wątku, który poruszyliśmy parę chwil temu. Bezpieczeństwo, adrenalina i wyjątkowość to są te trzy rzeczy, których w związku oczekujemy i ich szukamy. Jeżeli sześć, bo o tym pani mówiła parę chwil temu, spełnimy tych oczekiwań, to będzie super, a jak cztery z sześciu, to też będzie nieźle. Według mojej prostej matematyki zostały nam jeszcze trzy.
2: Następnym jest bardzo ważne i to jest też kolejne kij w mrowisko tak naprawdę. To jest kwestia przynależności. Mhm. My bardzo potrzebujemy jako ludzie należeć. To się też wierzy z ówczesnych czasów, bo należeliśmy do stada, tak? Do wioski, do stada, do czegokolwiek. I teraz tak naprawdę, w tych obecnych czasach, kiedy coraz mniej jest małżeństw, kiedy coraz bardziej żyjemy w partnerstwie, to bardzo często nie rozmawiamy o tym, albo gdzieś to ukrywamy i że to małżeństwo jednak, ten formalizm daje nam to poczucie bezpieczeństwa i daje nam to poczucie przynależności. I są oczywiście osoby, dla których to nie będzie istotne, bo istotne jest dla nich to, jak się czujemy, jak się zachowujemy i to jest w porządku, ale bardzo dużo też osób akceptuje to, że drugi partner, partnerka nie chce ślubu, ale oni bardzo, bardzo chcą. I tak naprawdę tutaj ten temat też byśmy, to już wchodzimy też bardziej aspekty prawne, ale i emocjonalne, bo my bardzo często tego ślubu nie chcemy wziąć z tego powodu, że się boimy, że mamy jakieś złe doświadczenia, że jesteśmy na przykład po rozwodzie, to miałoby być drugi ślub albo cokolwiek innego. Natomiast wtedy to nam nie daje takiego poczucia wyjątkowości, bo jednak ten ślub, szczególnie dla kobiety, i tutaj musimy sobie o tym powiedzieć, stawia ją na tym pierwszym miejscu, na tym piedestale. I to ona wtedy ma to poczucie tej bezpieczeństwa i przynależności, a przy okazji również regulują jej się te aspekty prawne.
1: Okej, ale dobrze rozumiem, no bo małżeństwo jest tym takim poczuciem bezpieczeństwa dla kobiety przede wszystkim. W sytuacji, jeżeli to małżeństwo nie wychodzi, nie udaje się, bywają takie sytuacje, to ona wtedy ma lęk przed ewentualnym zawarciem kolejnego i wtedy to kolejne małżeństwo już nie jest tym bezpiecznym małżeństwem, czy nie daje jej tego poczucia bezpieczeństwa, wręcz odwrotnie. Boję się wchodzić w kolejny związek formalny, bo rozwalił mi się pierwszy, nie wiadomo co będzie, tak?
2: Tak, oczywiście. No, my tutaj też rozmawiamy generalnie. To, co ja mówię, to jest taki jeden, znaczy utarty schemat generalny. Oczywiście każdy ma swoje przeżycia i każdy gdzieś idzie i tu musimy każdą tak naprawdę kwestię na indywidualnych rzeczach rozważać. Ja też zawsze uważam, że para powinna robić tak, żeby im było dobrze, w zgodzie ze sobą. W sensie im, żonie i mężowi. Najgorzej jest wtedy, kiedy my oddajemy siebie w jakiejś części, bo ja chcę, ale on nie chce, albo ja nie chcę, a ona chce, albo cokolwiek innego i któraś strona gdzieś przyciąga. Mhm. I to jest wtedy nie okej, bo wtedy my się naginamy. Oczywiście związek polega na tym, żeby raz jedno się nagięło, raz drugie, tylko pytanie, jak bardzo nagina się zawsze jedna strona. I nie mówię tutaj, czy to jest strona męska, czy strona damska, bo na ten temat musimy sobie też porozmawiać.
1: Okej, dobrze. Pozwoli pani, że zostaniemy przy tym wątku chwilkę dłużej i przejdziemy do przepisów także prawa obowiązującego w naszym pięknym kraju raju. No i teraz tak, jeżeli nie jest to związek formalny, no to i jedna i druga strona traci wiele z tych rzeczy, które mogłyby mieć, gdyby związek był związkiem formalnym. Już nawet nie będę przykładów podawał, no bo wiemy, tak? Informacja o stanie zdrowia i inne tego typu rzeczy.
2: Właśnie chyba nie wiemy i warto, żebyśmy to powiedzieli, bo my bardzo często nie wiemy, co nam daje małżeństwo poza tym papierkiem, w cudzysłowie, o którym mówimy. Tak naprawdę, tak jak pan powiedział, pierwsza rzecz. Informowanie o stanie zdrowia. Tutaj to mamy. Ale bardzo kwestią istotną jest również są kwestie podatkowe. Jeżeli jesteśmy w małżeństwie, to przesłanie sobie pieniędzy z konta na konto, oczywiście jeżeli mamy większe kwoty i tak dalej, to też zgłaszamy to do Urzędu Skarbowego, bo tutaj mamy inne przepisy, ale to jest normalne. Możemy sobie dać darowiznę, która jest też nieopodatkowana i możemy sobie to przesłać. Mówię tutaj oczywiście bardzo generalnie, żeby ktoś mi złapał za słówka, trzeba do tego jeszcze tam się wgłębić dalej pod kątem oczywiście podatkowym. Natomiast jeżeli jesteśmy partnerstwem, to my nie możemy sobie przesyłać nic, żadnych pieniędzy dawać, bo tak naprawdę to jest darowizna opodatkowana. Mhm. Więc tutaj już musimy to zgłaszać do Urzędu Skarbowego i musimy od tego normalnie płacić podatek. Więc to jest też bardzo ważne i istotne. Kwestia dziedziczenia. Kwestia tego, czy jak dziedziczymy. Mało kto wie, że jeżeli my jesteśmy w partnerstwie i nie mamy dzieci i tak naprawdę nasz partner, partnerka umrze i zostajemy sami, to dziedziczą, jeżeli jeszcze żyją, rodzice partnera, partnerki albo rodzeństwo, albo jego linia, która tam jest. I wtedy tak naprawdę gromadzimy wspólnie majątek i nagle okazuje się, jeżeli to jest majątek partnera, partnerki, to my do tego nic nie mamy, czyli zabierają nam to rodzice, rodzeństwo, ktokolwiek inny, albo kwestia tego, że nagle współwłaścicielem naszego mieszkania, jeżeli mamy majątek na współwłasność, staje się potencjalny teść, potencjalna teściowa, w sensie rodzica, partnera, partnerki, bo to nawet nie ma relacji teściowa, tak? Więc tutaj to są bardzo ważne rzeczy, na których my sobie właśnie nie zdajemy sprawy, gdzie nam to utrudniają pewne kwestie.
1: A czy część tych problemów udałoby się rozwiązać dzięki temu, co nie udało się uchwalić przez nasz parlament, a właściwie bardziej weto pana prezydenta, czyli jej status osoby najbliższej na przykład?
2: No to już jest inaczej, bo wtedy mamy status osoby najbliższej, czyli mamy to uregulowane. Czyli tak naprawdę pytanie, ja nie czytałam tej ustawy osobiście, pytanie, do czego osoba najbliższa miała, bo jeżeli
1: prawo.
2: Nabywała prawa takie jak małżonek, małżonka, to wtedy oczywiście tak, to wtedy jakby zupełnie mamy tutaj inny aspekt i wtedy kwestia małżeństwa zostaje psychologiczna na zasadzie tego, czy jestem ważna, czy przynależę, czy nie przynależę. I wtedy rozmawiam zupełnie o innych rzeczach, tak? Tutaj to nam daje zupełnie inne relacje. Też jest kwestia potem rozstania i jeżeli chodzi o małżeństwa, bo jeżeli małżeństwo rozpada się z czyjejś winy, czy to z winy żony, czy to z winy męża i ten status materialny jest nierówny, to jeżeli mamy partnerstwo, to po prostu się rozchodzimy i nic do siebie nie mamy. Dzielimy to, co ewentualnie mieliśmy wspólne, albo każdy zabiera swoje grabki z piaskownicy i się rozchodzimy. Natomiast jeżeli mamy małżeństwo, to też proszę pamiętać, że jest kwestia tego, że jeżeli żona na przykład zostaje w domu i nie zarabia, nie zarabiała albo utrzymywała dzieci, a mąż zarabiał i na przykład mąż zdradza i wychodzi, to wtedy żona ma prawo żądać alimentów również na siebie, jeżeli z wyłącznej winy małżonka. Czyli wtedy mąż musi mimo rozejścia, rozpadu małżeństwa, jeżeli to było z jego winy, utrzymać na tym samym poziomie żonę materialnym, na którym żyło małżeństwo. Czyli mamy też to zabezpieczenie. I dużo jest różnych takich aspektów. Ktoś na przykład to podważy i powie, no właśnie, to dlatego ja nie będę wchodził w związek małżeński, bo potem na nią nie będę płacił, okay. Tak? Więc no to dlatego każdy kij ma dwa końce i możemy to zawsze przekładać w dwie strony. Mhm. Natomiast tutaj to nie jest kwestia płacenia na nią, na niego, bo to też zdarza się w dwie strony. Nie będziemy tutaj tego generalizować. To jest kwestia potem utrzymania dzieci i tego, jak dzieci zostają, albo tego też podziału niesprawiedliwego na zasadzie, że kobieta jak zostaje w domu, to ona również wykonuje pracę. Mhm. I wykonuje ją bardzo często dużo większą niż zarobkowa. Bo jakby poszła na 8 godzin do pracy, to miałaby 8 godzin pracy i niania albo pani do sprzątania, albo ktokolwiek inny by ogarnął w domu. A bardzo często my jeszcze w ogóle idziemy te 8 godzin i nie mamy jeszcze nikogo do pomocy, czyli my wracamy na drugi etat i nie dość, że jeszcze pracujemy, to jeszcze mamy ten drugi etat, gdzie jest pralka, zmywarka, odkurzacz i te wszystkie inne sprzęty. Co? To prawda, tutaj pochwalę mężczyzn, bo to nie jest jeszcze jakaś duża część, ale tak naprawdę coraz więcej mężczyzn ma tą świadomość i pomaga, znaczy tutaj też muszę się wycofać z słowa pomaga, bo właśnie to nie jest kwestia tego, że my pomagamy przy domu.
1: No, dzielimy obowiązki, bo to jest normalna rzecz.
2: Bo właśnie, ale my bardzo często wkładamy to słowo pomaga ktoś, a tak naprawdę jak mam pomagać, jak to jest moje.
1: Dokładnie.
2: Ktoś pomaga, to pomaga ci przy czymś, co jest twoje, tak? Czyli ci wkłada jakąś pracę. A dom jest wspólny, dzieci są wspólne, więc tak naprawdę przychodzą i działają i te obowiązki się rozkładają i tak powinno być, tak? Bo tak samo i tata powinien uśpić to dziecko, jak i mama to dziecko powinna uśpić, czy poczytać książeczkę, czy wziąć odkurzacz, czy cokolwiek innego. Ja to się śmieję, że u mnie w domu tylko pralnia jest dla mnie, bo jak zobaczyłam, jak pierze mój mąż, to odpowiedziałam totalne weto.
1: Ale proszę mi uwierzyć.
2: To jedna jedyna rzecz, która zostaje dla mnie.
1: Wielu facetów i połowa moich kolegów, a i tam połowa, zdecydowana większość uważa, że pralka pierze sama i zmywarka też zmywa sama, nie?
2: Ale to jest coś, co jest... I tutaj może to się nie spodobać też Państwu, ale tak naprawdę my jako dzieci uczymy się przez oglądanie, obserwowanie dorosłych. A zobaczmy, jakie były małżeństwa w tamtym okresie, kiedy my byliśmy dziećmi naszych rodziców. To też nie jest ich wina, bo tak, oni też byli wychowani przez dziadków i przez kolejne pokolenia. To też są pokolenia, które były powojenne, które skończyły wojnę, które żyły w trakcie wojny i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak wyglądało, że mężczyzna pracował, przychodził, był potem panem, a kobieta ogarniała, jeszcze pracowała, jeszcze ogarniała dzieci i jeszcze dawała to jedzenie. I tak to się mężczyźni sobie napatrzyli na to, że obecność to znaczy bycie w domu.
3: Tak.
2: A obecność, a bycie w domu, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Mhm. Ja mogę być w domu i 24 na dobę, ale nigdy moje dzieci albo moja żona nie powie, że byłem obecny i że dawałem im uczucie i atencję.
1: Wszystko to prawda. To dopiero punkt czwarty, przynależność. Tak. Idźmy dalej. Numer 5.
2: To są takie już mniejsze aspekty, które możemy realizować, ale w związku, ale też naprawdę realizujemy je samodzielnie, tylko potrzebujemy tej przestrzeni w związku. To jest rozwój i tak zwane czynienie dobra. Czyli czynienie dobra, czyli to jest coś, co potrzebujemy czynić dla innych, żeby czuć się też takim wartościowym, docenionym i tak dalej. Czyli to jest albo czynienie dobro w kontekście dla swojej rodziny, bo to też jest ważne i tak sobie się mogę realizować, ale mogę też czynić dobro na zasadzie, czy wspomagać inną fundację, czy się gdzieś realizować, czy robić. Bardzo często mamy, kobiety realizują się w trójkach klasowych albo w ramach działania w szkole czy w czymkolwiek innym, albo nawet w robieniu kanapek mężowi do szkoły i boże, do szkoły, do pracy. I teraz pytanie, bo oczywiście mogą mnie tutaj panie zhejtować na zasadzie, to niech on sobie sam robi to śniadanie. Mhm. Oczywiście, że może sobie sam zrobić to śniadanie, tylko pytanie jest, czy ja się w tym czuję dobrze, bo jak się czujesz w tym dobrze, to po prostu wstań i to zrób. A może jest tak, że ja robię w tygodniu, a mąż robi w weekendy to śniadanie w domu, jak jest. Albo ja wychodzę wcześniej, to mąż staje i robi mi tą kawę. I jakby tutaj to wszystko jest, po prostu każdy ma z nas taką potrzebę i to wszystko jest kwestia tego, jak my sobie usiądziemy do stołu i to uregulujemy tak naprawdę. I tutaj taki jedna abstrakcyjna rzecz, ale bardzo pomagająca i możemy sobie z tego się śmiać albo wziąć po prostu z nauki, która płynie, najlepsze rzeczy. Warto w ogóle zrobić, i to świetnie działa również na dzieciaki, jak już mamy związki, w ogóle relacje z dziećmi, ale jak mamy, jesteśmy sami, czy to młodym małżeństwem, czy to po prostu jesteśmy partnerstwem, czy nie zdecydowaliśmy się na dzieci. Kodeks własny, wewnętrzny. W postaci tego, że spiszmy sobie najważniejsze punkty tak naprawdę, na co my się umawiamy. Mhm. Na co my się umawiamy z mężem, żoną, z partnerem, z partnerką, z dzieciakami, co my chcemy, jakie mamy ustalenia. I tak naprawdę, jeżeli będziemy mieli to spisane, to nawet jeżeli ta rutyna dzienna nas zje, pochłonie i będziemy siedzieć do 23 w pracy, bo takie mamy realia, a nie inne, to jednak ten weekend, gdzie się będzie i kurczę, faktycznie nie zabrałem tej żony na randkę w tym tygodniu, nie siedziałem z nią w papciach, bo miałem taki projekt, albo nie zabrałem ją do kina, jest ta niedziela, to chodźmy na te rowery, to chodźmy na jakieś fajne jeziorko, podjedziemy sobie i spędźmy, weźmiemy sobie kosz piknikowy, kosz i kocyk i będziemy sobie siedzieć, bo życie nie polega na tym, żebyśmy sobie je niszczyli. A ja mam czasami wrażenie, jak patrzę na niektóre relacje, że my się dobraliśmy tak po prostu, o fajnie, jesteś super przystojny, fajny, to chodź zniszczę ci życie. O fajnie, jesteś ładna, zgrabna, to chodź zniszczę ci życie i będziemy sobie tak funkcjonować. No, drodzy państwo, no jeżeli będziemy się kłócić i sobie tylko wypominać i najczęściej jesteśmy też w takiej pętli, że już gdzieś się zapętliliśmy, nie dbaliśmy o siebie wcześniej, jesteśmy w takim błędnym kole. Ona zwala na niego, bo to on, a on zwala na nią, bo to ona. Mhm. I tutaj powiem taką rzecz, że oboje powinni zastopować i niestety bardzo niezręczną i niewygodną rzecz. Mężczyzna w związku jest tym parasolem. Mhm. I jeżeli nie rozkładał tego parasola nad kobietą i ona nie czuła się bezpieczna, to zaczyna się miotać w klatce i zaczyna po prostu epatować tymi uczuciami. Więc to, jak my nazywamy, ty się znowu przychrzeniłaś do mnie, ty się znowu do mnie przyczepiłaś, jest takie, nie mogę w radiu powiedzieć takiego słowa, jest takie przypierdzieliłaś się do mnie gdzieś tam i znowu to robisz. Ona nie robi tego, dlatego, że jest taka niemiła, niefajna i taka okropna, tylko dlatego, że jest, czuje się niewidziana i po prostu ty jej nie widzisz i ona woła o atencję.
1: No dobra, okej, okay. Ale żyjemy w takich związkach, bo ja wiem, na początku motyle w brzuchu, prawda? Miód kapie z każdego słowa, którego użyjemy, mówiąc do partnera, ale w pewnym momencie zaczyna się proza codziennego życia, logistyka codziennego życia, odwożenie dzieci do szkoły, spłacone albo niespłacone kredyty, pożyczki i inne tego typu rzeczy. Żyjemy w tym związku, który nie daje nam satysfakcji, ale robimy to A, dla dzieci, B, bo co powie rodzina, C, co powiedzą sąsiedzi, D, dla kredytu. I tak mógłbym wymieniać, co jest najlepszym rozwiązaniem. No właśnie.
2: No i po co?
1: Dziękuję, było bardzo miło. Spotkajmy się w innym życiu.
2: Ja nie jestem za rozwodami i powiem to, ja uważam, że większość rozwodów, oczywiście te rozwody, gdzie żyjemy z narcyzem, narcyską, przemocowcem, osobiście kasuje i tak dalej. To są związki, z których najtrudniej jest nam wyjść. Mhm. Nie przyznajemy się, zakładamy maskę numer 5, udajemy, że wszystko jest w porządku, a jeszcze narcyz, narcyzka będzie wyglądał na co dzień na zewnątrz super, ekstra, hiper, będzie najlepszym mężem, najlepszą mamą, a piekło zaczyna się dopiero w domu i przemoc, czy to nawet ekonomiczna, czy emocjonalna. Więc tutaj absolutnie rozwód uważam jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast pozostałe myślę, że 70-80% związków, to jest kwestia tego, że my mówimy w innych językach. Mhm. I po prostu to jest kwestia niedogadania się, braku umiejętności rozmów. Jedno i drugie chodzi do pracy, pochłonęliśmy się i po prostu się rozminęliśmy, bo związek, proszę Państwa, polega na tym, że jeżeli się spotykamy gdzieś w którymś miejscu, to jesteśmy na tym samym poziomie rozwoju. Na tym samym poziomie mentalnym, bo tak ze sobą nam jest dobrze. I teraz jest pytanie, czy my przypilnujemy tego, że idziemy razem, nie mówię razem w kontekście, że siedzimy ze sobą i spijamy sobie z dzióbku 24 na dobę, tylko się razem rozwijamy, razem ze sobą pytamy się siebie, co jest dobre, co jest złe, czekamy, jak jedno wejdzie 3 piętra wyżej, to nie idzie dalej na 8, a ja jestem na 3, tylko schodzimy do tego partnera, pytamy, dobra, gdzie ty się zagubiłeś, co ci jest potrzebne i pomagamy sobie wchodzić na te piętra i wtedy przynajmniej wchodzimy tym samą klatką schodową, tymi samymi schodami, albo wjeżdżamy tą samą windą, ale najgorzej jest w momencie, kiedy ja się zaczęłam rozwijać, ty się zacząłeś rozwijać w totalnie innym kierunku, zaczynamy nie słyszeć siebie. Jak mamy się usłyszeć, jak teraz, panie redaktorze, pan wejdzie na 10 piętro budynku, a ja zejdę do piwnicy i krzyczmy do siebie. No, usłyszymy się?
1: Ale to się takie trochę robią też rady survivalowe, mam wrażenie, bo jeżeli rodzina albo partnerstwo, to jest to najmniejsza grupa społeczna, dwuosobowa grupa społeczna, stara prawda survivalowo-żołnierska mówi, że grupa jest tak silna, jak najsłabszy jej element i ogniwo, no to warto po tego kogoś faktycznie zejść te parę pięter niżej.
2: Tylko my nie schodzimy, bo my mamy tak wysokie ego, że ja już, o Jezu, bo ona teraz krzyczy, albo, bo on taki się zrobił, on nie pracuje, on nie robi tego, on nie robi tamtego. Tylko pytanie jest dlaczego i po co, skąd to się wzięło? Skoro na początku był taki, a nie inny, to albo stał się innym człowiekiem, bo tak się rozwinął i faktycznie nie mamy już wspólnego języka i wtedy dobrze jest się rozejść, po prostu dać sobie ten szacunek i powiedzieć, okej, my już nie współgramy ze sobą, staliśmy się zupełnie innymi ludźmi. Bo prawda jest też taka, że my codziennie budzimy się z nowymi doświadczeniami, z nową wiedzą, z nowymi rzeczami, mądrzejsi o coś i zmieniamy się. To nie jest tak, że ta żona mąż 10 lat temu to jest ta sama żona mąż, co obecnie. Tylko jeżeli my o siebie nie dbamy, nie zdajemy sobie pytań i nie rozmawiamy ze sobą, komunikacja, a nawet nie komunikacja, tylko dialog, to jest coś, co uważam, że jeżeli byłoby w związkach, to wszystkie przepisy prawa nie są nam potrzebne.
1: Okay.
2: Tak samo jak kwestia telefonów. Tak? Mamy telefony i mamy budowanie zaufania. W ogóle bardzo ważne właśnie w kwestii bezpieczeństwa mamy też kwestię zaufania. I co to za problem, że ja się chowam? Ja rozumiem, dużo ludzi mówi o prywatności i tak dalej. Ja też nie biorę telefonu mojego męża, żeby sprawdzać mu SMS-y, z kim on pisze i co robi i jak to wygląda, ale ja mam hasło do telefonu mojego męża i nie dlatego, że on ma coś przede mną do ukrycia albo ja potrzebuję go kontrolować, tylko dlatego, że okej, my też razem pracujemy i czasami jest mi wygodniej powiedzieć kochanie, biorę twój telefon, bo potrzebuję znaleźć tego i tego maila, bo potrzebuję coś tam zrobić. I to jest w porządku, ja go też o tym informuję, tak? Nie w porządku jest, jak ja biorę ten telefon, zamykam się w łazience i bym mu scrollowała i tam robiła.
1: Ale to jest nie w porządku, bo to jest nie w porządku? Czy to już jest naruszenie tajemnicy korespondencji też, na przykład?
2: Też, ale tutaj jest wina moja albo mojego męża w momencie, kiedy ja mam hasło albo nie mam tego hasła.
1: On miał zaufanie, a pani nadużywa tego zaufania.
2: No tak, ale możemy mieć też zaufanie bez tego hasła. Jeżeli ja mam hasło, to ja nie łamię tego...
1: Okej, z punktu widzenia przepisów prawa. Otrzymałam hasło, nie ukradłam, nie znalazłam w szufladzie, mąż się ze mną podzielił, w związku z powyższym jakby godzi się na to, że od czasu do czasu mogę przejrzeć jego korespondencję mailową.
2: I tak, i nie, bo co prawda dalej nie powinnam tego czytać, natomiast mam hasło, więc jakby to jest też jego odpowiedzialność, że mam dostęp do tego. To jest skomplikowane. Natomiast tak to wygląda. Natomiast faktycznie to jest już inny rodzaj niż to, jakbym się mu włamała, bo urodziny ma tego i tego dnia, to ja wpiszę ten kod.
1: Zobaczymy,
2: albo,
1: czy zadziała.
2: Tak, albo te filmiki takie, gdzie podnoszę jego twarz, żeby się odblokował telefon, nie? Ale bardziej mi chodzi o to, że jeżeli ja nic nie mam do ukrycia, jestem full szczery w związku, i nie piszę sobie z nikim na boku, nie flirtuję, nie mam żadnych takich pasji, tylko naprawdę jestem 100% zaangażowana w związek, to ja naprawdę nie mam z tym nic, że mój mąż weźmie czasami mój telefon do ręki, bo tam nie ma nic do ukrycia. Ja się niczym nie stresuję, a wręcz nie mam wtedy potrzeby brania tego telefonu.
1: Oj, mecenasy, może skończmy w tej chwili część drugą naszej dzisiejszej rozmowy i o przepisach prawa, o tym, co moje, co wspólne w związku, w małżeństwie, o tym majątku wniesionym do, o tym majątku budowanym wspólnie, porozmawiamy w części trzeciej, na którą już teraz zapraszam. Przypomnę, drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka. Do rozmowy wracamy za chwilkę.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
3: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
4: Lecz ja mam inne zdanie.
5: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
6: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
7: 30 sierpnia.
6: W Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
7: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
6: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
8: Lato w Parku Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, zapraszamy na trzecią część naszej dzisiejszej fantastycznej rozmowy. Dzisiaj moją gościnią specjalistkę do spraw ochrony danych osobowych, Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka, inicjatorka kampanii Bezpieczne Relacje. Dzień dobry, raz jeszcze i po raz trzeci.
2: Tak.
1: Już żałuję, że ostatni. Porozmawiajmy o tym, co w związku prywatne, a co w związku właśnie wspólne. Czy jak na przykład dochody, i niech to będzie związek formalny, małżeństwo, ona zarabia, on zarabia, to są wspólne pieniądze? Możemy je wydawać wspólnie?
2: Jeżeli mówimy o partnerstwie, nie, o małżeństwie, tak. I tu musimy sobie, tym się właśnie też różni kwestia małżeństwa i partnerstwa, bo w partnerstwie mamy dwie oddzielne jednostki, które po prostu mieszkają, mówię pod kątem oczywiście stricte prawnym, które mieszkają ze sobą, które nic nie mają wspólnego, bo tak naprawdę nie mają jak tego połączyć, chyba że coś kupią wspólnie na zasadzie aktu notarialnego. Wtedy jest to wspólne. Natomiast w przypadku małżeństwa, od momentu, jeżeli oczywiście nie podpiszemy tej słynnej intercyzy, w cudzysłowie oczywiście, bo to jest takie piękne słowo, natomiast to się nazywa rozdzielność majątkowa, kiedy tak naprawdę ją podpiszemy? Czy podpisujemy ją w momencie zawarcia małżeństwa, czy przed zawarciem małżeństwa, z dniem, kiedy zawrzemy ten związek, czy po latach, za tą wsteczną, czy nie? To wszystko jest uzależnione i tutaj zapraszam do adwokata, czy radcy prawnego, rodzinnego, żeby to sobie uregulować, jeżeli państwo chcecie, bo to jest bardzo ważne, żeby też uregulować te kwestie majątkowe również w małżeństwie, bo potem odchodzi jeden małżonek, mówię nawet o takich skrajnych przypadkach jak śmierć, zaginięcie, cokolwiek, śpiączka i nagle się okazuje, że żona, mąż, który został, nie może dysponować wspólnym majątkiem, bo wchodzą do masy spadkowej na przykład dzieci i się okazuje, że wszystko musimy załatwiać przez sąd i znam taki przypadek, gdzie właśnie mąż zginął w wypadku, żona została sama z trójką dzieci, z ogromnym domem, z kredytem i tak naprawdę nie mogła go sprzedać, bo dzieci były w masie spadkowej, wchodziły, więc odziedziczyły ten dom, więc ona nie decydowała i tak dalej, więc musiała się z tym męczyć i składać, a sprzedaż tego domu, spłata kredytu i kupienie mniejszego mieszkania, wtedy by ją uratowało w szybkim tempie, a tutaj mieliśmy zawirowania prawne. Więc to, że coś jest nasze wspólne, tak, natomiast też jest potem pytanie, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci i tak dalej. Jest kwestia tego, jak wchodzimy do małżeństwa, bo niewspólne jest nasze, jeżeli ja zakupię dom albo mieszkanie przed, albo dostanę od rodziców, albo cokolwiek przed małżeństwem, wchodzę 1 stycznia w małżeństwo, to wtedy dalej to jest moje i należy do mojego własnego majątku osobistego.
1: Tak jest, czyli rzeczy wniesiono jakby sprzed małżeństwa do małżeństwa, każdy ze współmałżonków ma ten swój własny, odrębny majątek.
2: Chyba, że wniosę aktem notarialnym wtedy na do masy wspólnej, tak? To też jest inny rodzaj.
1: A co w sytuacji, kiedy rozpada się związek, to co wniosłem do tego związku, ale jest moje, osobiste, tylko i wyłącznie to moje, to ja go zabieram.
2: To zabieram.
1: Czyli
2: to
1: ten dom zabieram po rodzicach.
2: Tak, to co jest moje i pod warunkiem, żeby przed zawarciem małżeństwa. To tak, to jeżeli mamy majątek osobisty, to go zabieramy i to jest majątek osobisty, po to się tak nazywa i taką mamy konstrukcję prawną. Natomiast jeżeli coś jest nasze wspólne, razem nabyliśmy, wnieśliśmy, nie mamy rozdzielności majątkowej i nawet jeżeli nam się wydaje, bo czasami nam się wydaje, że to ja nabyłem mieszkanie, ja zapłaciłem, to jest moje. Nie, w trakcie małżeństwa jest wspólne, nabyte i ja mam do tego prawo i roszczenie w ramach. Nieważne jest wtedy skąd te pieniądze, że tak powiem, czy to jest 100% od męża, 100% od żony, czy to jest 1% od żony, a 99% od męża, albo odwrotnie.
1: Okay.
2: Tam wnosimy kapitał, prawda?
1: Z przymrużeniem oka. Jeżeli moja żona dostaje wypłatę na swoje konto, a ja dostaję wypłatę na moje konto, a nasze dochody są wspólne, to co? Mogę iść spokojnie do żony poprosić ją o kartę kredytową, czy tam bankomatową?
2: Nie, bo to jest karta kredytowa, czy bankomatowa tylko jej. Tam
1: a,
2: jej
1: wstycznie nazwisko. Zapłacić nie mogę ją, bo zostanie zatrzymana.
2: Mój własny, prywatny tata kiedyś nawet wziął kartę mamy, bo nie wiedział, gdzie jest jego, czy cokolwiek i chciał i go spisała pani, nie pozwoliła mu zapłacić w sklepie i to jest prawidłowe. Więc tutaj nawet do wspólnego konta też mamy wyrabiane dwie karty. Więc tutaj też proszę o tym pamiętać, że to wspólne i niewspólne w kontekście tego oczywiście pamiętajmy, proszę państwa, że mamy tutaj 15 minut. Ja mogłabym o tym i tłumaczyć.
1: Godzina.
2: Kolei, godzinę razem, ale 15 minut na te poszczególne wątki. I tak naprawdę chodzi o to, że my poruszamy dzisiaj wierzchołek góry lodowej. I tak naprawdę każdy z tematów, zanim gdzieś ktoś się oburzy albo zinterpretuje to na swój sposób, to weźmy pod uwagę, że trzeba się zagłębić w każdy temat i po prostu tutaj warto sięgnąć po specjalista i ten temat pogłębić. Karta do konta to też jest tak, że tak naprawdę takie śmieszne, bo jeżeli mamy wspólne konto, to kto wpłaci, to na to wspólne konto wchodzi. Kto wypłaci, to też wypłaci. Natomiast jeżeli mamy dwa odrębne konta, to ja jak przelewam pieniądze, to już daję darowiznę tobie, drogi mężu, czy tobie, droga żono. Więc tak naprawdę tutaj już nam się wkłania Urząd Skarbowy i ewentualne zgłoszenia, też w zależności od wielkości.
1: Innymi słowy, czyli jeżeli konto jest wspólne, przelewamy tam pieniądze, nasi pracodawcy przelewają pieniądze moje i mojej partnerki, żony, bo mówimy o związku formalnym, no to spokojnie z tego konta czerpiemy razem.
2: Tak, to właśnie tak dokładnie wygląda i to jest taki sposób, że ze wspólnego konta możemy brać, pobierać i tak naprawdę nieważne, kto wypłaci, bo konto jest wspólne, czyli to jest nasze wspólne. Natomiast jeżeli mamy te dwa odrębne konta, to każdy ma gdzieś swoje. Mhm. Natomiast to też właśnie pamiętajmy, że te pensje wchodzą w skład masy spadkowej, dlatego bardzo ważne jest i kampania Bezpieczne Relacje też ma właśnie na celu tak naprawdę pokazać, co my możemy, czego my nie możemy, bo jeżeli żyjemy w zdrowym związku, w zdrowej relacji, to my orientujemy się, ile zarabia nasz mąż, ile zarabia nasza żona i jaki mamy de facto budżet, jak to wygląda. Ja nie mówię o tym, żeby nie mieć własnych pieniędzy w kontekście tego, że wszystko, chociaż kobiety pewnie by się cieszyły tutaj pół żartem, pół serio oczywiście, że te wszystkie memy na zasadzie to, co ty zarobisz jest nasze, to co ja zarobię jest moje. I tutaj oczywiście traktujemy to z przymrożeniem oka. Natomiast jeżeli żyjemy w zdrowej relacji, to orientujemy się, ile ty przynosisz, a ile ja przynoszę do domu. Natomiast kampania Bezpieczne Relacje też pokazuje, że my mamy prawo zadać mężowi, żonie takie pytanie. I to nie jest pytanie, jeżeli nasz mąż, żona zareaguje w tym momencie, a po co ci to wiedzieć, ty jesteś pazerna, ty chcesz tylko pieniędzy, a co cię to interesuje i reagujemy agresją, to znaczy, że w naszym związku nie dzieje się dobrze. To znaczy, że mamy już kolejną czerwoną flagę do tego, żebyśmy się zastanowili, czy nie żyjemy w jakiejkolwiek przemocy ekonomicznej, czy ktoś nie wyprowadza gdzieś nam pieniędzy z naszego wspólnego majątku, bo to jest też bardzo ważne. I tak jak mówię, ja to podkreślę, kampania Bezpieczne Relacje nie jest kwestią tego, że my pomagamy stricte kobietom, a działamy negatywnie na mężczyzn, tylko takie sytuacje również zdarzają się w drugą stronę. Mhm. Rzadziej, bo rzadziej, ale też to tak wygląda. Więc jeżeli my w związku nie jesteśmy w stanie się dogadać, porozumieć i zaczynają się takie agresywne odpowiedzi na oczywiste pytania, to znaczy, że tu się nie dzieje dobrze i to znaczy, że nasz partner, partnerka, mąż, żona chce coś przynajmniej ukryć.
1: Dobra, a ile my możemy wiedzieć o swoich współmałżonkach? Czy możemy domagać się tego, żeby wiedzieć i mieć absolutnie całą wiedzę na temat życia i nie tylko życia współmałżonka? Czy każdy ze współmałżonków ma prawo do prywatności, które, uwaga, gwarantuje nam Konstytucja RP, Kodeks Cywilny i RODO? Jak to jest? Mogę chcieć wiedzieć wszystko? Czy nie mam takiego prawa?
2: Oczywiście jest prawo do prywatności, tak jak pan redaktor powiedział, nawet na poszczególnych przepisach prawa nam to gwarantuje. I oczywiście mamy prywatność korespondencji, żona nie może otworzyć korespondencji, czy to poczty, mhm. czy adresu mailowego, czy czegokolwiek męża, czy mąż żony. Telefon oczywiście również jest prywatny i korespondencja w telefonie jest nasza. Tylko teraz te granice, wracam teraz do psychologii, powinny być stawiane w zdrowy sposób. Jeżeli ja powiem, kochanie, dla mnie mój telefon jest bardzo ważny, ja potrzebuję, mam tam różne rzeczy z pracy, to jest też tajemnica przedsiębiorstwa, po prostu on jest mój i ja nie mam przed tobą nic do ukrycia, możemy porozmawiać, zadaj mi pytania, jeżeli coś chcesz, to ci pokażę, żebyś miała z tym spokój, natomiast pamiętaj, to jest po prostu moje, ja wtedy się czuję dobrze i to jest dla mnie w porządku, to jest zdrowa relacja i tutaj możemy to, i wtedy ta kobieta też powinna to uszanować, ten mężczyzna powinien to uszanować, bo to idzie też w drugą stronę. Natomiast jeżeli idziemy w kwestię, a po co ci to, ty chcesz szperać w moim telefonie i idziemy w kwestię pretensji i w kwestię niedojścia do tego, okej, kochanie, a po co ty chcesz mieć dostęp do tego mojego telefonu, a po co tobie jest to potrzebne, z czym tak naprawdę, gdzie mi nie ufasz, gdzie zawiodłem twoje zaufanie, żebyśmy, albo gdzie masz jakieś rzeczy z poprzednich relacji, czy coś, co cię gdzieś nurtuje, pamiętaj, ja nie jestem X-em, Y-kiem, wcześniej cię zawiódł, zranił, zdradził, cokolwiek innego i ja chcę być z tobą szczery, to wtedy mamy zupełnie inną relację, a jeżeli ktoś na nasze potrzeby, nawet ten brak zaufania, brak bezpieczeństwa reaguje agresją, to tak naprawdę jeszcze go pogłębia i jeszcze bardziej wchodzimy w kwestie właśnie tych awantur i różnego tego typu rzeczy.
1: Korespondencja, o czym pani wspomniała parę chwil temu. Mogę taką korespondencję, bo bardzo często zdarza się list polecony, żony nie ma w domu, imię i nazwisko to samo, podpisuję odpowiednią karteczkę, czy dzisiaj to już jest jakiś wyświetlacz cyfrowy, odbieram korespondencję do mojej żony, taką korespondencję prywatną, służbową, nie mam zielonego pojęcia. Odebrać mogę, otworzyć nie mogę. Tak. Czy odebrać też nie mogę? Albo nie powinienem i ktoś
2: odebrać,
1: nadużywa.
2: To zależy, odebrać korespondencję tak, jeżeli mieszkamy w jednym... To zależy,
1: gospodarstwie?
2: Skąd skąd ta korespondencja idzie. Bo to jest też tak, że za skrzynki no, nie będziemy udawać teraz i bawić się w opaskę na oczach, że idę do skrzynki i wyciągam tylko swoje...
1: No ale niech to będzie polecony, przynosi.
2: A żony zostawi, tak? A tak samo z poleconym jest. Jeżeli to jest korespondencja z sądu, z prokuratury, to generalnie jest obowiązek odebrania jej osobiście. Myślę, że nawet nie powinien nam wydać tej korespondencji w momencie, kiedy to nie odbiera ta osobiście osoba. Tak samo awizo, też jak się pewnie państwo przekonaliście, jak idziecie na pocztę i chcecie odebrać, to bardzo często tego awizo nie jesteś w stanie odebrać z sądu, z prokuratury. Natomiast jeżeli to jest z jakiegoś urzędu, z kontinent, korespondencja już polecona, to wtedy możemy ją odebrać od listonosza, albo nawet idziesz na spacer z psem, to weź przejdź przez pocztę i odbierz korespondencję, bo przyszło awizo, to wtedy po adresie pani z poczty może taką korespondencję wydać. Natomiast tak jak padło, co do zasady nie powinniśmy jej otwierać, nie możemy, jest to tajemnica korespondencji i absolutnie tutaj takie rzeczy nie powinny się zadziać. Czym innym jest na zasadzie, dobra, to weź, jak jesteś, to szybko otwórz, bo to pewnie skądś tam i przeczytaj mi. Ale tutaj mam zezwolenie i pozwolenie tej drugiej strony. To jest zupełnie co innego.
1: Ostatni już wątek. Naprawdę bardzo mi przykro i bardzo szkoda, że ten czas tak szybko leci, ale poruszyliśmy już tak i telefony i przeglądanie tychże właśnie korespondencji, odbiór korespondencji, o czym pani mówiła parę chwil temu. Troszeczkę mówiliśmy też o komputerze służbowym na przykład, albo poczcie mailowej służbowej. Dzisiaj wszyscy mamy, albo większość z nas, laptopy. Pewnie w domu bardzo często kilka laptopów, prywatny, służbowy, czy ja mogę sobie zerknąć do służbowego laptopa mojej żony od tak po prostu, bo tam oprócz służbowych rzeczy, no to ja już widzę po minie, że absolutnie nie.
2: Nie, w ogóle służbowe laptopy i tutaj się kłania wiedza firmy i zabezpieczenia firmy. Tak naprawdę nie powinniśmy dawać możliwości korzystania w kwestiach prywatnych ze służbowego sprzętu elektronicznego. I to jest najlepszy, najpiękniejszy scenariusz. Natomiast wiadomo, że bardzo często nam się nie chce działać z dwóch laptopów i gdzieś tam z tego laptopa korzystamy do celów prywatnych. Natomiast po pierwsze, pracodawca powinien na to wyrazić zgodę. Jeżeli pracodawca na to nie wyrazi zgody, nie powinniśmy używać laptopa do celów prywatnych, a już na pewno nie dawać, tak naprawdę założenie konta jeszcze jednego, indywidualnego, powinno się wiązać z założeniem nowego konta. Laptop powinien mieć takie zabezpieczenie, że dopiero informatyk albo administrator danych, albo ktokolwiek w firmie zezwala nam na założenie konta. Absolutnie po żony, męża, dziecka, kogokolwiek, babci, mamy, cioci, nie powinniśmy wpuszczać na kwestię zalogowania się na naszym koncie służbowym, tam gdzie wykonujemy swoją pracę. Niechcący coś kliknął, niechcący coś udostępniał. Ja miałam taki przypadek, że właśnie niechcący dziecko usiadło do laptopa 12-letnie i pani kadrowej całą listę płac upubliczniło na jednym wspólnym dysku całej instytucji publicznej. Więc wiecie państwo, to niechcący się zadziało, a tylko dziecko miało sobie wejść i zrobić jakąś pracę. I dzieci nie wiedzą, nie kontrolujemy tego. Też nie wiadomo, gdzie pracujemy, jakie mamy dane, jakie przetwarzamy informacje, jakie know-how. Słuchajcie, proszę państwa, szczególnie w sytuacjach, ale tutaj jakby wiedza jest ogromna, ale w małżeństwach adwokackich, czy w małżeństwach właśnie radcowskich, no bardzo często jesteśmy z dwóch różnych kancelarii.
1: Tak.
2: I może nam się zdarzyć praca po różnych stronach, tak? I to też jest taki tutaj kwestia.
1: I tajemnica adwokacka absolutnie obowiązuje i nie można sobie porozmawiać ze sobą na temat ewentualnej sprawy?
2: To już bardziej, tak, to już jest bardziej szeroko, tak? No wiadomo, to jest jeszcze w ogóle wchodzi nam rywalizacja i kto wygra tą sprawę, nie? A nie daj Boże, niech mąż z żoną stoją po dwóch różnych stronach. Oczywiście też jest taka serialowa bardziej wizja. To się bardzo rzadko też zdarza. Jest tyle kancelarii, tyle mecenasów obecnie, że bardzo często też te nazwiska są podobne, więc gdzieś na to zwracamy uwagę. Natomiast niemniej jednak taka rzecz się może zdarzyć. Jak już taki mówię, serialowy, bardzo radiowy zresztą, czy telewizyjny case. Natomiast faktycznie mamy tam dane służbowe, mamy tam liczby, mamy tam konkretne rzeczy i do takich rzeczy swojego partnera, partnerki nie wpuszczamy. Tu jest zdrowa granica, jeżeli ją postawimy, bardzo zdrowa, po prostu ja tu pracuję, mój pracownik na to nie zezwala i koniec. Tylko też pamiętajmy jedną rzecz, taką najważniejszą na koniec. 70% to jest to, jak my mówimy, a 30% to jest, co my mówimy. Więc tak naprawdę my bardzo często zapominamy, że ten ton, dźwięk i to opiekowanie całe, jak to śmiesznie nazywam mój mąż marketingiem, ja mu mówiłam, że marketing jest bardzo ważny. To jest to właśnie, w jaki sposób my mówimy i w jaki sposób my komunikujemy. Bo naprawdę można komuś powiedzieć idź stąd z taką satysfakcją, że będzie odczuwał satysfakcję na myśl o zbliżającej się podróży, nie? Więc to jest bardzo, bardzo ważne i to jest bardzo taka ważna puenta o tym, żebyśmy pamiętali o tym, w jaki sposób też mówimy tej drugiej. drugiej osoby.
1: Zamykam mojego służbowego laptopa. Bardzo pięknie, dziękuję. Szybko minął ten czas. Dzisiaj naszą gościnią była pani Karolina Praszek-Gołębiewska, specjalistka do spraw ochrony danych osobowych i inicjatorka kampanii Bezpieczne Relacje. Pięknie, dziękuję. Zapraszam ponownie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach. Jeszcze raz!
3: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
4: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz.

0: Autopromocja. Melina. S-Rock.
1: Witold Szabłowski. Przypomnijcie, wtedy nazwała książka.
2: Jak nakarmić dyktatora.
1: Jak nakarmić dyktatora, czyli kucharze dyktatorów. To jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
2: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od czego zaczynamy?
4: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
5: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
6: 30 sierpnia
5: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
6: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
5: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
7: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
5: 30 sierpnia
4: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
5: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
4: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcza Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
0: Reklama.

0: Jeremy to Pearl Jam, Westy Rock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 29 sierpnia 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski. Dzień dobry, zapraszam. Będziemy razem do 12. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Spieczonego Bliźniaka. To jest wielki coroczny zjazd bliźniąt, trojaczków i czworaczków z całej Polski i zagranicy, który odbywa się w Czarnkowie w Wielkopolsce już od 1998 roku. Dlaczego spieczony bliźniak? No ano dlatego, że Czarnków leży w Wielkopolsce i wśród atrakcji jest tradycyjne pieczenie pyry. Proszę się nie martwić, nic się tam złego bliźniakom na tych zjazdach nie dzieje. Teraz mam dla Państwa piosenkę Street of Dreams. To jest kawałek grupy U2, który zapowiada nadchodzący studyjny album tej formacji, który ma się pojawić jeszcze w tym roku. Więcej na ten temat nic nie wiemy, a zatem czekamy i słuchamy. Street of Dreams to U2 Westy Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zespół, któremu Slipknot zawdzięcza poniekąd swój ogromny sukces, bo właśnie z tego zespołu wywodzi się oryginalnie Corey Taylor, którego panowie ze Slipknota zobaczyli i usłyszeli na żywo, no i postanowili go zwerbować. I tak oto Slipknot zyskał bardzo charakterystycznego i niepowtarzalnego frontmana i wokalistę. Through Glass i Stone Sour za nami, przed nami natomiast Smash Mouth. Już za momencik zagram dla Państwa numer All Star.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Od czego zaczynamy?
6: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
13: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
17: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.
18: This is Alice Cooper.
19: This is Marilyn Manson.
20: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple.
21: You're listening to Esker Rock.

Highway to Hell to ACDC w Esterok. A teraz przed nami, proszę Państwa, Perfect. Perfect, który razem z Łukaszem Drapałą pojawił się na koncercie Top of the Rock w Sopocie w Operze Leśnej w minionym tygodniu. No i jak piszą te plotkarskie magazyny, tudzież plotkarskie portale, okazało się, że w trakcie koncertu prowadzący przerwali ten występ po to tylko, żeby oryginalnego wokalistę grupy Perfect, czyli Grzegorza Markowskiego, z ekranów telewizorów pozdrowić. Bardzo ładny ukłon w stronę pana Grzegorza. My również pozdrawiamy bardzo gorąco. No i gramy Perfect z Grzegorzem Markowskim. Mam dla państwa numer Idź Precz.

0: To Lux Torpeda i autystyczny Westrock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za moment wybije 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa m.in. numer Paranoid grupy Black Sabbath.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Kocham wolność. To chłopcy z Placu Broni Westerok na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 29 dzień sierpnia 2026 roku. Trwa, proszę Państwa, ostatni weekend wakacji. I jest mi bardzo miło, że postanowiliście Państwo spędzić ten weekend z Eską Rock i ze mną. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Teraz mam dla Państwa piosenkę, która jest inspirowana przygotowaniami jej autora do maratonu. Royal Blood, które niebawem wyda kolejny studyjny album, piąty, o ile mnie pamięć nie myli, w swojej historii. I ten album zapowiada piosenką 10 over 10. I właśnie tego kawałka słuchamy teraz w Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: R.E.M. i The One I Love w Esterok. To za nami. Kilkanaście minut temu grałem dla Państwa numer, który jest inspirowany przygotowaniami do maratonu. To Royal Blood i 10 over 10. I tak sobie pomyślałem, a czemu by nie zagrać teraz czegoś dla rowerzystów? No i zagram. Już za chwileczkę w Esterok Queen i Bicycle Race.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, podzielone i mamy wysoki poziom społecznej nieufności. Tak wynika z badań. Jak można tę sytuację poprawić? No i kto nas ciągle chce poróżniać?
3: To wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem. To jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda.
2: Moim gościem będzie profesor Anna Giza-Poleszczuk. Socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka książek.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
14: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Reklama.
17: Hey, this is Rob Zombie.
18: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
19: Hey, this is Barry.
20: Brad.
21: Neil.
22: And Matt from 3.

Mama Lady Punk i Lady Punk w ESC Rock. Kiedy myślę Lady Punk, to od razu przypomina mi się ich występ w ubiegłym tygodniu na Rokowiźnie w Poznaniu, a kiedy myślę o Rokowiźnie, no to przypomina mi się od razu, że dziś jest ostatni dzień finałowej edycji Rokowizny 2026. Ten odbywa się na lotnisku Rakowice Czyżyny w Krakowie. Otwieramy bramy o 15, o 16 Zenek Grabowski, potem Romantycy Lekkich Obyczajów, potem Jam, potem Royal Republic, Lacuna Coil i na zamknięcie całej imprezy Koma. Jeżeli Państwo nie mają pomysłu na to, co zrobić z dzisiejszym wieczorem, to proszę pakować się w jakiekolwiek pojazdy i śmigać do Krakowa. Na pewno Państwo nie pożałują. Tymczasem teraz Westerok, Metallica i Memory Remains.

0: Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości, pijama, porno w SC Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11:00, po 11:00 mam już przygotowaną dla Państwa piosenkę Sultans of Swing grupy Dire Straits.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
12: A to pewnie szefa długo nie będzie.
11: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
12: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
11: No w Brikomanie, a gdzie?
13: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny. Reklama.

0: Heart-Shaped Box, czyli pudełko w kształcie serca. To Nirvana Westerok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu w sobotę 29 sierpnia 2026 roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Sabina, Jan, Beatrycze, Michał, Piotr, Andrzej, Flora, Świętosław, Krescenty i Jan Chrzciciel. I wszystkim tym, którzy obchodzą dziś imieniny, albo urodziny, albo jakiekolwiek inne święto, składam najserdeczniejsze życzenia prosto z głębi mojego serducha. Do tych życzeń dorzucam, proszę Państwa, oczywiście upominek muzyczny, no bo koncert życzeń bez upominku muzycznego to się nie liczy. Tym razem w upominku muzycznym mam dla Państwa numer You Know I'm No Good. Oryginalnie śpiewała to Amy Winehouse, ale ja zagram dla Państwa wersję z płyty Foreign Tones grupy The Rolling Stones.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Bad Medicine to Bon Jovi, Westerok o miłości, rzecz jasna. No to w temacie miłości jeszcze przez chwilkę pozostaniemy, bo już za chwileczkę zagram dla Państwa Westerok numer Somebody to Love grupy Jefferson Airplane.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział, to kurczę.
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
11: No, bo mają wszystko taniej.
10: A jeszcze jakiś?
11: Bo mają najlepszy wybór.
10: No i?
11: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
10: Ciekawe, co jeszcze?
11: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
12: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
14: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
15: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
16: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
21: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
22: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
23: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
24: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
25: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Esco.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To Hurt i Załoga G w Esterok. Powolutku, proszę Państwa, zbliża się 12. Już niedługo przyjdzie nam się pożegnać, ale zanim to nastąpi, to ja chciałbym przypomnieć, proszę Państwa, że to jest ostatni dzwonek na to, żeby spakować mandżur i na szybko wyruszyć w stronę Krakowa. Dziś tam ostatni dzień rokowizny 2026, ostatni dzień ostatniej edycji. Dziś na pewno jeszcze Zenek Grabowski, Romantycy Lekkich Obyczajów, Jam Royal Republic, Lacuna Coil i Koma. Także jest to chyba całkiem niezły pomysł na to, żeby z hukiem zamknąć ostatni weekend wakacji. Jeśli Państwo nie wiedzą, co ze sobą dzisiaj zrobić, polecam bardzo gorąco. Na pewno będziecie Państwo zadowoleni. Tymczasem Westerok, Red Hot Chili Peppers i numer zatytułowany Snow.

0: Hej i Ho Westrock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. No bo to jest sobota, no bo zbliża się 12, to oznacza, że już za momencik otworzą się bramy naszego eskarokowego garażu. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza, w moim natomiast zapraszam do spotkania ze mną już jutro. Będę tutaj na Państwa czekał o 9 rano. Za dziś ogromne dzięki, Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina Eslerok.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już w garażu i będziemy zaczynać się garaż, ale będzie bryka na początek.
2: To będzie bardzo, bardzo drogi garaż. Prawdopodobnie najdroższy garaż, jaki do tej pory nagrywali.
1: Chyba tak, to prawda. I to wszystko za sprawą jednego samochodu, ale o tym za chwilę. Na razie jeszcze kawę zrobimy, zapniemy

0: Nie przedstawiliśmy się. Joanna Ziętarska oczywiście.
1: Łukasz Bąk, witamy was jeszcze raz bardzo pięknie w garażu. Mówiliśmy o tym, że to będzie chyba najdroższy garaż w historii garażu.
0: No i nawet jesteśmy w stanie go dokładnie wycenić, ponieważ kosztuje 35 milionów dolarów, co w przeliczeniu na PLN-y daje 132 miliony złotych.
1: Czy policzyliście już te wszystkie zera? 35 milionów dolarów. Jest taki samochód, który jest rzeczywiście wyjątkowy, który kosztuje tyle pieniędzy, który trafił na aukcję, a który był własnością człowieka, który się nazywa Nick Mason, znanego wam zresztą z zespołu Pink Floyd, który jest największym fanem motoryzacji pod słońcem, jakiego można sobie wyobrazić, i ma kolekcję samochodów niewiarygodną i wystawił na aukcję auto, które się nazywa McLaren F1 GTR.
0: I nie byłoby nic dziwnego w tej historii, bo takich F1 GTR-ów powstało 28 sztuk, gdyby nie to, że to auto było dwukrotnie rozbite. Raz przez dziennikarza, któremu wręczył samochód, żeby go sobie potestował, i ten, że wylądował w polu pszenicy tym samochodem. I prawdopodobnie z tego względu trzeba teraz zapłacić za niego jak za zboże. Niemniej, drugi raz auto miało również wypadek. Już wówczas sam Nick Mason rozbił je na to, że wpadł w opony. Niemniej po obu kolizjach zostało naprawione. Ma wybitną kolorystykę żółto-czerwoną, co też sprawia, że jest rozpoznawalne gdziekolwiek się pojawi. No i sam fakt, że jest to GTR dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, jest wyjątkowy, ponieważ te auta powstawały głównie z myślą o torze, o wyścigach, między innymi 24-godzinnym Le Mans. Natomiast w tym wypadku firma McLaren przebudowała celowo ten egzemplarz pod kątem Masona, żeby mógł nim jeździć po drogach publicznych.
1: No i
0: za to wszystko trzeba zapłacić 35 milionów dolców.
1: Niebywała to jest ilość pieniędzy, niebywałe to jest auto i niebywałą frajdę i na pewno wielką inwestycję będzie miał ktoś, kto ten samochód kupił. I no, myślę, że to taki samochód już tylko chyba tylko rosną na wartości. Ja się zastanawiam, czy może

0: można przebić kwotę 35 milionów dolarów? Chyba można.
1: Oczywiście, że tak. Historia różnych Ferrari i Mercedesów, które budowane były w kilkunastu, kilkudziesięciu egzemplarzach w latach 50., 60., 70., pokazuje, że tego typu samochody już nie tanieją, taniały nie będą, więc jeżeli ktoś ma wolnych 132 miliony złotych, to zachęcamy. Bierzcie, kupujcie, bo za kilka lat sprzedacie to jeszcze drożej.
0: No dobrze, to zaraz upadniemy trochę niżej.
1: O, zjedziemy na samo dno.
0: Dobra, zjedźmy na samo dno. Mówili moi drodzy, to jest garaż, raz o drogich samochodach, raz o tych troszkę tańszych i przedziwnych, o tym, o czym za chwilę, to cierpliwości.
2: To jest garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: jest Garaż w SC Rock.
1: No dobrze, zejdźmy na ziemię w takim razie. Powiemy teraz o samochodzie, który nie kosztuje 35 milionów dolarów. Kosztuje troszkę mniej. Będziemy podawać ceny w jenach, ale to za chwilę. Pojawił się Leaf Nismo. Nissan oczywiście. Pojawił się na rynku japońskim. Wygląda bardzo zacnie. Ma bardzo ładną stylistykę, ma czerwone akcenty. Ma sportową lotkę, ma 19-calowe felgi bardzo eleganckie. Mało tego, ma zmodyfikowane zawieszenie ze sprężynami, stabilizatorami, z tulejami nowymi, bardzo proszę.
2: Z tulejami?
1: Ma, tak, z tulejami.
2: No, właśnie. Nissan, który ma stuleje.
1: Słuchajcie.
2: Nismo. Dobra teraz... reklama. Nismo. Nissan, który ma stuleje.
1: Poza, przepraszam. Plułam się kawą przez ciebie.
2: Dobre, dobre, dobre. Wszystko ma ten samochód. Wszystko ma, tylko wszystko? Nie ma jednego. Wiesz,
1: właśnie.
2: Nie ma silnika, tak. Nie ma charakteru i nie ma emocji. Jak można było nazwać Nismo coś takiego? Nismo, marka legenda, która budowała GTR-y pięknie brzmiące, pięknie jeżdżące. 370Z, nawet jeździłaś przecież Dżukiem Nismo.
1: Kochałam spalinowy Dżuka, Nismo.
2: Był wspaniały.
1: Cudowny.
2: A tutaj
1: był.
2: W tym wypadku nie dość, że zrobili elektryka, to nawet nie chciało im się dorzucić do niego trochę konie mechaniczne. Wiesz co? To jest trochę tak, Joanna, jak ty byś się ubrała w strój tenisistki.
1: Aha.
2: Wiadomo, że wszyscy wiedzą, że nie grasz w tenisa.
1: Nie gram
2: tutaj
1: w tenisa.
2: Frotkę miałabyś, sportowe bruty. Białą miniówę byś miała, rozumiesz? I polówkę białą. I każdy by się z ciebie śmiał, bo wszyscy wiedzą, że nie potrafisz grać w tenisa.
1: To prawda.
2: Byłoby to żałosne?
1: Ale powiedz mi teraz, jak się ma czuć taki biedny Leaf?
2: Czy nie grając w tenisa, jakbyś się ubrała w strój tenisowy,
1: tak.
2: To tak. Byłoby to żałosne.
1: Teraz pomyśl sobie.
2: I tak samo żałosne jest Nissan Leaf.
1: Jak mu musi być teraz wstyd temu Leafowi Nismo, rozumiesz? Bo to wystarczyło, żeby oni mu dodali moce, tak jak dodali Arii w Nismo. Dodali moce.
2: Chociaż to.
1: Ale niestety nie dodali mu mocy i efekt jest tego taki, jaki jest, że teraz biedny Nismo, on teraz sam chodzi i się czuje jak ziętara w tym stroju tenisistki.
2: Jest jedna
1: Słabo.
2: Dobra rzecz w tym samochodzie. Wiesz jaka? Nie należy ani do mnie, ani do ciebie.
0: To jest SK Rock.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
12: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.

0: Godnie w garażu. Będę mówić o samochodzie, który lubię niezmiernie, którym jeździłem już jakiś czas temu i który w ogóle ma markę, którą naprawdę uwielbiam za konsekwencje i za parę innych rzeczy. Chodzi mi o Mazdę CX-30, która jest na rynku już dość długo, bo wyobraźcie sobie, jeszcze przed pandemią się pojawiła w 2019 roku i oczywiście przechodziła sobie jakieś tam różne swoje drobne modyfikacje, ale ciągle wygląda bardzo podobnie do tej, która była w 2019 roku wypuszczona na rynek, czyli krótko mówiąc, z podniesioną, nadmuchaną wersją trójki. I ja bardzo kocham ten samochód. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ja bardzo kocham Mazdę 3 i uważam, że jest to jedna z najbardziej udanych Mazd i to jest bardzo dobra wielkość, więc jeżeli ktoś potrzebuje mieć crossoverka, to ma rzeczywiście Mazdę 3, tylko w wersji po prostu lekko podniesionej. Za co kocham Mazdę? Kocham Mazdę za minimalizm we wnętrzu, za bardzo dużą łatwość obsługi, za to, że się do niej, że można się w nią wpasować, proszę, jak w miękką rękawiczkę.
1: Nie, to jest święto, się nazywa
2: Jinba Itai. Jedność konia zjeść.
0: O, to i ja na przykład się czuję tak
2: jednością. On tak silnik tam robi, patataj.
0: Świetny jest. I teraz silnik. Ja naprawdę, słuchajcie, da się w tych czasach i naprawdę chwała Maździe za to, da się w tych czasach nie uprawiać downsizingu. Kurczę, mało tego, okazuje się, że jak się włoży do takiego samochodu silnik wolno sący, dwulitrowy, porządny, jeszcze z miękką hybrydą, to nie dość, że to się przekłada na naprawdę dużą frajdę z jazdy, to przekłada się na spalanie, bo wcale to nie się nie okazuje, że to pali więcej, tylko pali kurczę mniej. To jest bardzo oszczędne auto, więc naprawdę czapka z głowy dla Mazdy za to auto i za naprawdę frajdę z jazdy. I akurat lubię wolno sące silniki, bo ja nie muszę być sprinterką na światłach, ale ja lubię ten moment, kiedy ona się tak powolnie napędza i w końcu, ale czujesz, że to auto idzie.
1: Ja szanuję Mazdę za konsekwencje. Konsekwencje w stylistyce, w projektowaniu wnętrz, w robieniu tych wolno sących silników, w tym, że i tym wyróżnia się na rynku, bo ile wielu producentów dzisiaj kombinuje, robi rewolucję, tutaj ekranizację na wzór stoiska z telewizorami w markecie przeprowadza we wnętrzu, to downsizingi, to jeszcze w stylistyce coś gmera, to jednak jak widzisz dzisiaj Mazdę na ulicy, to wiesz, że to jest Mazda. Wsiadasz do Mazdy, do jej wnętrza,
0: tak.
1: Czujesz, że to jest Mazda. Mniej eksperymentów, więcej konsekwencji i to w przypadku tej marki zdecydowanie się
0: sprawdza. Bardzo byłoby mi ładnie w takiej CX-30 i komu by to przeszkadzało, ja się pytam?
1: Mnie nie. Na pewno cię wolę w Mazdzie CX-30 niż w Nissanie Leafie Nismo Stuleja.
3: Do garażu Eskirok zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Bardzo dużo dzisiaj japońskich samochodów mamy.
2: Tak, my jesteśmy dzisiaj bardzo po japońsku.
1: Przed chwilą mówiliśmy o jednym Nissanie, potem wsiadłaś do Mazdy, a teraz się przesiadamy znowu do Nissana, bo ja na samochód tygodnia wybrałem Nissana, ale bez dopisku Nismo, tylko z napisem X-Trail, czyli słynny X-Trail. Mhm. I powiem ci, że ten samochód mnie w pewnym sensie urzekł.
2: O.
1: Po pierwsze, wielkie wnętrze, naprawdę bardzo obszerne, ale przede wszystkim bardzo logicznie, ergonomicznie zaprojektowane, co w dzisiejszych czasach nie jest oczywistością. Dużo fizycznych przycisków, dużo pokręteł, wszystko pod ręką, a do tego jakościowo petarda. Doskonała skórka i to prawdziwa na fotelach, czyli tak zwana nappa. Coś ty ze spaluchami zrobiła?
2: Nie, przepraszam, bo się pomazałam się cała, ale mów.
1: Jodynę masz nałożoną?
2: No, ospę masz? Bawię się długopisem i efekt jest tego taki.
1: Słuchajcie, Janaśka jest ubrana na czarno, a paluchy ma fioletowe teraz.
2: Jeszcze wyglądam jak bałwan. Mów.
1: Już masz fioletowe paluchy?
2: Tak, no widzisz, no koniec świata. No i co z tym X-Trailem? Opowiadaj, bo oczywiście ja bardzo lubię w ogóle
1: naprawdę,
2: ten samochód.
1: Naprawdę i super zawieszenie i układ kierowniczy. W ogóle wsiadłem do niego i trochę się cofnąłem w czasie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Mhm. Praktycznie, ergonomicznie, przestronnie, czytelnie, wszystko ekstra, poza jednym. Napęd. Napęd tego auta skonstruowany na bazie dwóch silników elektrycznych i jednego spalinowego. Elektryki napędzają koła, a silnik spalinowy tylko ma produkować energię, żeby przekazać tym silnikom elektrycznym.
2: To jest tak zwany range extender.
1: REV tak zwany, czyli oni to hybrydą nazywają, albo e-power.
2: To jest bardzo fajna konstrukcja. Co ci się w tym nie podobało? Ja bardzo
1: lubię podoba mi się jedno. Nie podoba mi się tam zużycie paliwa. Owszem, osiągi nie są spektakularne, są normalne, tak bym powiedział. No ale od hybrydy oczekiwałbym, znając hybrydy innych producentów, na przykład Toyoty, że to w mieście będzie paliło 6 litrów. I w trasie podobnie.
2: Ale co ci w mieście ci brał więcej?
1: 8,5-9.
2: W mieście?
1: I w trasie to samo i to przy skromnej prędkości 120 na godzinę.
2: Nie, katastrofa. W mieście powinien brać w granicach powiedzmy 6.
1: No dokładnie, bo tyle nowoczesne hybrydy
2: 6,5, no bo to jest duży samochód bardzo.
1: Tak, no ale RAV4, jak porównujemy, no to spala ci w okolicach 5,5-6.
2: Błagam cię, to w ogóle w mieście RAV-ka nie chce brać paliwa.
1: No, ona produkuje paliwo. No a Nissan to, co wyprodukowała RAV-ka, zużywa jeszcze z chęcią. Ponieważ jest to, rozumiesz, jest to bez sensu układ, kiedy silnik spalinowy o niskiej efektywności cieplnej, choćby nie wiem, jak on był zajebisty, to jednak 50% spalonego paliwa leci w powietrze w postaci ciepła, a tylko 50% jest zamieniane na realną energię i niestety to po prostu się nie sprawdza. Super samochód z beznadziejnym napędem, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Zdecydowanie wolałbym tutaj jakiegoś fajnego dieselka.
2: O, Mazda,
1: mówiliśmy przed chwilą, 3,3 litra, rzędowa szósteczka, przyzwoita moc, fajne brzmienie i jedzie. A Nissan wrzuca tutaj jakieś gówno, które niestety pali dwa razy tyle, co diesel.
2: Swoją drogą, to jest ładne imię na przykład, rzędowa szósteczka.
1: Już dzisiaj jedno ładne imię wymieniliśmy.
2: Właśnie,
1: wymyśliliśmy, może nie kombinujmy.
2: Anna Rzędowa Szósteczka Ziętarska. Nie, przepraszam, pojechałam trochę.
0: Garaż w ESC Rock.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
3: Czy ja mówiłem? Nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Kiedyś nas obuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przyprowadziliśmy Bernardyna.
3: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Co ty mówisz? To, że pieniądze szczęścia nie dają, co to jest w ogóle za bzdura galopująca? Jak człowiek ma pieniądze, to przede wszystkim się nie musi martwić o różne rzeczy.
3: Albo ciężka praca zawsze się opłaca.
2: Nie zawsze.
3: No właśnie nie zawsze.
2: Nie, wcale nie. To, co cię nie zabije, co cię wzmocni. Po prostu ten, kto wymyślił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to naprawdę ja go chcę spotkać, tego człowieka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe,

0: to moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. Złoty 99 przy zakupie 3, a od soboty banany. Kilogram złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Och, będziemy teraz wchodzić w pojazdy z rock'n'rollową duszą. Będę miała dla was pociąg.
2: Do czego ty masz pociąg?
1: Do bardzo wielu różnych rzeczy, zwłaszcza jeśli mają bardzo dobry silnik. A ty do czego będziesz miał pociąg?

0: Garaż w SC Rock.
1: Kochani, w autach rock'n'rollowych mam dzisiaj dla was pojazd niesamowity. Będzie to pociąg, ale pociąg niezwykły. Pociąg stworzony przez pana Ettore Bugatti w latach 30., dokładnie w 34 roku. Cała historia zaczęła się od tego, że Bugatti wypuściło model Type 41 Royal, który jakoś się nie za bardzo sprzedawał. Był wielki kryzys gospodarczy. No, ewidentnie potencjalni nabywcy byli tacy troszkę średnio z kasą. Za to miał w związku z tym Ettore z tego Royal bardzo dobre silniki. Natomiast co się sprawdzało w tych czasach? Pociągi. Więc co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział, tak uczynił. Słuchajcie, i rzeczywiście przez wiele lat we Francji jeździły wspaniałe pociągi Bugatti. Było ich 88. W 34 roku osiągały prędkość, uwaga, 196 km na godzinę.
2: Łocie panie, to
1: ja bym chciała, żeby pendolino jeździło.
2: Dokładnie, szybciej chciałem to właśnie powiedzieć, że 90 lat temu pociągi jeździły po Francji szybciej niż dzisiejsze współczesne pendolino po Polsce. To można powiedzieć, że to była taka protoplasta TGV?
1: TGV? Troszkę oui, tak. Słuchajcie, oui. Niebywałe to jest. Po pierwsze były przepiękne, były absolutnie aerodynamiczne, były też bardzo nowatorskie. Na przykład konduktor miał specjalną, centralnie umieszczoną kabinę, żeby

0: sobie spokojnie swoje działania różne wykonywać, ale w ogóle niesamowite były wagony w środku, bo wagony w środku miały bardzo dużo możliwości personalizacji. Dodam jeszcze raz, to jest 1934 rok i wiesz, co można było robić? Wiecie, co można było robić? Można było przestawiać sobie siedzenia, można było sobie zrobić własną salonkę.
1: Ja to potem Renault Espace 60 później zastosowało to rozwiązanie.
0: Niestety z tych 88 pociągów, bo potem one były napędzane na paliwo alkoholowe, które w pewnym momencie było dość tanie, a potem się już zrobiło bardzo drogie. Pamiętajmy, że szła wojna. No i efekt był tego taki, że po prostu te pociągi przestały jeździć i ostał się tylko jeden wagon, specjalny wagon Le Présidentiel, chyba tak to się mówi, jest w muzeum w Miluzie, można go sobie oglądać. No i niestety cała reszta się nie ostała, podejrzewam, że przez wojnę. Niestety.
1: Czyli jak ktoś miał w latach 30. ubiegłego wieku pociąg do alkoholu, to nawet mógł sobie wybrać odpowiednią kolej.
2: To jest Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: teraz poniekąd zostajemy trochę w świecie Bugatti, ponieważ auto, o którym ja zaraz będę mówił, ma wiele z Bugatti wspólnego. Mianowicie pamiętacie pewnie wszyscy taki model Veyron, który w latach 2000 pobił wszelkie rekordy mocy, prędkości, ceny. Ale wcześniej na podobny pomysł wpadł ktoś zupełnie inny. Człowiek, który nazywał się Kurt Lotterschmidt, jest właścicielem touringowej firmy Lotek.
1: Ach, to słynna firma jest.
0: Dzisiaj jest trochę zapomniana, ale swego czasu przeprowadzała tuning wielu różnych samochodów, różnych marek, różnych modeli. Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chce stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych. Przystąpił od razu do dzieła. Przez 10 lat projektował cały wóz. Zaczął od przestrzennej ramy ze stali chromowo-molibdenowej, nałożył na nią nadwozie wykonane całkowicie z karbonu i kewlaru.
1: Leciutko.
0: I wrzucił tam, tak, leciutko, nawet po tym, jak wrzucił tam V12 z Mercedesa, tą samą między innymi, którą Pagani Zonda stosuje, to całe auto ważyło 1280 kg.
1: To niedużo, jeszcze jak z tym wielkim silnikiem, to naprawdę leciutko.
0: I z wielkim silnikiem, do którego dorzucił dwie wielkie turbosprężarki, bo wolno ssący ten silnik był zda słaby. No więc jak wrzucił tam dwa turbo, to jeszcze zastosował przełącznik w środku, który zmieniał doładowanie tego turbo. I w niższym doładowaniu 0,85 bara silnik generował 850 koni i 1100 N, a jak sobie przełączyliśmy przełącznik, to doładowanie rosło do 1,2 bara, moc do 1200 koni, a moment do 1320 Nm.
1: Matko jedyna, to jakieś przepotworne w ogóle są
0: wartości,
1: parametry.
0: Czyż wartości wyższe niż w Veyronie, który zadebiutował dopiero kilka lat później. I pamiętajmy o tym, że to wszystko było ćwierć wieku temu.
1: Ale no i co? I to się ktoś to kupił, ktoś gdzieś to się sprzedawało, coś się z tym dalej wydarzyło.
0: 3,8 do setki, bo auto nie miało trakcji. Nawet na trzecim biegu paliło kapcia, który miał szerokość 34 cm.
1: Boże, wielki.
0: Ale już 0,200 to było 7,8 sekund, a w niespełna 17 sekund rozpędzał się do 300 na godzinę, jechał ponad 400 na godzinę. Niestety koszty przerosły pana Lotterschmidta.
1: O, szkoda.
0: Stał tylko jeden egzemplarz. Żeby ten sam egzemplarz homologować, musiałby wydać mnóstwo pieniędzy, mnóstwo rzeczy poprawić w tym samochodzie, więc ostał się tylko z tym jednym egzemplarzem. Ten jeden egzemplarz żyje nadal, ma się podobno świetnie. Pan Lotterschmidt nim jeździ i samochód bywa na różnego rodzaju zlotach. Jest nawet eksponatem na w muzeach motoryzacyjnych.
1: Fajnie ma taki pan Lotterschmidt. Wyobrażasz sobie na przykład, że skonstruowałbyś samochód i jeździłbyś jedynym egzemplarzem samochodu, który nazywałby się Bong?
0: No, jasne. Bumblebee.
1: Bumblebee.
0: Był taki.
1: No, tak.
0: Taki żółty, Camaro się nazywał. Ale wiesz co, fajne są takie historie, ja je lubię, bo pokazują, że człowiek z zajawką, pojedyncza postać, która nie dysponuje miliardami na rozwój, potrafi zbudować hiperauto, które jest swego rodzaju pomnikiem i wyprzedza wielkie koncerny w swoim myśleniu.
1: Oj, zdecydowanie tak. I bardzo lubimy takich ludzi w naszym garażu.
2: To jest garaż w SCRO.

One tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości, zmuszają do miłości.

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
13: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
12: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
14: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Bardzo ciekawe badanie przeprowadził magazyn Top Gear, a mianowicie zapytał ludzi, jakie są najbardziej bezużyteczne funkcje w samochodach. Pomyślałam sobie, że tych funkcji w samochodach bezużytecznych jest w tej chwili od groma i mało tego, będzie ich coraz więcej. Ja osobiście naprawdę uważam, że niedługo dojdzie do tego, do tej listy bezużytecznych funkcji w samochodzie, ten nieszczęsny pipkacz, który mi pipka, że ja przekraczam prędkość. On jest bardziej rozpraszający, bardziej denerwujący, niż w ogóle to ma, że tak powiem, sens, bo to wcale nie jest tak, że ja w związku z tym będę jeździć wolniej, tylko bardziej będę wściekła, że mi coś pipka.
2: Wiesz co, jeszcze żeby on realnie rzeczywiście przy tej konkretnej prędkości, na przykład 50 km na godzinę działał, a to jest tak, że 50 km na godzinę pokazuje ci licznik auta albo 100 na godzinę, ale ty w rzeczywistości jedziesz na przykład 95 albo 96, więc poniżej tak naprawdę tego dopuszczalnego limitu, więc rzeczywiście na pewno na tę listę zostanie wpisany, zresztą już użytkownicy samochodów zwracają na to uwagę, ale wśród tych najbardziej irytujących rozwiązań, których mamy serdecznie dość, znalazło się na przykład sterowanie gestami.
1: Jakie to było durne. Słuchajcie, była taka moda w pewnym momencie na to, że każdy samochód premium miał mieć sterowanie gestami. I po prostu ja pamiętam, w którejś BMC chyba siedziałam jak kompletny bałwan wykonywałam miliony różnych dziwnych ruchów, żeby podgłośnić, ściszyć, przesunąć, zmienić coś. To chyba w ogóle jakoś nie wypaliło, bo teraz nikt już z tego nie korzysta. Mało tego, on w ogóle nie chciał reagować na moje gesty.
2: Dwa gesty trzeba było, dwa palce. Ludzie stali z boku na światłach i patrzyli, jakiś świr kręci palcem w prawo, kręci palcem w lewo.
1: Idiotyzm.
2: Pokazuje dwa palce, potem trzy, ale zapomnieli w BMC o jednej rzeczy. Przecież mogli zrobić tak, że pokazujesz kciuk w górę i to jest lewy kierunkowskaz, kciuk w dół, to jest prawy kierunkowskaz i przynajmniej do czegoś ten system by się nadał.
1: Tak, coś w tym jest, słuchajcie, jeszcze z najbardziej niebezużytecznych ludzie wskazali elektroniczny generator dźwięku silnika, to się akurat z tym zgadzam, bo to jest trochę bez sensu. Za dużo pipkaczy, jeśli chodzi o, że kamery cofania są super i że czujniki parkowania też są super, tylko czasami one tak strasznie pipkają, że ludzie się bardziej boją, niż mają z tego pożytek.
2: I sterowanie głosowe jeszcze ludziom się nie podoba w samochodach, ponieważ nie działa tak, jak powinno, ja się z tym zgadzam. Nie tak dawno jechałem jakimś Mercedesem, słuchałem sobie Eski Rock, nuciłem coś pod nosem, po czym nagle pani z Mercedesa się odezwała. Samochód wypełniła miłość.
1: Nie chcę pytać,
2: nie chcecie wiedzieć, czego słuchałem. Nie chcecie wiedzieć, czego słuchałem.
1: Chyba nie, zmieńmy temat.
2: Ale pani najwyraźniej z Mercedesa się podobało.

0: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: A na koniec, moi drodzy garażu, mamy dla was pracę.
2: Nie, poczekaj. Inaczej. Najpierw mamy świetne informacje.
1: Właściwie tak. Najpierw zaczniemy od bardzo dobrych informacji.
2: Bardzo dobra informacja jest taka, że jeżeli przekroczyliście prędkość na odcinkowym pomiarze prędkości albo fotoradar was uwiecznił na zdjęciu, to istnieje spora szansa, że nie dostaniecie mandatu, ponieważ GITD nie ma rąk do pracy i w zasadzie 2/3 tego typu spraw ląduje w koszu i w związku z tym, żeby nie lądowała w koszu, to GITD szuka rąk do pracy.
1: Tak jest, słuchajcie, i teraz bardzo pilnie potrzebują ludzi, którzy się zmobilizują i będą te wszystkie nasze, znaczy wszystkie wykroczenia i te zdjęcia oglądać, weryfikować i wysyłać mandaty, bo rzeczywiście po prostu nie ma komu tego robić.
2: Sprawdzać,
1: naprawdę nie
2: weryfikować, wysyłać pism, wzywać.
1: Tych rzeczy dzieje się po prostu strasznie. W pierwszej połowie bieżącego roku same 111 odcinkowych pomiarów prędkości zarejestrowało 384 tysiące przekroczeń dozwolonej prędkości. I ktoś te 384 tysiące obejrzeć musi, żeby wysłać ludzi.
2: Ale nie obejrzał, ponieważ mamy 384 tysiące przekroczeń prędkości, a wystawiono tylko 116 tysięcy mandatów. Czyli 1/3 w zasadzie, a nawet
1: ciutkę mniej. No i trudno, moi drodzy, jest jak jest. Może byśmy jeździli bardziej przepisowo, to nie będą wtedy zwalniać.
2: Właśnie, ja się dziwię, że GITD wydało komunikat, że zatrudnia ludzi. Zamiast taki komunikat wydawać, powinno dać prośbę pod tytułem: jeździcie wolniej, bo nie mamy ludzi do pracy, żeby weryfikowali wszystkie te przekroczenia.
1: Coś w tym jest. Słuchajcie, to my się żegnamy bardzo pięknie. Dzisiaj już kończymy garaż. Wracamy do was oczywiście w wersji audio za tydzień. Jak chcecie oglądać nasze twarze i zobaczyć nas w rozszerzonej wersji, to oczywiście zapraszamy na naszego YouTube'a. A i w ogóle, wiesz co jeszcze mamy? My możecie nas jeszcze słuchać na Spotify'u.
2: Właśnie. A wiesz, słuchaj, po nagraniu ilu 40, czy tam ilu 30 paru odcinków?
1: Tak, znaczy, bo my
2: ja odkryłem, że jesteśmy na Spotify'u. I wtedy można taką rozszerzoną wersję niż to, co słyszeliście teraz przed chwilą.
1: Od pierwszego odcinka można sobie przesłuchać, na przykład w samochodzie, jadąc sobie, albo prasując, albo nie wiem co, albo po prostu biegając po lesie. Więc jeśli macie ochotę, to również słuchajcie nas na Spotify'u, oglądajcie na YouTube.
2: Podcast nazywa się Garaż Eski Rock.
1: Tak jest. Trzymajcie się ciepło, wracamy w tej wersji do was za tydzień, a tak w ogóle jesteśmy obecni wszędzie. W Spotify, na YouTube. Jesteśmy szaleni. To pa.
2: No, nara.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Drogowskazy, drogowskazy w SC Rock.
2: Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, podzielone i mamy wysoki poziom społecznej nieufności. Tak wynika z badań. Jak można tę sytuację poprawić? No i kto nas ciągle chce poróżniać?
3: To wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem. To jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda.
2: Moim gościem będzie profesor Anna Giza-Poleszczuk. Socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka książek.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
13: A jak lemoniadę?
12: No też.
9: To poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
16: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
17: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
18: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
19: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
20: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata.
10: tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.

0: I jakże klasycznie nam się zrobiło na antenie Jeski Rock, to Led Zeppelin, to Kashmir, a przed nami nowość, ponieważ pan Billy Morrison, gitarzysta Billego Idola, całkiem niedawno przedstawił swoją zaskakującą płytę. To było 7 sierpnia, kiedy na sklepowych półkach pojawił się krążek Hollow i sam pan Billy Morrison z tyłu głowy, kiedy powstawały te dźwięki, miał kilku gości, w tym między innymi Dextera Hollanda, czyli wokalistę formacji The Offspring. I kiedy tworzył te kompozycje, no to modlił się o to, żeby Dexter się zgodził. A ten na szczęście się zgodził. To nowe dźwięki od Billego Morrisona wraz z Dexterem Hollandem z formacji The Offspring. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek to

0: to niesamowity głos Chrisa Cornella. Czekamy także na ostatnią płytę Soundgarden i to już od dobrych kilku lat. Natomiast ostatnio pojawiły się zaskakujące wieści o tym, że Soundgarden zagra specjalny set i to podczas meczu otwarcia sezonu amerykańskiego futbolu 9 września. Rodzi się tylko pytanie, kto w takim razie będzie tam wokalistą. A właściwie nie wokalistą, a wokalistką będzie Taylor Momsen, którą świetnie znamy z formacji The Pretty Reckless. To ona pojawi się tego 9 września, by towarzyszyć muzykom formacji Soundgarden. A my oczywiście czekamy na nowe dźwięki tej grunge'owej legendy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zasadniczo to ja kocham wszystkie zwierzęta, nieważne czy to czworonożne, dwunożne, czy takie, które żyją w morzach i oceanach, czy rzekach. Byle wylądowały mnie na patelni. Trzymajcie się, nara.
3: A myślicie, że to krewetki to nie mają uczuć? Albo śledzie?
4: No śmiernice to mają nawet bardzo, bardzo, bardzo dużo myślący mózg.
5: No właśnie, dlaczego pani w sklepie nie dajemy na piwku? A?
3: No właśnie.
5: No właśnie, ja też nie wiem. No
3: ale jak pani pyta, czy może być winna grosik, to wielka afera.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
10: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
20: No to życzę szczęścia.
21: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
22: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie 1,99 zł za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
24: Codziennie niskie ceny.
25: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
26: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie.
0: No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
4: We are Måneskin.
5: I'm Youngblood.
4: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
7: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Ska Rock.

To my z tej słonecznej Kalifornii przenosimy się w stronę mrocznego grunge'u. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że ostatnio na stronie eskarock.pl pojawił się wyjątkowy artykuł, w którym można posłuchać brzmienia wyizolowanego głosu lidera i wokalisty, nieżyjącego niestety wokalisty zespołu Alice in Chains. Jeśli macie ochotę posłuchać tak naprawdę, dlaczego ten talent kipiał aż tak mocno, to myślę, że takie wyizolowane dźwięki mogą nam pokazać właśnie te szczegóły związane z zespołem Alice in Chains.

0: i pomyśleć, że jeszcze w ubiegłym roku ten zespół dał blisko 100 koncertów. W tym roku pomarańczowa trasa to zaledwie 11, a przyszły rok to będzie maksymalnie 25 koncertów, bliżej 20, jak wieści zespół Kult. A propos stanu zdrowia Kazika Staszewskiego, no panowie trochę będą pauzować po prostu w przyszłym roku, dlatego proszę nie być aż tak mocno rozczarowanym. Pytanie, jak to będzie wyglądać w 2028. I to jest też niesamowite, że my aż tak mocno myślami zaczynamy wręcz skakać a propos planów zespołu Kult.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: No niemożliwe, że takie oprawy.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
10: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
8: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
20: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
22: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
0: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko

0: 349 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Reklama.

0: A skoro już tak zahaczamy o Black Sabbath, to warto także wspomnieć o tym filmie, który zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy bali się, że film o Ozzym Osbornie może być dosyć cukierkowy, taki nawiązujący do Bohemian Rhapsody, i tutaj uspokaja wszystkich Jack Osborne, który mówi, że nie tylko ten film będzie hardkorowy, ale także należy liczyć na głębokie kino psychologiczne. Biorąc pod uwagę historię pana Ozziego Osborna, to wcale się nie dziwię, że należy aż hardkorowo podchodzić do tej produkcji. Pytanie, jak my będziemy natomiast podchodzić do produkcji, która już za 41 dni na sklepowych półkach, chodzi o najnowszy album Grzegorza Kupczyka, Aperitif. 10 premierowych kompozycji, no podobno tam zabawa w studio była przednia. Zacni goście, w tym m.in. Ania Rusowicz, a muzycznie brzmi to tak.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Slash i Miles Kennedy, Westrock. Panowie pracowali cały ubiegły rok nad nową płytą i okazuje się, że właściwie ona już jest gotowa. Miles mówi, że skończył nagrywanie wokali w pierwszej połowie sierpnia. Zostały tylko miksy. Wszystko inne jest gotowe. Jak mówi, jestem podjarany tą płytą. Jestem osobą, która zwykle ma wątpliwości i woli poczekać na premierę płyty, ale tym razem jestem dobrej myśli, wspomina Miles Kennedy, a my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając oczywiście na tę płytę, która najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku, no i czekamy także na wizytę tego zespołu w naszym kraju.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny. Tak zakręconej

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.

to High Hopes i Pink Floyd Westerok. A propos wielkich nadziei, ci, którzy mieli takowe w kontekście wielkiego powrotu Komy, myślę, że nie czują się rozczarowani. Pytanie, czy fani Komy nie czują się rozczarowani nową wersją kompozycji Los Cebula i Krokodyle Łzy, którą wypuścił w tym tygodniu Piotr Rogucki i Normalni Ludzie. Myślę, że ta wersja może być szokująca, co do niektórych fanów Komy teraz się zwracam. Natomiast proszę pamiętać o tym, że Piotr Rogucki nie jedno artystyczne ma imię, dlatego pozwólmy mu czasami także muzycznie poszaleć z tymi jego normalnymi ludźmi. Natomiast oryginalnie nic się na szczęście w tej kompozycji nie zmienia.

0: I to jest szokujące, jak powstawała ta kompozycja. To Alan Wilder opowiedział, jak tak naprawdę oni uzyskali ten dźwięk tego wibrującego fortepianu. Podobno on stał w studio, trzymał stary, przenośny magnetofon kasetowy i dosłownie nim potrząsał, podczas gdy ekipa rejestrowała ten zniekształcony dźwięk mikrofonem i wrzucała go do samplera. Taka to była historia tego wyjątkowego utworu od Depeche Mode.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
15: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: To weterani światowej sceny muzycznej, którzy ostatnio podzielili się dobrymi wiadomościami dla młodych muzyków. Całkiem niedawno Rudolf Schenker przypomniał, jak jego ojciec mu powiedział, kiedy był młody i widział, że myśli, kim mógłby być, powiedział mu wtedy takie magiczne słowa. Hej, rób to, co lubisz, a pieniądze przyjdą same. Rudolf mówi, że to jest ważne, bo większość ludzi pracuje całe życie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, a on tworzył muzykę, ponieważ chce się nią cieszyć. No i znalazł odpowiednich ludzi, no i tak zaczęła się ta historia te 60 lat temu. Myślę, że to jest uniwersalne, by po prostu robić to, co się lubi, ale nie wszystkim niestety jest to dzisiaj dane. Michał Prokopowicz, człowiek, który robi to, co lubi, na szczęście. Witam się z wami i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I kiedy Tom Morello dzisiaj mówi o celebrowaniu muzyki, którą ludzie naprawdę potrzebują, kiedy mówi o riffach, które stworzył i z których jest bardzo dumny, kiedy mówi o tekstach Zaka, które są absolutnie genialne, tak naprawdę fani zaczynają zastanawiać się, czy może to jest mały prognostyk przed tym, żeby zespół Rage Against the Machine wrócił. Sam zainteresowany Tom Morello mówi, że na razie nie ma niestety takich planów, ale z drugiej strony innych planów też wcześniej nie było. Dlatego my wiemy, że Tom Morello potrafi zaskoczyć. No i czekamy, aż w końcu to zrobi.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, podzielone i mamy wysoki poziom społecznej nieufności. Tak wynika z badań. Jak można tę sytuację poprawić? No i kto nas ciągle chce poróżniać?
3: To wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem. To jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda.
2: Moim gościem będzie profesor Anna Giza-Poleszczuk. Socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka książek.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście. Transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
5: Od czego zaczynamy?
6: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
12: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
13: 30 sierpnia
12: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
13: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
12: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
14: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
15: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
17: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
20: Oczywiście.
21: Hi, this is Ray Wilson.

To panowie, którzy mają duże doświadczenie w graniu z orkiestrą symfoniczną. Takie doświadczenie ostatnio zdobywa także zespół Foo Fighters, który ostatnio pojawił się u boku wyjątkowych muzyków z Los Angeles Philharmonic Orchestra. To wyjątkowy koncert, który miał miejsce w Hollywood Bowl, a panowie zagrali naprawdę wyjątkowy koncert, sięgając chociażby po kompozycje, po które nie sięgali od kilkunastu lat. Zagrali łącznie 15 numerów, a wielu fanów zespołu Foo Fighters ma wielką nadzieję, że ta właśnie płyta z orkiestrą symfoniczną zostanie także wydana. To All My Life i Foo Fighters w Esce Rock.

0: Jako wielki fan parków rozrywki przyznam szczerze, że to, co szykują dla fanów Ozzy'ego Osbourne'a w Kalifornii czy w Orlando na Florydzie, będzie bardzo wyjątkowe. W parkach rozrywki Universal Studios będzie impreza Halloween Horror Nights, kiedy to jesienią tego roku będziemy mogli zwiedzać wyjątkowy dom inspirowany postacią i muzyką Ozzy'ego Osbourne'a. Zwiedzanie zaczynać się będzie od motywu utworu Crazy Train, a później ta trasa ma prowadzić przez mroczne lochy i ruiny. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać, no bo to bardzo ciekawy wątek rozrywkowy związany z nieżyjącym od całkiem niedawna Ozzym Osbournem.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Poniedziałek to jest zawsze takie zabawne swoją drogą, jak nagle człowiek przegląda te tytuły, ma takie, może
3: tyle
2: coś się dzieje.
3: Ominęło, ludzie,
2: o,
3: kochani.
2: Dajcie spokój, słuchajcie, na przykład zwyczajny dzień Roxany Węgiel i Kevina Mgleya. Walizka za 5000 zł, torba za 30000 zł, a na deser Porsche warte milion. Wojtek, kurczę, jak oni zjedli to Porsche. W czym moglibyście pobić rekord?
4: A ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
3: Halo? Przerywa. Halo?
2: Halo?
3: Halo?
2: Halo?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
13: Jeszcze raz!
14: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2+2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
20: 30 sierpnia
19: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
20: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
19: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Reklama.

0: Jeśli chodzi o Kasię Nosowską, to ja czekam na wszystkie możliwe pory. Na porę, kiedy dostaniemy kolejne 4 kompozycje z tych 8, które już mamy z tej nadchodzącej solowej płyty Kasi Nosowskiej, która to Kasia podsumowuje powoli 30-lecie swojej kariery solowej. Z drugiej strony czekam także na jesień i zimę, kiedy to rozpocznie się to koncertowe podsumowanie tego 30-lecia przez Kasię Nosowską. Czekamy na te wspomnienia, bo będą one na pewno obudowane bardzo mocno. A propos tego, co dziać się będzie tej jesieni koncertowo, a propos Katarzyny Nosowskiej.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: i pomyśleć, że ta gitara, którą dzierżył Kurt Cobain przy okazji MTV Unplugged kilka lat temu, została sprzedana za ponad 6 milionów dolarów. Dzisiaj można ją podziwiać w brytyjskiej uczelni London Royal College of Music. Wyjątkowe wiosło z 59 roku.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy Wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto Wołyń pamięta i tam wiesz, i masz już same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
13: Jeszcze raz!
14: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Reklama.
20: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
21: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

No i pukają do nieba bram te szumne zapowiedzi pana Slasha na temat nowej płyty Guns N' Roses i następcy Chinese Democracy sprzed 18 lat. Co prawda dzisiaj już mówiłem o płycie z Milesem Kennedym i informacją The Conspirators, która pojawi się na początku przyszłego roku, ale jak mówi Slash, w planach jest także nowa płyta Gunsów. No i tylko pytanie, czy to placebo, czy nie do końca. A propos...

0: To Oda do Las Vegas, to Atomic City, to U2, Westrock, to zespół, który, no właśnie, szykuje dla nas nową płytę, natomiast te pierwsze dźwięki, no nieco odbiegają od tych zapowiedzi pana Edge'a czy pana Bono sprzed kilku lat, kiedy mówili, że ta płyta będzie niesamowicie mocno rockowa. No pierwsze dźwięki, które dostaliśmy prosto z Meksyku, nie napawają jakimś wielkim entuzjazmem, ale myślę, że to może kwestia tylko uzbrojenia się w cierpliwość, no i poczekania na kolejne single, które przyszły. Dziękuję dla nas zespół U2. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. No i polecam się także w poniedziałek po 18:00. A z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: weekend lecą do Auchan.
1: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
14: Reklama.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Kondycja polskiego społeczeństwa aktualnie charakteryzuje się, jak wyczytałem, głęboką polaryzacją, kryzysem zaufania, zmęczeniem też psychicznym. To jest też trochę pewnie spuścizna pandemii jeszcze. Polki i Polacy zmagają się z takim poczuciem niestabilności, rosnącym pesymizmem co do kierunku, w którym zmierza kraj, nie tylko kraj, również świat, oraz silnym podziałem takim światopoglądowym, tak to może nazwijmy. Mimo że materialny standard życia wielu z nas wzrósł w ostatnich dekadach bardzo wyraźnie. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób moglibyśmy tę dość taką ponurą sytuację zmienić? Co demoluje nasze wzajemne zaufanie? Co i dlaczego nas tak mocno polaryzuje? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów. W roli ekspertki dziś profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu, bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzina, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią profesor w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, witam.
1: Pani profesor, pani twierdzi, że jesteśmy lepsi niż nam się wydaje, że solidarność w Polsce jest znacznie jej więcej niż pokazują to nagłówki medialne, tylko szukamy tej naszej solidarności w złych miejscach, czyli jak to rozumieć?
2: Jest w nas bardzo głęboka tęsknota za dobrocią, za przyzwoitością, za więziami społecznymi, chociaż w takiej atmosferze dążenia do nowoczesności i modernizowania się te tęsknoty są takie trochę przaśne, prawda? I tak trochę nie wypada się do nich przyznawać. Więc te tęsknoty gdzieś wyłażą w miejscach, które są dziwne albo zaskakujące, albo na pierwszy rzut oka mogą się wydawać po prostu naganne. Ja na przykład nigdy nie zapomnę widoku Marszu Niepodległości, nie pamiętam z którego roku, ale było to dawno temu. I prawica zorganizowała ten marsz pod hasłem My chcemy Boga. I w pewnym momencie zobaczyłam ławę młodych mężczyzn z czerwonymi dymami, które się unosiły z rac, którzy maszerowali i nieśli taki wielki transparent My chcemy Boga. I wie pan, to było naprawdę poruszające, ponieważ niezależnie od tego, jak ich ocenimy pod różnymi względami, to ta tęsknota za, no właśnie, za, bo co właściwie Bóg reprezentuje, prawda? Reprezentuje taką wyższą siłę, która jest dobra, której zależy na ludziach, która, no właśnie, jest w stanie się poświęcić i tak dalej. Zresztą socjolog słynny, klasyczny Emil Durkheim uważał, że tak naprawdę Bóg jest taką projekcją czy też emanacją naszego doświadczenia wielkości społeczeństwa. My to doświadczenie mamy na przykład zawsze wtedy, kiedy słuchamy chóru, prawda? Kiedy te głosy się układają w takie cudowne, w taką cudowną harmonię, to czujemy takie dreszcze, prawda? Zresztą czujemy też dreszcze przy różnych innych okazjach. I to jest właśnie ta tęsknota za byciem częścią czegoś, co jest większe ode mnie, co jest lepsze ode mnie i co mnie przerasta. Więc ja tak się zawahałam na początku, ponieważ te tęsknoty, jeżeli nie mogą się wydobyć w takich, powiedziałabym, bardziej przewidywalnych miejscach, na przykład w kościele z różnych powodów, no to one znajdują swój wyraz w jakiś inny sposób. No, socjologowie nazywają to neoplemionami, prawda? Że ta nasza tęsknota za tym trybem solidarności, bycia razem, takiej mocnej więzi, no gdzieś nas właśnie prowadzi nie tylko w Polsce, bo te zjawiska są przecież charakterystyczne również dla krajów tak zwanej rozwiniętej demokracji.
1: Polaków zaufanie wzajemne. Pani profesor, w jakiej aktualnie jest kondycji? Ufamy sobie nawzajem mniej niż jeszcze na przykład 30 lat

0: coraz bardziej przeżywać takie wahanie, ponieważ wiemy, że Polacy sobie nie ufają, więc może on mi nie ufa i on pewnie też wie, że Polacy sobie nie ufają, więc sobie nie ufamy. To jest baśń o nowych szatach cesarza, prawda? Że jakby trochę nie wypada okazać zaufanie, bo wychodzimy na osoby kompetentne, troszeczkę zidiociałe albo po prostu tak po ludzku naiwne. Więc ja nie wiem, jak to jest naprawdę, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na czele rankingu zaufania, jeśli chodzi o instytucje, no CBOS to monitoruje latami, jest nieodmiennie od lat z bardzo wysokimi wskazaniami. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miejsce pierwsze, na drugim miejscu Caritas, zaraz potem jest Szlachetna Paczka, gdzieś na samym dnie oczywiście są partie polityczne. To o czym to mówi? To mówi o tym naszym pragnieniu dobra, pragnieniu solidarności i o tym, że my to widzimy i że potrafimy to docenić. Więc ja uważam, że te opowieści o braku zaufania, nieżyczliwości są po prostu bardzo mocno przesadzone, tylko że my jakby tak jesteśmy ustawiani i tak dostajemy po łapach, więc trochę tak jak takie ślimaki, tak różki wycyłamy z tej skorupy i tak sobie myślimy wygłupić się, uśmiechnąć się do tego człowieka, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym uśmiechnąwszy się do człowieka, nie uzyskała w odpowiedzi uśmiechu. Więc ten potencjał jest. My rzeczywiście w siebie nie wierzymy. No to zwracają uwagę cudzoziemcy. Robiłam wywiady z cudzoziemcami i oni takimi, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. I oni mi mówili wszyscy, że to jest naprawdę już wręcz irytujące, że jak spotykają Polaka, który się dowiaduje, że oto Francuz, francuski reżyser filmowy, więc nie byle kto osiedlił się w Polsce, to oni zaraz mówią, ale dlaczego, co się stało? Tak jakbyśmy nie wierzyli, że ktokolwiek może chcieć tutaj mieszkać, że ktokolwiek nas lubi. A dlaczego tak jest? No bo ciągle słyszymy, że jesteśmy beznadziejni. Obywatel w Polaku mały, nieżyczliwość bezinteresowna i tak dalej. Słyszymy to notabene od rozbiorów i ciągle jest jakoś tak, że to my jesteśmy wszystkiemu winni, prawda? Że tacy jesteśmy beznadziejni, jak to powiedziała posłanka dawno temu w Sejmie i z tego zasłynęła, westchnęła głęboko i powiedziała, niestety nasze społeczeństwo jest przypadkowe.
1: No właśnie, a to w takim razie co powinniśmy, co możemy zrobić, żeby to zaufanie wzajemne było na takim właściwym poziomie, tak to może ujmę, tak? Przede wszystkim, co nam w Polsce, przez co nam w Polsce będzie się po prostu żyło lepiej.
0: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że musimy pozwolić mu się ujawnić i musimy uwierzyć w to, że możemy sobie na to pozwolić, że nie spotka na nas nic złego, że nie zostaniemy wykorzystani tak przez kogoś, że nikt nam niczego nie odbierze. Więc to jest kwestia rzeczywiście takiej, użyję tego okropnego słowa, narracji. Myśmy zrobili swego czasu, ukazała się książka na ten temat, zrobiliśmy analizę tego, co nam, polskiemu społeczeństwu, o nas opowiadają, bo oczywistą jest rzeczą, że jako 38-milionowa zbiorowość my się nie możemy znać nawzajem i nie możemy się zobaczyć. Więc jedyne, co, z czego możemy czerpać wiedzę o sobie samym, to jest to, co nam mówią o nas eksperci, publicyści i tak dalej. No i oni mówią nam o nas same okropne rzeczy. Myśmy wybrali z moim młodym, cudownym zespołem takie najbardziej charakterystyczne cytaty, wyimki z artykułu, z wypowiedzi i robiliśmy, jeździliśmy po Polsce, robiliśmy takie spotkania z ludźmi, kładliśmy im to na stół, bo chcieliśmy zobaczyć, jak oni się do tego odniosą. Tak, co oni z tym zrobią. I nigdy nie zapomnę takiego starszego pana, który założył okulary, tak poczytał, a potem zdjął okulary, odchylił się do tyłu na krześle, westchnął i powiedział, oni nas źle obserwują. I ja myślę, że to jest w pigułce to, co wydaje mi się rzeczą bardzo charakterystyczną, że my opowiadamy polskiemu społeczeństwu, ludziom opowiadamy o nich przez pryzmat naszych własnych sfrustrowanych pragnień, tak? Że chcielibyśmy, żeby oni byli tacy nowocześni, żeby wszyscy mieli różowe włosy i żeby słuchali, nie wiem, Finka, którego rzadko kto zna, a tutaj po prostu łażą do tego kościoła, no po prostu bez

0: czerwy robią jakieś głupie rzeczy i na litość boską jedzą boczek z grilla.
1: Społeczeństwo, w którym jest wysoki poziom nieufności społecznej, takiej wzajemnej, tak? Jednostki do jednostki pomiędzy ludźmi. Na co pani profesor jest narażona? Jakiego rodzaju niebezpieczeństwo się z tym wiąże?
0: No takiej klasycznej pułapki społecznej. Może pozwolę sobie opowiedzieć stary żart, który chyba to w pigułce bardzo dobrze podsumuje. Mianowicie pewien Anglik strzygł żywopłot, wiadomo jakie to jest ważne. Zepsuł mu się sekator, więc postanowił pójść pożyczyć do sąsiada. No i idzie do tego sąsiada, ale po drodze sobie uświadomił, że sąsiad jest Szkotem, a Szkoci, jak wiadomo, są skąpi. I już idąc wyobrażał sobie swoje upokorzenie, jak on poprosi o sekator, a tamten go po prostu pogoni. Więc jak w końcu doszedł i sąsiad otworzył mu drzwi, to Anglik wypalił: mam w nosie twój sekator. To jest to. To, co chcę powiedzieć, to ta figura samospełniającej się przepowiedni, że jeżeli uważam, że ktoś jest mi nieprzyjazny, wrogi, że mi nie ufa, to się najeżam i zaczynam po prostu od ataku. Tak? I to jest klasyczna pułapka społeczna. Tak, klasyczna pułapka społeczna, która jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo ona nam uniemożliwia zrozumienie, że jesteśmy podobni, że myślimy tak samo, no bo się boimy ujawnić. Znowu wracam do baśni o nowych szatach cesarza, którą na pewno wszyscy znają, gdzie pewna para oszustów wmówiła, że tylko osoby niekompetentne i głupie nie będą widziały pięknych szat, których oczywiście całkiem nie było. I my żyjemy właśnie w takiej sytuacji, że tak każdy stoi, widzi, że ten cesarz jest goły, ale inni wiwatują, inni jakby zachowują się tak, jakby je widzieli, więc po prostu nie będę się specjalnie ujawniał. To jest zresztą mechanizm, który jest bardzo pięknie naukowo opracowany, ale chcę też powiedzieć, że był użyty do wyjaśnienia fenomenu solidarności, bo myśmy w takiej baśni żyli za socjalizmu, że ja niby no nie czułam się najlepiej, ale włączam telewizor, a tam masowe po prostu pochody, ku czci i tak dalej. I tak sobie każdy z osobna w związku z tym myślał, że może jestem jakiś dziwny, może po prostu to ja nie potrafię znaleźć mięsa w sklepie, a w ogóle to ono jest i tak dalej. I pierwsza solidarność to był ten mały chłopiec, że myśmy nagle się zobaczyli. I nagle zobaczyliśmy, że jest nas, no samych członków Solidarności było blisko 10 milionów, a jak doliczymy ich rodziny. I to dlatego to był karnawał, to było takie wielkie święto, to był taki moment odczarowania. Więc my czekamy teraz na taki moment odczarowania. Ja sądzę, że on jest coraz bliżej.
1: Wzajemna nieufność to jedno, ale jest też, pani profesor, nieufność do tak zwanych obcych, tak? Najmniej ufamy Rosjanom i muzułmanom, najbardziej Czechom i Słowakom. Tak wynikało z ubiegłorocznego rankingu nieufności Polaków. Czy to oznacza, to jest moje pytanie, że jako naród jesteśmy mało otwarci na odmienność, na obcych? Jakie może być tego podłoże?
0: Nie sądzę, żebyśmy byli bardziej zamknięci od innych. To znowu jest kwestia kontekstu, to jest kwestia zarządzania tymi uczuciami, ponieważ przecież wszyscy pamiętamy niesamowity zryw pomocy Ukraińcom. Pamiętamy też czasy, kiedy muzułmanie otwierali kebaby, z których jakże często korzystaliśmy. Chyba to jest najbardziej powszechne jedzenie, tak zwany street food. W Polsce. Więc to nie jest tak, że zresztą jest ogromna różnica między indywidualną osobą, którą znam, a stereotypami, które zawsze są wytwarzane i karmione, nie przez nas samych. I to jest tak, jak było również za wszystkich dawnych czasów, jak było za socjalizmu, że wszyscy mówili, no partyjni to są straszni, ale mój wujek, który jest pierwszym sekretarzem w moim zakładzie pracy, jest naprawdę super. Więc zawsze mieliśmy tych obcych, których widzieliśmy jako ludzi, których znaliśmy, a potem słuchaliśmy jakichś strasznych historii o roznoszeniu zarazków, o przynoszeniu ze sobą patogenów, tam gorączki Górnego Nilu, chyba tak ona się nazywa. Więc znowu cały czas próbuję powiedzieć, że to nie jest tak, że my sami wytwarzamy sobie stereotypy, jakieś wadliwe przekonania. To jest tak, że one jednak jednak są jakoś promowane i moim zdaniem to, co się w Polsce aktualnie dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, wynika z tego, że jest jakby takie formalne przyzwolenie. Formalne przyzwolenie, na przykład to wycofanie wszelkiego instytucjonalnego wsparcia dla Ukraińców. Naprawdę paradoksalne, ponieważ, nie wiem, niepełnosprawne dziecko może, ale jego matka już nie, więc co ma zostawić to dziecko i wrócić do siebie? Poza tym, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym bardzo dużo w tamtym czasie i wtedy już mówiliśmy, że jeżeli polscy politycy, polska sfera publiczna, nie będzie potrafiła zagospodarować i wykorzystać tego autentycznego, solidarnościowego zrywu, to się wszystko źle skończy. I tak się stało. Ludzie pomagali, ale oni oczekiwali, że jednak w pewnym momencie przejmą to całe to działanie instytucje. I ludzie mówili, no rozumiemy, że instytucje są opieszałe i że one muszą wyrobić papiery, że one muszą wszystko uregulować i tak dalej, więc myśmy im dali czas, no ale hola, ile jeszcze czasu będzie to leżało na barkach zwykłych ludzi?
1: Ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania. Dobrze. W studio. Obok niezmiennie wysokiego zaufania do wojska, do straży pożarnej, widać głęboki spadek poparcia dla Kościoła katolickiego oraz niski poziom zaufania do instytucji politycznych. Z kolei NATO i Unia Europejska, choć nadal oceniane pozytywnie, notują wyraźne wahania w porównaniu z latami wcześniejszymi. To na podstawie badania IBRIS, pani profesor, z ubiegłego roku. Skąd, krótkie pytanie, skąd taka nasza nieufność do instytucji publicznych?
0: Ja myślę, że ona wynika po pierwsze z doświadczeń. Najlepszy...
1: No bo pozarządowym ufamy, tak?
0: Tak, pozarządowym
1: ufamy. Szlachetna paczka i tak dalej, tak.
0: Ale też znacznie bardziej ufamy samorządom, czyli temu pierwszemu kontaktowi, gdzie załatwiamy nasze życiowe sprawy. Natomiast te instytucje takie odległe, typu Narodowy Fundusz Zdrowia, to my o nich się dowiadujemy wyłącznie wtedy, kiedy się okazuje, że politycy się tam leczą poza kolejką albo że wybudowali sobie wielki budynek i tak dalej. Więc znowu, weźmy pod uwagę fakt, że ludzie wyrabiają sobie autentyczne, ugruntowane przekonania na podstawie osobistego doświadczenia, natomiast reszta do nich dociera jako echo tego, co jest mówione. Natomiast NATO i Unia Europejska, no myśmy rzeczywiście im ślepo ufali, bo że ślepo to jest powiedziane za nadto ostro, ale chodzi mi o to, że myśmy wiązali z nimi ogromne nadzieje. Pamiętam jak dziś, bo wtedy współpracowałam z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, że w odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo chcemy do Unii Europejskiej, no to na pierwszym miejscu oczywiście były wymieniane takie sprawy bytowe, że otwarta edukacja dla moich dzieci, że otwarcie rynku pracy, ale na trzecim miejscu pojawiało się takie oczekiwanie, że nasi politycy zostaną ucywilizowani. Innymi słowy, że jednak Parlament Europejski spowoduje, że tak gorszących scen, z jakimi mieliśmy do czynienia tutaj, nie będzie. NATO oczywiście no, było tym obrońcą. Natomiast zachowanie Unii Europejskiej, zmienność nastrojów, bo już nawet nie mówię o Zielonym Ładzie, tylko mówię o polityce wobec migrantów, ale również NATO za Donalda Trumpa, no to już jakby gdzieś trochę nam ta wiara opada.
1: Polacy należą do narodów o najniższym poziomie zaufania społecznego w Europie. Tak wyczytałem. Większość ludzi uważa, że w relacjach z innymi trzeba zachować ostrożność, dystans. Brak wiary w uczciwość innych utrudnia tymczasem współpracę, też osłabia więzi międzyludzkie. Jak to zmienić? O tym między innymi dziś na moje pytanie odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Michał Poklękowski do rozmowy z panią profesor. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami ponownie. Polaryzacja społeczeństwa to proces podziału grupy na dwa skrajne i wrogie obozy. Ludzie przestają szukać kompromisu. Zamiast tego widzą świat według zasady my kontra oni. Zjawisko to niszczy zaufanie i utrudnia normalną rozmowę. Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, mocno podzielone. Mamy wysoki poziom społecznej nieufności wzajemnej. Co z tego wynika? Jak można tę sytuację poprawić? O tym dziś w roli ekspertki cały czas jest i na moje pytania odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego: rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią po raz drugi.
2: Witam.
1: Dlaczego rodzina, pani profesor, wciąż jest dla nas najważniejsza, choć zmieniło się wokół niej bardzo wiele w ostatnich latach? Rodzina. Dlaczego jest dla Polek i Polaków najważniejsza?
2: Nie tylko dla nas. Jak popatrzymy sobie na badania międzynarodowe, porównawcze, to rodzina dla wszystkich jest najważniejsza i powiedziałabym, że świat, w którym przestałaby być najważniejsza, no byłby światem, w którym chyba niekoniecznie chcielibyśmy żyć. Tak naprawdę rodzina jest dla nas, nie chcę, żeby to jakoś tak bardzo pretensjonalnie zabrzmiało, ale tak naprawdę taką jedyną formą nieśmiertelności. Ponieważ my mijamy, my jesteśmy przecież jednostką w procesji pokoleń. Prawda, za mną stoi moja mama, moja babcia, moja prababcia, oczywiście nie wymieniam już wszystkich innych krewnych i po mnie będą moje dzieci, moje wnuki i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli sobie myślimy o jakiejś rzeczy, która naprawdę po nas zostanie, chyba że jest się Einsteinem, no ale nie ma ich za wielu, tak? Albo oczywiście Beethovenem. Więc jeżeli się nie ma tego rodzaju geniuszu czy talentu, to jedyne co zostaje, to co zostawiamy w innych ludziach, dary, które im zostawiamy, wspomnienia, które mamy razem. Nie ma niczego piękniejszego od wzajemnej miłości. Mm-hmm. I od takiego poczucia bardzo silnej więzi z kimś, kiedy patrzymy sobie w oczy i nawet wiele nie musimy mówić. Więc rodzina jest najważniejsza również dlatego, że jest miejscem, w którym naprawdę możemy być sobą, w którym zdejmujemy wszystkie maski i wszystkie kostiumiczki i szpileczki, którymi postukujemy w pracy i możemy naprawdę się odprężyć. To jest też miejsce, które nas karmi, bo miłość karmi. Żeby nie być gołosłowną, to podeprę się autorytetem noblisty w ekonomii, niejakiego Gary'ego Beckera, który napisał właśnie za tę książkę, dostał Nobla. Książka nosiła tytuł Traktat o rodzinie i jest tam rozdział poświęcony ekonomicznej wartości miłości. I Becker pokazuje, każdy z nas to zna z własnego doświadczenia, że jeżeli zrobię na przykład pyszne ciasto, i moje dziecko je to ciasto i widzę, jakie jest szczęśliwe, to ja jestem szczęśliwa, patrząc na szczęście dziecka. I Becker mówi, to ciasto ma podwójną użyteczność. Kotlet ma podwójną użyteczność. Wszyscy też wiemy, jak to jest. Ja to pamiętam szczególnie dobrze, jak za socjalizmu udało się na przykład kupić pomarańcze albo czekoladę. I szłam do domu i już sobie wyobrażałam, jak moje dzieci będą się cieszyć. I po prostu byłam absolutnie uskrzydlona. Więc to jest to i to jest miłość bezinteresowna. Nigdy się nie pogodzę z takimi negocjacyjnymi modelami rodziny, że wszystko musimy tam sobie poukładać, robimy Excela, dzisiaj ja myję klop, jutro ty robisz lasagne i tak dalej, ponieważ tak naprawdę liczy się to, co damy bezinteresownie. Co zrobimy właśnie z miłości? I znowu wracając do Gary'ego Beckera, on też pokazuje, że gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie, powiedzmy, przez trzech studentów, którzy wynajmują mieszkanie i przez autentyczną rodzinę mają kompletnie różną produktywność właśnie dlatego, że studenci muszą się ciągle użerać i ciągle mówić, była twoja kolej, nie zrobiłeś, pamiętaj to, pamiętaj tamto. Natomiast w rodzinie ludzie robią rzeczy samorządowe. rzutnie. Nie ponoszą, jak to się pięknie mówi, kosztów transakcyjnych, kosztów kontroli, kosztów monitorowania i tak dalej. Trochę się może rozgadałam, ale to dlatego, że rodzina dzisiaj jest owiana jakimś takim nieprzyjemnym, stęchłym zapaszkiem, tak, prawda? Tak. Że to tak, w ogóle rodzina. A to, to jest najwspanialsza rzecz, którą mamy. I po prostu naprawdę jak mówimy sobie, czy uwierzymy, że ważniejsze jest co innego, no to po prostu będziemy bardzo nieszczęśliwi.
1: Kondycja, pani profesor, polskiej rodziny w XXI wieku, jak wyczytałem, chwilę będę cytował, charakteryzuje się głębokim kryzysem demograficznym. No takie są fakty, chociaż ostatnio coś drgnęło. Mhm. Dzisiaj chyba mi się nawet rzuciło na oczy, ale źródła, przepraszam, nie podam w tej chwili, nie mam go pod ręką. Spadkiem liczby zawieranych małżeństw oraz przechodzeniem do mniejszych modeli gospodarstw domowych. A śledząc debatę publiczną w Polsce, można było przez długi czas też odnieść takie wrażenie, że kryzys demograficzny, taka pełzająca depopulacja, może trochę za duże słowo, ale je użyłem, i szybkie starzenie się społeczeństwa dotykają wielu krajów, nie tylko Polski, tak, krajów rozwiniętych, tak zwanych, tak zachodnich. Tak szybko starzejące się społeczeństwo jak nasze, jak czytam w sieci, wymaga przemodelowania, dostosowania, zmian pod kątem starszych ludzi, których będzie po prostu przybywać. Jak to rozumieć?
2: Pamiętajmy, że w tej chwili wiek emerytalny osiągają kolejne pokolenia powojennego baby boomu, a ten wyż demograficzny powojenny był naprawdę potężny. On miał szczyt w 55 roku, potem jeszcze były echa, bo to zawsze są echa, jak wyż demograficzny ma swoje dzieci. Więc wiadomo, że w tej chwili to przechodzenie na emeryturę będzie nasilone i tych ludzi będzie coraz więcej. Więc nasze obciążenie demograficzne radykalnie się zmienia i przestaje być obciążeniem dziećmi, które jest zawsze obciążeniem takim optymistycznym, a będzie obciążeniem osobami starszymi, które w dodatku, mówimy tutaj o pierwszym pokoleniu PRL-u, prawda, które ma za sobą pracę w bardzo niehigienicznych warunkach, złe odżywianie i tak dalej. Więc mówimy o ludziach, którzy są schorowani, którzy zresztą bardzo często są samotni.
1: Chciałem powiedzieć samotność.
2: Tak, ponieważ tak, jest samotność seniorów. Oni sami w dużej mierze są ludźmi, którzy należą do pokolenia masowej migracji. Musimy pamiętać, że ze wsi do miast przeniosła się w tamtych latach prawie połowa młodego pokolenia, prawda? Socjalizm został zbudowany na drenażu wsi z zasobów ludzkich, tak, z zasobów też ekonomicznych. No ale to jest temat na inną zupełnie rozmowę. Więc i są to ludzie, którzy mają dzieci, które również gdzieś się przeniosły, ponieważ mobilność po 89 roku też jest bardzo wysoka, więc są rzeczywiście ludźmi samotnymi, a ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia pokazuje, znowu nie będę zmyślała, bo nie pamiętam, ale że bardzo wysoki odsetek śmiertelności osób po 60 roku życia wynika z samotności, bo samotność sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, że mamy depresyjne nastroje. No i nie mamy żadnego pomysłu na to. Nie mamy żadnego pomysłu, jak, znaczy są znowu, żeby być sprawiedliwym. Ostatnio chyba gmina Ciechanowiec, nie chcę innych gmin pomijać, ale o tej właśnie słyszałam, dostała nagrodę dla innowacyjnego samorządu właśnie dokładnie za wytworzenie programu takiego lokalnego, bo wie pan, problemy społeczne, podobnie jak entropię, można zwalczyć tylko lokalnie. Żadne wielkie programy centralne tego nie zrobią. I jakby problem, który widać gołym okiem, to jest to, że instytucje publiczne nawet na takim niskim poziomie są nieskomunikowane. Innymi słowy, sektor ochrony zdrowia nie wie, jak wygląda sytuacja materialna starych ludzi, opieka społeczna nie wie, na co oni są chorzy i tak dalej, i tak dalej. I jakby ta inicjatywa Ciechanowca, z tego co pamiętam, to jakby gdzieś zaczęła się od tego, że oni się zaczęli wymieniać informacjami. I to bardzo wiele rzeczy oczywiście ułatwia. Poza tym są absurdalne przepisy. Na przykład sama się z tym zetknęłam, ponieważ w Białorusi Białobrzegach powstał taki dom opieki dziennej dla osób starszych, co sprawia, że nie są samotni, mają tam zajęcia, mogą coś zjeść i tak dalej. No ale problem polega na tym, że to jest jednak taki teren wiejsko-miejski i trzeba ich po prostu przywozić, no bo oni sami nie przyjdą, nie prowadzą samochodu i tak dalej, no tak, te taksówek raczej brać nie będą. I okazało się, że co prawda jest transport dla osób niepełnosprawnych, prawda, ten ton, miejski transport dla osób niepełnosprawnych, ale oni nie mogą przewozić osób starszych, nawet jeżeli są niepełnosprawne, ponieważ nie pozwalają im na to regulacje. Siostra Małgorzata Chmielewska, której jestem fanką od niepamiętnych czasów, regularnie płaci kary, ponieważ w jej domu opieki dla osób starszych, bezdomnych, schorowanych, nie ma zainstalowanych w toaletach pisuarów, co jest obowiązkiem. Natomiast siostra Małgorzata zawsze barwnie opowiada, jak to taki stary, schorowany na wózku będzie zręcznie korzystał z pisuaru, prawda?
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w Drogowskazach. Jesteśmy społeczeństwem mocno spolaryzowanym. Nie ma co dyskutować nawet, bo takie są fakty. Co nas tak polaryzuje, pani profesor? Jakie są tego skutki i dlaczego tak trudno jest walczyć, takie mam wrażenie subiektywne, ze społeczną taką polaryzacją, tak? Bo społeczeństwo spolaryzowane, no trudno jest po prostu zjednoczyć, tak, zwyczajnie, w sytuacjach kryzysowych na przykład, tak, których no nie brakuje dookoła.
2: Ja bym powiedziała tak, że my jesteśmy systematycznie i konsekwentnie polaryzowani w celach koniunkturalnych politycznych, ponieważ ta polaryzacja oczywiście napędza krystalizowanie tak zwanych elektoratów. To ma swoją naprawdę niechlubną tradycję. Pamiętam moją wtedy jeszcze żyjącą mamę, która notabene bała się nosić moherowy beret, ponieważ wiedziała, że zostanie zidentyfikowana jako miłośniczka Radia Maryja. A pomyślmy sobie o dzieciach Chrystusa w Stanach Zjednoczonych. To jest dopiero sekta. Nasze Radio Maryja to naprawdę są poczciwe, starsze osoby, które są naprawdę zaangażowane społecznie, no nieważne. Jak ona przeżyła, jak była akcja przedwyborcza, nie wiem, czy pan ją pamięta, której hasło brzmiało zabierz babci
1: domu. Oczywiście, że pamiętam, tak, tak.
2: Więc to wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem, to jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda. Ludzie to wiedzą, większość ludzi to wie. Oczywiście zawsze są osoby, które są słabsze psychicznie, które łatwiej jest zainfekować nienawiścią i one potem do kogoś strzelają albo robią jakieś okropne rzeczy. Większość ludzi, których znam, a nie tak dawno byłam na chrzcinach swojej wnuczki, są to ludzie o bardzo zróżnicowanych orientacjach i po prostu bardzo miło spędziliśmy razem czas. To nie jest tak, że te noże nosimy po kieszeniach i tylko patrzymy. Więc naprawdę ja nawet marzyłam o tym, żebyśmy zrobili kampanię pod hasłem nie dajmy się zwariować, nie dajmy się podzielić, tak, żeby robić randki w ciemno. Ja zresztą mam za sobą takie doświadczenia naprawdę budujące, ponieważ przez jakiś czas zajmowałam się organizowaniem różnego rodzaju konsultacji społecznych, na przykład pierwszy sondaż deliberatywny w Poznaniu, nieważne, tak trochę się pochwalę, ale to były spotkania, na którym zasiadali na przykład w Poznaniu w tym pierwszym w tej pierwszej deliberacji siedzieli obok siebie zagorzali kibole i miłe starsze panie, ponieważ ta narada dotyczyła tego, co zrobić ze stadionem na Bułgarskiej, wyremontowanym za publiczne pieniądze po Euro 2012. Więc to nie jest tak, my potrafimy rozmawiać. To jest budujące. Po każdym takim spotkaniu, to też Kuba Wygnański, który robi panele obywatelskie, może potwierdzić, że ludzie są nakarmieni, ponieważ nagle się okazuje, kiedy jesteśmy moderowani, że potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, że rozumiemy, że on ma też jakieś powody, żeby jakoś myśleć i że jest możliwość, żebyśmy się gdzieś spotkali. Więc ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy i strasznie żałuję, że my nie robimy tego na uczelniach, w szkołach, w systemie edukacji, że my w ogóle nie jesteśmy kształceni w prowadzeniu rozmowy. I tak naprawdę, nawet jak patrzę na panele na konferencjach naukowych, to nie jest żadna rozmowa, to jest szereg niezależnych monologów, w których każdy stara się wypaść lepiej od poprzednika.
1: W studiu ze mną i z wami dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie, społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o tym za chwilę porozmawiamy, i społeczną rolę sportu. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów. Michał Poklękowski, słyszymy się już niebawem jeszcze w trzeciej i ostatniej części naszego programu.
0: Reklama.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
12: Lato w Parku Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Współczesne polskie społeczeństwo jest dynamiczne, zróżnicowane. Przechodzi też głębokie zmiany demograficzne, kulturowe nawet. Charakteryzuje się silną polaryzacją światopoglądową, o czym mówiliśmy przed chwilą w drugiej części drogowskazu. Wysokim poziomem aspiracji życiowych, a także wyzwaniami związanymi ze starzeniem się populacji i kryzysem demograficznym. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z profesor Anną Gizą-Poleszczuk, socjolożką, byłą prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorką nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, czyli rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam po raz trzeci i po raz ostatni.
2: Witam.
1: Z przekazów medialnych wynika, że do Polski z migracji zarobkowej, tak zwanej ekonomicznej, tak, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, wraca coraz więcej Polek i Polaków. Czy jako socjolożkę to panią cieszy? Jaka może być zaleta takiej sytuacji, tak? A tak wynika z przekazu medialnego. Badań twardych nie mam w tej chwili na studyjnym stole, natomiast takie treści już są w sieci, tak? Że rzeczywiście z Niemiec na przykład wraca sporo, widząc tam stagnację na przykład, tak? Kryzysy też społeczne, takie napięcia różne. I Polska jawi się tym naszym rodakom, którzy kiedyś tam za pieniędzmi pojechali 20-30 lat temu, jako taka bezpieczna przystań, tak? Powrót do macierzy po prostu.
2: Oczywiście, że mnie to bardzo cieszy, bo są to ludzie, którzy doświadczyli czegoś innego, którzy mają inne nawyki.
1: Perspektywę też inną.
2: Którzy mają inne perspektywy, którzy też są, jakby to powiedzieć, dowodem czegoś, prawda, dla wszystkich tych, którzy mogą jeszcze mieć jakieś wątpliwości, że po prostu jesteśmy naprawdę bardzo fajnym miejscem na ziemi i że jesteśmy naprawdę bardzo fajnymi ludźmi, mimo wszystkich tych okropnych rzeczy, które nam się o nas opowiada. To nie jest prawda. My jesteśmy w ogóle, nawet kiedyś myślałam, że to jest takie DNA nasze. My jesteśmy mistrzami małych rzeczy, małych form, ponieważ nigdy nas nie stać było na wielkie. Mhm. Nie mogliśmy budować Boeingów, ale budujemy fantastyczne szybowce. Nie budujemy już statków dalekomorskich, ale budujemy fantastyczne, renomowane na całym świecie jachty.
1: Tak.
2: I natchnęło mnie, bo słuchałam kiedyś wywiadu w radio z Japończykiem, który wybierał się na koncert, na konkurs chopinowski i żeby lepiej grać Chopina, nauczył się polskiego. No i oczywiście dziennikarz, jako dziennikarz mówi, no ale co takiego jest w Chopinie, że aż pan sobie tyle zadał fatygi. A on mówi, ponieważ nie jest wielką sztuką skompletować orkiestrę, dać dużo blachy, dużo instrumentów i wygenerować złożoną muzykę, ale wydobyć złożoną, bogatą muzykę z jednego instrumentu, to jest prawdziwe mistrzostwo. I tak sobie myślę, że my jesteśmy mistrzami małych form. Jesteśmy, nawet jak popatrzymy sobie na polską architekturę, na nasze małe kościoły, na nasze dworki szlacheckie, one są małe, ale są piękne, są harmonijne, a poza tym one wytwarzają taką specyficzną ikonosferę, którą odczuwają również obcokrajowcy. Ja pracując w transnarodowej korporacji robiłam jako oprowadzacz wycieczek zagranicznych, ponieważ ci wielcy Czermeni zachodni, oni zawsze chcieli zobaczyć normalnego konsumenta w jego domowym otoczeniu, a najlepiej jeszcze zjeść obiad. I pamiętam jeden naprawdę taki wysoko postawiony, potem mi powiedział coś takiego, będę to zawsze pamiętała, mówi, wiesz Ania, to jest niezwykłe doświadczenie, ponieważ wjechaliśmy na to osiedle i były odrapane mury i graffiti i rozchełstane śmietniki, weszliśmy do klatki schodowej i tam pachniało kotami i zadzwoniliśmy do drzwi na odrapanej klatce schodowej, a potem te drzwi się otworzyły i weszliśmy w zupełnie inną przestrzeń. Było pięknie, pachniało ciastem i dostaliśmy przepyszny obiad. Innymi słowy, znowu mówię o małych formach, to jest umiejętność wykuwania, wyszarpywania, wytwarzania takich przestrzeni piękna, ponieważ my naprawdę pragniemy dobra, pragniemy piękna i pragniemy prawdy. Nie jest to nic takiego oryginalnego, ale w Polsce to bardzo wyraźnie widać i to było bardzo wyraźnie czuć po 89 roku, kiedy ludzie naprawdę chcieli, bo socjalizm był brzydki, socjalizm był niemoralny i socjalizm był oczywiście oparty na fałszu. Także żyliśmy w takiej okropnej, fasadowej rzeczywistości, którą jakoś trzeba było dekonstruować, żeby w ogóle przeżyć. Dla mnie formatywnym doświadczeniem był film Rejs Marka Piwowskiego, ponieważ, tak jak mówię, socjalizm był obrzydliwy, był brzydki i tak dalej i byłam bardzo ponura i bardzo nieszczęśliwa i poszłam na ten rejs i patrzę na tego Mamonia i na tego Himmelsbacha i nagle zaczęłam się histerycznie śmiać. Marek Piwowski mnie odczarował. Tak jak nas odczarowywały wszystkie misie, bruneci wieczorową porą, polskie kabarety i tak dalej, ponieważ jedyną na to możliwą reakcją było obśmianie.
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, pani profesor, sąsiedzi. Relacje międzyludzkie z sąsiadami w Polsce opierają się najczęściej na bezpiecznym dystansie, tak czytam, i uprzejmej znajomości z widzenia, tak? Co czwarty Polak nie utrzymuje żadnych relacji z osobami z tej samej klatki schodowej, a większość stawia na życzliwą, lecz zdystansowaną neutralność wobec sąsiadów, tak? Kiedyś było pod tym względem, mam takie wrażenie, bo też jestem dzieckiem PRL-u, doskonale pamiętam tamten system. Trochę to inaczej wyglądało. Może ja się też wychowałem w takich warunkach. Co się zmieniło? Dlaczego relacje też z sąsiadami z bloku, z ulicy, zza ogrodzenia, tak, powinny w ogóle być relacje, tak? Jakie społeczne znaczenie mają relacje z sąsiadami? I co się stało, że one się trochę nam skiepściły, mówiąc?
2: No, mają znaczenie fundamentalne, właśnie, ponieważ to jest potencjalna sieć samopomocy w bardzo wielu sytuacjach. Natomiast stało się bardzo wiele rzeczy. Zaczęliśmy inaczej budować. Jeżeli pamięta pan PRL i mieszkał pan w kamienicy, ja się wychowałam w kamienicy na Grochowie, to w tej kamienicy była, w piwnicy była wspólna pralnia, a na górze był wspólny strych do rozwieszania prania. I jakby te przestrzenie niejako wytwarzały relacje między nami, ponieważ trzeba było się dogadać, kto kiedy pierze, kto kiedy wiesza i tak dalej. Mieliśmy podwórko. Na tym podwórku był trzepak. Na tym podwórku bawiły się dzieci, więc ich rodzice siłą rzeczy też wchodzili w jakieś relacje. Co więcej, te dzieci też były powodem bardzo często jakichś narad sąsiedzkich, związanych na przykład ze wzbogaceniem podwórka o huśtawkę. Pamiętam jak dziś, że ta huśtawka się pojawiła. Ojcowie przed naszą kamienicą na podwórku wylewali lodowisko zimą, bo jeszcze wtedy były naprawdę siarczyste mrozy. Więc jakby wszystko sprzyjało temu. Chodziliśmy do jednej szkoły. Natomiast jak budujemy dzisiaj? No budujemy tak, że ja windą zjeżdżam do podziemnego garażu, gdzie wsiadam w swój samochód i wyjeżdżam. Nie ma żadnych wspólnych przestrzeni, dokładnie, ponieważ wszyscy mają pralko-suszarki. Nie ma podwórka, więc dzieci się nie bawią razem. Zresztą nawet gdyby było podwórko, to Bóg jeden wie, czy by rodzice by tam wypuszczali dzieci, bo to wiadomo, że jest niebezpiecznie i trzeba być matką helikopterową i cały czas gdzieś tam mieć dziecko na oku i tak dalej. Więc nie sprzyja nam architektura. Nie sprzyja nam tryb pracy, ponieważ nas nie ma po prostu w domu po całych dniach, a jak wracamy, to jesteśmy tak wycieńczeni, że ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę, to pogaduszki z sąsiadami. Ja akurat szczęśliwie w dalszym ciągu mieszkam na Pradze Południe, którą kocham. Mamy podwórko, na tych podwórkach są ławeczki. Na tych ławeczkach my sobie siadamy z sąsiadami i sobie gawędzimy, a nawet raz, przyznam, że tylko raz, na parkingu, który jest przy podwórku, urządziliśmy sobie potańcówkę. To się zmienia pod wpływem drugiego czynnika, mianowicie bardzo dużej mobilności. W tej chwili w mojej kamienicy coraz więcej mieszkań jest wynajmowanych przez takie wędrowne ptaki, które są, potem ich nie ma i tak dalej. A jak wychodzę na podwórku i widzę ludzi, którzy tam, bo to jest takie osiedle, kilku, sześciu budynków, to po prostu coraz większej liczby osób nie znam. Więc to jest drugi taki moment, że właściwie coraz mniej jest osób takich zagnieżdżonych na stałe. Nie ma dozorcy. Dozorca to była instytucja naprawdę, prawda? Która wszystko wiedział, można było do niego pójść i tak dalej. Więc bardzo dużo rzeczy działa przeciwko nam i trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby te więzi reaktywować, ale jest to możliwe. No mamy dzień sąsiada, mamy wyprzedaże garażowe.
1: Świetna
2: inicjatywa. Mamy różnego rodzaju dzielnie, przynajmniej w mojej okolicy jest nie tylko jadłodzielnie, ale można też zostawić tam na przykład niepotrzebne talerze i tak dalej, książki. Więc to sprzyja.
1: Grupy facebookowe, wspólnotowe temu nie sprzyjają, bo mam wrażenie, że tam ludzie się okładają pałkami po głowie, tak? Bo łatwiej w wirtualnym świecie to zrobić niż w rzeczywistym, prawda?
2: Tak, no oczywiście wszyscy już wiemy, że jakie są negatywne konsekwencje.
1: Jasne.
2: A jak pomyślimy sobie o generatywnej sztucznej inteligencji, to włos się jeży, bo to już jest po prostu wydrążanie myślenia, prawda?
1: To prawda. To prawda, to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, każdej z nas, rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, i też społeczną rolę sportu. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu i za rozmowę, pani profesor. Bardzo dziękuję.
2: Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie.
1: Polecam waszej uwadze podcasty Drogowskazów. Są wszędzie. Będzie tam, gdzie szukacie ulubionych, bezpiecznych, wartościowych treści tworzonych przez ludzi. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Czy ja mówiłem? Nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
1: Kiedyś nas obuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przeprowadziliśmy Bernardyna.
2: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
1: Co ty mówisz? To, że pieniądze szczęścia nie dają, co to jest w ogóle za bzdura galopująca? Jak człowiek ma pieniądze, to przede wszystkim się nie musi martwić o różne rzeczy.
2: Albo ciężka praca zawsze się opłaca.
1: Nie zawsze.
2: No właśnie, nie zawsze.
1: Nie, wcale nie. To, co cię nie zabije, co cię wzmocni. Po prostu ten, kto wymyślił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to naprawdę ja go chcę spotkać, tego człowieka.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
3: 30 sierpnia
2: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
3: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
2: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
4: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. S-Rock.
1: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
2: Jak nakarmić dyktatora.
1: Jak nakarmić dyktatora, czyli kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
2: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
5: 30 sierpnia
4: w Raszynie na terenie Centrum Sportu.
5: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
4: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Tylko ja.
1: Rok non-stop. Rok non-stop. Non-stop. Esse Rock.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.